0: jest za rogiem. Jedyną siemce to świecenie.
1: Dzwoń.
2: Chętnie ci pomogę.
0: Kup miksałat, wyrzuć miksałat. Powtórz. Powtórz.
3: Czwórka. Polskie Radio.
4: Gramy!

0: Czwórka. Czwórka. To słychać. To słychać.
1: Why I'm alone? 'Cause everybody's reaching for you.

Mentik, który raz już pisze list do was. Staram się być tym, kim on chciałbym był, lecz na każdej z dróg czyha wilkołak. Ej, jestem Mikołaj, świat się zmienia tak jak my, zobacz. Staram się być tym, kim on chciałbym był, lecz na każdej z dróg

0: Czwórka Polskie Radio. Słuchasz czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy
1: w czwórce.

0: Słuchasz czwórki. Słuchasz czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
3: It's the Bria Hustle.

0: I z tego całe szczęście jest, że zachowałem mordę.
1: Co ja z tego mogę, mordo, mieć? Nie chce mi się wziąć nic, to jak uciec mam. Dalej jestem w drodze, muszę to wręcz brać. W sensie kasę muszę mieć w rękach. Bez odpowiedzi zostawiam leszcza. Co mi nie życzy, by czy

0: Słuchasz Czwórki.
1: Megi. Pamiętam bardzo dobrze. Yeah.

piętro lubisz tu stać, trzecie piętro słychać sam bas, drugie piętro odpocząć czas, pierwsze piętro. Czwarte piętro lubisz tu stać, trzecie piętro słychać sam bas, drugie piętro odpocząć czas, pierwsze piętro.

Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas gada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż, dorośli to my plus 10 lat. Też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.

Ten dzień nie był zwyczajny, choć z pozoru taki sam jak każdy inny. Niepokojąco spokojnie. Młodzi ludzie, tacy sami jak my, pragnący żyć. Duszne sierpniowe popołudnie, 17:05. Swe żniwo bez litości zbiera śmierć. Tak po prostu.

13. Po śmierci ojca piszę wersy, pierwsze dosyć ważne. Zamieniam pięciolinię powoli w plutnopis, kreślę taki od WP. A wczoraj jeszcze dreadlocki, piszę piosenkę o kimś, to miała być pierwsza miłość. I wspominam ze śmiechem, co by nie było. Wysyłam na priv, do niej link, track na SoundCloud. Odrzucony z buta, nawet nie było co sprawdzać.

Czwórka. Polskie Radio.

miasto jest jakieś we mgle. Światło samochodów, lampy oddalają się. Chcę myśleć, gdzie białasy idą, czy przyjdą, się zastanawiam, jadąc windą. Wszystkie piętra niby takie same, ale inaczej zużyte, znacie. Na ścianie wymalowane 7, jestem u siebie, patrzę w okno, ja jeb. Dzwonię do białasa, mówię miasto we mgle. No chodź, bierz kamerę, mówię, pobujamy się. Białas mi mówi, że nie może wieczorem chodzić po dworze. O Boże, słyszysz tu szumi morze, dźwięki w kolorze, Bałtyku kolorze. Ej, ta woda fala mi

krótszy od najdłuższego dnia w roku o 2 godziny i 8 minut. Imieniny obchodzą Roch i Diomedes, najlepszego świętującym, a ja nazywam się Agnieszka Kozłowska-Łysko i do godziny 8 dotrzymam Wam towarzystwa. Wczoraj na Jasnej Górze był pierwszy szczyt pielgrzymkowy, a my na tym pielgrzymim szlaku zostaniemy, ale nie w Polsce i nie do Matki Bożej pielgrzymka nas zaprowadzi. W tym roku mija 300 lat od kanonizacji świętego Stanisława Kostki, patrona dzieci, młodzieży i KSM-ów. Kim był, jak żył i dlaczego ruszył pieszo w tak daleką trasę? O tym rozmawiać będziemy w Rozmowach Wiarygodnych. Połączymy się z pielgrzymami zmierzającymi z Wiednia do Rzymu, a są to bardzo różne osoby z rozmaitych organizacji, zarówno księża, jak i świeccy. O świętym Stanisławie Kostce dużo też rozmawiali i poznawali historię jego życia stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, których obóz odbywał się właśnie w diecezji płockiej, miejscu urodzenia Kostki. A pod koniec audycji przeniesiemy się pod Łysicę i wyjaśnimy, dlaczego siostry Bernardynki strzegą wejścia na ten szczyt. Agnieszka Kozłowska-Łysko, jeszcze raz witam i zapraszam do godziny 8.00.

0: Namiot spotkania.
1: Namiot spotkania.
2: A na początek, jak zwykle, namiot spotkania. Ojciec Michał Bortnik, Paulin.
3: Fragment Ewangelii, jaki dzisiaj Kościół daje nam do rozważania, nie jest łatwy. W sumie przecież na pierwszy rzut oka sposób, w jaki Jezus odnosi się do kobiety kananejskiej, wydaje się brzmieć surowo, a nawet powiedzielibyśmy niegrzecznie według naszych współczesnych standardów. Jednak Jezus swoim zwyczajem w rzeczywistości poddaje próbę wiary tej kobiety. Święty Augustyn zauważa, że Bóg może początkowo zdawać się odrzucać nasze prośby, by pozwolić naszym sercom się rozszerzyć i stać się zdolnymi do przyjęcia tego, co On pragnie.

pragnie nam dać. Drogi Boże znacznie przewyższają nasze, a obfitość łaski Bożej znacznie przewyższa to, o co prosimy. I oto kobieta kananejska zdaje egzamin celująco. Wykazuje się zarówno pokorą, jak i wiarą. Nie protestuje ani nie narzeka na to, jak Jezus ją potraktował. Mogła przecież zareagować pychą lub poczuciem urazy, tak jak czyni wielu ludzi w dzisiejszym świecie. Mogła się poddać, odwrócić napięcie i wrócić do domu. Jednak jej wiara przetrwała, a pokora zajaśniała pełnym blaskiem. Dlatego Jezus nie tylko spełnia jej prośbę, ale też obdarza ją najwyższym uznaniem. Głośno przy wszystkich wypowiada: niewiasto, wielka jest Twoja wiara. Wypada więc w tym kontekście zapytać, co z nami. Czy narzekamy, gdy nasze modlitwy zdają się pozostawać bez odpowiedzi? Czy w ogóle podejmujemy próby modlitwy? Czy może tracimy wiarę, gdy wydaje nam się, że Pan nas nie słucha? Zawsze istnieje wyższy poziom wiary i pokory, do którego możemy dążyć. Jednak czy potrafimy ukorzyć się, uniżyć i poddać próbie? Czy potrafimy wyznać, że jesteśmy sługami nieużytecznymi, którym nic się od Pana nie należy? Trudna jest Twoja mowa, chciałoby się powiedzieć, ale to tylko dlatego, że nie rozumiemy dróg, jakie Pan nam wyznaczył. Dlatego zastanówmy się dzisiaj, czy odwrócimy się napięcie, czy będziemy narzekać, czy może jednak wykażemy się pokorą i po raz kolejny tak niewiele, a zarazem tak dużo.

0: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne.
2: Dziś w Rozmowach Wiarygodnych o świętym Stanisławie Kostce. Pochodził on z Rostkowa, z diecezji płockiej. A żeby uczcić pamięć o tym świętym i przypomnieć trochę jego postać, do Rzymu idzie piesza pielgrzymka kostka300.pl. To strona tej pielgrzymki, której patronem jest święty. O inicjatywie mówi twórca całego przedsięwzięcia, biskup płocki Szymon Stółkowski.
3: To jest pierwszy beatyfikowany z Towarzystwa Jezusowego. Nie pierwszy kanonizowany, ale mógł być pierwszy, tylko okazało się, że jeszcze nie byli kanonizowani założyciele, więc musiał poczekać na swoją kanonizację. I 300 lat i tak myśleliśmy, co w związku z tym zrobić.

0: Wieś pochodzi z naszej diecezji, z Rostkowa, z Mazowsza, z diecezji płockiej. I zrodził się taki pomysł, żeby po prostu powtórzyć jego drogę. Tak jak on szedł z Wiednia, gdzie się uczył u jezuitów, do Augsburga, do Piotra Kanizjusza, którego nie zastał, poszedł do Dylingi, gdzie go zastał i stamtąd poszedł do Rzymu. Tak pomyśleliśmy, że można by powtórzyć ten szlak, idąc tak jak on pieszo. On szedł dlatego, że walczył o swoje miejsce w Towarzystwie Jezusowym. Chciał zostać jezuitą, wbrew woli głównie ojca i swoich bliskich, wbrew woli jezuitów, którzy nie chcieli przyjąć nieletniego i kogoś na decyzję, którego nie zgadzali się rodzice. Więc poszedł zawalczyć o swoje miejsce w kościele, zawalczyć o swoje powołanie. I dzisiaj też trzeba o to powalczyć modlitewnie, żeby młodzi ludzie, których Pan Bóg powołuje, nie bali się, ale właśnie szli tak radykalnie jak Stanisław Kostka. I dlatego o to się modlimy. On żył tylko 10 miesięcy w Rzymie i to jest przedziwne, że na jego pogrzebie było około 6 tysięcy ludzi. Nie chce się wierzyć, że to po ludzku jest możliwe. Więc to jest niesamowity święty. Idziemy z jego relikwiami. W tym relikwiarzu są też relikwie drugiego młodego, współczesnego nam świętego, czyli Karla Akutisa. Mamy taką walizkę powołaniową z obrazem wzorowanym na powołaniu Mateusza Caravaggia i tam są te relikwie i ta walizka towarzyszy tej pielgrzymce. Zaczęliśmy 4 lipca, zakończymy 14 września. U grobu Stanisława Kostki, pójdziemy też przez grób Akutisa, czyli przez Asyż. I 15 września będzie końcowa msza święta przy grobie Stanisława Kostki. Wszystkich serdecznie zapraszam do śledzenia tej pielgrzymki przez stronę kostka300pl. kostka300.pl. Tam też jest taka ciekawa zakładka, która służy modlitwie. Proszę spróbować się pomodlić przez tą stronę.
1: kostka300.pl. Tę stronę będziemy Państwu przypominać, ale czy jeszcze można włączyć się w pielgrzymkę?
0: I tak i nie. Mamy grupy zamknięte, ponieważ ustalaliśmy mniej więcej nocleg. Nocleg jest bardzo prosty, na podłodze, gdzieś tam zaplecze sanitarne, może kuchenne, jak się uda. I nie wszędzie zmieści się więcej osób, które chciałby, ale jak ktoś chce na własną odpowiedzialność, tam sobie załatwi nocleg albo wróci, bo będzie szedł tylko jeden dzień. Są też tacy ludzie, którzy dołączają tylko na jeden dzień. To można. I to jest tylko dla dorosłych pielgrzymka, ponieważ są w różnych krajach różne zasady dotyczące ochrony nieletnich, więc nie chcemy mieć problemów, dlatego prosimy, żeby szli tylko pełnoletni.
1: Biskup Szymon gościł w swojej diecezji również stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, którzy przebywali w lipcu na obozie w Płocku i również podążali szlakiem świętego Stanisława Kostki. O wrażeniach i miejscu urodzenia świętego opowiemy za chwilę.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Mniej więcej tak wygląda to w oczach Stwórcy. Tak przynajmniej podejrzewam, bo wiedzieć tego nie mogę. Być może, że mnie nie znasz, lecz ja wiem o tobie wszystko. Wiem, kiedy siadasz, wstajesz, znam twoją rzeczywistość. Ja ciebie stworzyłem na moje podobieństwo i włosy twe policzyłem na głowie, choć to szaleństwo. Masz miłość, nie przekleństwo, życie, potencjał. Jesteś moim synem, znam

0: Dziś w Rozmowach Wiarygodnych o świętym Stanisławie Kostce rozmawiamy, podążamy jego śladami. To patron młodzieży. Jego drogą szli również stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Odwiedzali miejsca, w których żył i mieszkał święty. A razem z nami uczestnicy obozu w Płocku, studenci.
1: Kacper Kowalczyk, kierownik Biura Prasowego Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
2: Anna Mielecka, stypendystka Fundacji z Warszawskiej Wspólnoty Akademickiej.
3: Paulina Leoniec, Wspólnota Warszawska.
4: Klaudia Gulewicz, Wspólnota Olsztyńska.
5: I Maria Ejsymont, stypendystka, studentka z Wspólnoty Trójmiejskiej.
1: Na obozie jest cała Polska, tutaj jest Warszawa, no i północ.
6: A gdzie jesteście teraz?
1: Obecnie jesteśmy przy kościele świętego Stanisława Kostki, a propos, przy tak zwanej płockiej Stanisławówce, gdzie za chwilę mamy taki nasz tradycyjny punkt każdego obozu dla studentów, czyli forum stypendystów studentów. Będą konferencje, będzie panel dyskusyjny, takie Q&A z naszymi pytaniami. Oczywiście będzie msza święta, która zwieńczy cały obóz, będzie przewodniczył biskup pomocniczy płocki, ksiądz biskup Mirosław Milewski, a później trochę integracji, sportu, zabawa taneczna, ale także akcja związana z DKMS, z dawcami szpiku, z rejestracją potencjalnych dawców szpiku, aż do 21:00 tutaj spędzamy czas, także bardzo intensywny dzień, tak wieńczący nasz obóz.
0: Mieliście też dzień skupienia ze Stanisławem Kostką. Właśnie tak. Dlatego z wami rozmawiam, bo dzisiaj ten temat poruszamy.
1: Mieliśmy taki dzień skupienia, mieliśmy taki czas, kiedy można powiedzieć skupiliśmy tą naszą uwagę na świętym Stanisławie Kostce. Jest to związane oczywiście z rocznicą 300-lecia jego kanonizacji, która tutaj w Płocku jest bardzo mocno obchodzone jako diecezji pochodzenia świętego Stanisława Kostki. Dlatego też my pielgrzymowaliśmy z jednej strony do Rostkowa, czyli miejsca, w którym się urodził, jego rodzinnej parafii, ale także mieliśmy taką fizyczną, pieszą pielgrzymkę z Rostkowa do Przasnysza, do kościoła Fernego, w którym to święty Stanisław Kostka był ochrzczony. Także ta postać świętego Stanisława Kostki przewija się tak naprawdę od początku obozu, a ten nasz obóz, to nasze wydarzenie bardzo mocno wpisuje się w te obchody jubileuszu świętego Stanisława Kostki, jubileuszu jego kanonizacji.
0: Kim był Stanisław Kostka?
2: Ja tutaj mogę się wypowiedzieć, jako że święty Stanisław Kostka jest mi bliski też z tego powodu, że obecnie moją rodzinną parafią jest parafia Zakroczym. W Zakroczymiu ojciec Stanisława Kostki był kasztelanem i jakoś ta postać też przewija się, no właśnie, ze względu też na to miejsce, w którym mieszkamy. Ale dla mnie tak naprawdę teraz święty Stanisław Kostka jest przede wszystkim takim towarzyszem w drodze, to znaczy jedno to jest taka jego fizyczna droga i to, jak swoim życiem uczy nas takiej wytrwałości, stawiania sobie celów trudnych, ale wartych tego trudu, ale też przez świętych obcowanie jest takim naszym towarzyszem w drodze do Chrystusa cały czas. Możemy od Niego uczyć się podążania za Chrystusem, upodobniania się do Niego coraz bardziej, kształtowania swojego serca, tak, żeby było jak najbardziej chrystusowe. I wydaje mi się, że to jest to, co najbardziej zawdzięczam świętemu Stanisławowi.
0: Ale w jakiś sposób, czy jest wam bliski, czy czegoś nowego, żeście się może na tym obozie dowiedzieli, bo to, że to jest patron dzieci, młodzieży i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, to wiemy. A co jeszcze?
5: To właśnie, jak byliśmy w Rostkowie, mieliśmy okazję wziąć udział w grze terenowej i jednym z punktów było poznanie jednych z najbardziej popularnych słów Stanisława Kostki, czyli do wyższych rzeczy zostałem stworzony i dla nich pragnę żyć. I to bezpośrednio łączy się z tematem naszego obozu, czyli wymagajcie od siebie. I myślę, że my się na tym obozie dzięki konferencjom, dzięki spotkaniom możemy nauczyć właśnie tego, żeby stawiać sobie wyzwania, żeby nie zostawać po prostu na rzeczach takich codziennych, tylko starać się wymagać od siebie i wzrastać w wierze i też rozwijać swoją osobę, więc myślę, że można to na pewno z tego obozu wyciągnąć.

0: To jest audycja Rozmowy Wiarygodne w czwórce. Rozmowy Wiarygodne
1: w czwórce. Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia uczestniczyli w obozie na terenie diecezji płockiej, tam gdzie urodził się święty Stanisław Kostka. I o dziwo, nawet słowa tego świętego zapamiętali, choć chyba rzadko jest cytowany. Czy jeszcze jakieś wam przychodzą do głowy?
2: Może nie tyle słowa, co mnie bardzo poruszyła też ta historia związana ze świętym Stanisławem Kostką, kiedy on leżący w chorobie nie mógł uczestniczyć we mszy świętej, na którą chodził codziennie, nie mógł przyjąć komunii świętej. O tą historię przypomniał nam ksiądz biskup Szymon Stołkowski podczas homilii właśnie w Przasnyszu, podczas naszego dnia skupienia. Wtedy w ten cudowny sposób otrzymał od świętych tą komunię świętą, ale myślę sobie o tym właśnie, że to jest też takie dla nas przypomnienie, żebyśmy starali się o to taką codzienną relację z Panem Bogiem, że myślę, że u świętego Stanisława Kostki nie byłoby tej odwagi i determinacji do tego, żeby wyjść pieszo do Rzymu i pokonać tak trudną trasę, która no dzisiaj droga do Rzymu, siadamy w samolot, tak dwie godziny jesteśmy w Rzymie, Uber, taksówka, autobus, cokolwiek i jesteśmy w centrum Rzymu. No wiemy, że w przypadku świętego Stanisława Kostki to było dużo trudniejsze. To było naprawdę ogromne wyzwanie, ogromne ryzyko i on je podjął, ale właśnie sobie myślę, że to dążenie do wyższych rzeczy, ta odwaga, żeby pójść w taką drogę, żeby iść ze swoim powołaniem, mimo że okoliczności temu nie sprzyjały, była możliwa dzięki tej codziennej wierności, że on tak codziennie był wierny, chociażby przez to uczestnictwo w mszy świętej, przez regularne takie życie sakramentalne, przez przyjmowanie komunii świętej, że to dawało mu tą siłę. I to wymagajcie od siebie, też chciałbym tak odczytać w swoim życiu, jako takie wymaganie wobec tej mojej

0: codzienności, żeby ona po prostu była taka święta, taka wytrwała, żeby to było coś takiego, co na co dzień będzie mnie weryfikowało i wzywało do tego, żeby iść za Panem Bogiem.
1: Wy byliście w Rostkowie, w miejscu, gdzie urodził się święty Stanisław Kostka. Jak wygląda to miejsce? Opiszcie naszym słuchaczom.
2: Ja byłam oczarowana malowniczą scenarią Rostkowa. Przede wszystkim jak szliśmy, pielgrzymowaliśmy piękne pola. Na polach mamy teraz czas, kiedy kwitną piękne kwiaty, kiedy mamy piękne zboża, które w przyszłości rolnicy będą zbierać.
0: Jeżeli chodzi o samo Rostkowo, to jest stosunkowo niewielka miejscowość i też kościół parafialny, który jest jednocześnie sanktuarium, jest naprawdę takim niewielkim kościołem. Jakbyśmy chcieli jako wszyscy stypendyści obecni tam wtedy wejść do tego kościoła, no nie byłoby na to szans, dlatego nasze spotkanie było przed kościołem. W kościele modliliśmy się tylko indywidualnie. Wokół kościoła jest taki teren otoczony drzewami, jest wiele śladów świętego Stanisława Kostki, czy to pomnik, czy to tablica, takie różne elementy, które przypominają nam o jego postaci. Jest także zadbane przez miejscowych parafian, którzy się opiekują tym miejscem, żeby ta historia świętego Stanisława Kostki tam wybrzmiewała i to tak bardzo namacalnie, bo nawet jest taki system, który opowiadał o życiu świętego Stanisława Kostki, jego związkach właśnie z Rostkowem. Także niewielka taka wieś na Mazowszu, niewielka miejscowość, ale piękna taką swoją prostotą i skromnością. Powstaje tam co prawda taki większy obiekt za kościołem, który jest obecnie w etapie budowy, więc za kilka lat ten kult świętego Stanisława Kostki będzie miał taki nowy wymiar, można powiedzieć, w tym miejscu i będzie nowe miejsce, które będzie służyło temu, żeby pielgrzymi, którzy tam przyjeżdżają, będą mogli się tam zatrzymać, czy lepiej poznać historię świętego Stanisława Kostki tam. I miejscowi parafianie na czele z księdzem kustoszym i miejscowi włodarze, samorządowcy bardzo o to dbają, żeby to miejsce się rozwijało, bo tak jak wspominali, ci pielgrzymi przybywają tam i dobrze się też szło tą naszą niewielką pielgrzymkę i tak myślało o tym świętym Stanisławie Kostce, który tutaj pewnie biegał ze swoimi bliskimi czy kolegami gdzieś tam po tych drożkach wokół Rostkowa, gdzie zaczynał swoje życie, które potem no, było życiem pięknym i wielkim, które ostatecznie skończyło się w Rzymie. Ale myślę, że gdybym był na miejscu świętego Stanisława Kostki, to pewnie trochę bym za tym Rostkowem tęsknił, czy to w Wiedniu, czy w Rzymie, bo to naprawdę taka piękna, prosta miejscowość, ale piękna właśnie w tej swojej prostocie i takiej też, można powiedzieć, skromności, bo tak jak mówię, niewielki kościół nie jest jakieś wielkie sanktuarium.
1: Tu się urodził i mieszkał święty Stanisław, a jak wyglądała droga, którą szedł, by zostać przyjętym do zakonu jezuitów, o tym za chwilę. Przeniesiemy się na pielgrzymi szlak.

0: Dziś w familijnej jedynce o świętym Stanisławie Kostce rozmawiamy, śledzimy też kroki tych, którzy postanowili pójść jego śladem z Wiednia do Rzymu. Pielgrzymka przekroczyła już pół metek, a przewodnikiem na pierwszym etapie z Wiednia do Linz był ksiądz Maciej Szostak, który po powrocie zajrzał do naszego studia. To może na początek o wrażenia zapytam.
1: Dzień dobry, szczęść Boże. Wrażenia? No, przepięknie było. Powiem szczerze, że w jednej z relacji chyba nawet, którą pisaliśmy, bo pisaliśmy każdego dnia na stronę Kostka 300 relacje z tego dnia, to napisaliśmy, że jak faktycznie chociaż zbliżoną drogą święty Stanisław Kostka szedł, to naprawdę te tereny od Wiednia do Linz były, szczególnie te pierwsze dni, były no, bardzo ładne, jeśli chodzi o krajobrazy, lasy. Pogoda też nam dopisała. Więc te wrażenia jak najbardziej na plus.
0: A sama trasa ciężka była? Dużo przystanków robiliście? Ile trwała ten etap?
1: To jest też takie bardzo indywidualne, nie? Bo my szliśmy w 10 osób. Rytm tej pielgrzymki też jest taki, że każdy wędruje swoim tempem. Trochę to chcieliśmy, przynajmniej ta nasza grupa, zbliżyć do tych pielgrzymek, które wędrują do Santiago de Compostela. I my właśnie taki rytm zaproponowaliśmy, więc no jedni szli szybciej, drudzy szli wolniej, każdy swoim rytmem. I znowu może to no, taka odpowiedź wydaje się wymijająca, ale no, nie jest taka. No, po prostu ci, którzy mieli większe doświadczenie też w pielgrzymowaniu, no to pewnie szło im się łatwiej. Natomiast no, były też jakieś drobne kontuzje, towarzyszył nam samochód też po drodze, więc też nie
0: czyli
1: było
0: można,
1: pojazdu.
0: Czyli można było podjechać?
1: Można było podjechać. To znaczy, no, jak ktoś nie czuł się na siłach, to zawsze no, wyznajemy taką zasadę, że lepiej no, podjechać ten jeden dzień czy jeden etap, niż no, miałoby się coś, nie daj Boże, wydarzyć.
0: I to sami księża szli, czy to grupy mieszane? Bo
1: nie.
0: W ogóle trasa, intencja całej pielgrzymki to jest o powołania.
1: Cała pielgrzymka, tak. Ta intencja to była intencją główną naszej pielgrzymki. Oczywiście każdy też niósł jakieś swoje intencje. Natomiast jeśli chodzi o uczestników, to nasza grupa licząca 10 osób, w tej grupie było dwóch księży, jedno małżeństwo i reszta to są osoby no, świeckie, które po prostu mogły też ten czas poświęcić i też ta intencja była jakoś tam dla nich ważna. Było nas 10 osób.
0: I wszyscy wytrwali do końca?
1: Wszyscy wytrwali do końca, no też prawdę mówiąc, no już nie mieli wyjścia, to znaczy no, jak już zaczęli, to trzeba było skończyć nawet chociażby te dwa dni ostatnie podjeżdżając samochodem.
0: Proszę księdza, to pielgrzymka w intencji powołania, ale chyba każdy też niósł jakieś swoje intencje.
1: Zdecydowanie, tak jak wspomniałem, tak staraliśmy się no, każdego poranka, kiedy odprawialiśmy mszę świętą, pamiętać też o intencji powołań, ale każdy z nas, który uczestniczył w tej pielgrzymce, to jest też człowiek jakby innego stanu. No, księża pewnie nieśli swoje intencje, też ważne dla siebie. Małżeństwa niosły swoje intencje, dzieci. Każdy z tych ludzi, którzy w pielgrzymce uczestniczyli właśnie ma dzieci i to też na pewno jest jakaś troska, która zajmowała ich serce.

0: Pielgrzymka trwa nadal, zakończy się 15 września. Tak jak ksiądz powiedział, szły małżeństwa, ludzie różnych stanów, trzeba mieć więcej niż 18 lat. A czy można do niej dołączyć w trakcie, jeśli ktoś ze słuchaczy myśli sobie, a spróbuję, pójdę, może sprawdzę siebie, może jakąś intencję też zaniosę w ofierze trudu drogi?
1: Na to pytanie jest tak mi trochę trudno odpowiedzieć, dlatego że nie mam też takiej wiedzy. Natomiast myślę, że śmiało można wejść na stronę, poszukać kontaktu do kogoś odpowiedzialnego za ten etap, za ten czas i pewnie można jakoś próbować się na pewno kontaktować. Mówię o tym dlatego, że no też zależało nam na tym i od początku tak jest, że ta pielgrzymka jest, no nie jest też trochę tak pozostawiona sama sobie i no ona jest przygotowana, to znaczy jest przygotowana ilość miejsc noclegowych, też każda z tych grup, która wędruje, ma samochód, który towarzyszy jej w tym czasie, żeby nie nieść bagaży, tak jak do Santiago, więc no, ewentualnie jakiekolwiek utrudnienia mogą wynikać tylko z tego powodu.

0: To są rozmowy wiarygodne w czwórce.
1: To nie jest takie hura, idziemy i idziemy. Razem z nami w studiu ksiądz Maciej Szostak, pielgrzym. To jest zorganizowana akcja.
2: Na początku było tak, że hura i idziemy, ale przyszedł też taki moment, że no, ten czas zapisów się kończył i kto się zapisał, kto się zadeklarował, no to po prostu wędrował razem z nami.
1: Niesiecie też skrzynkę powołaniową.
2: Ksiądz biskup Szymon nazywa tę skrzynkę walizką powołaniową. W tej walizce znajduje się
1: również
2: obraz
1: Carlo Acutis.
2: Tak, też. Współczesny najpierw obraz Caravaggio, znaczy takie powołanie, jest taki obraz Caravaggio, powołanie Mateusza. On jest trochę tak uwspółcześniony. Zachęcam, żeby zobaczyć sobie, bo na pewno można już znaleźć to w internecie, choćby na tej stronie, gdzie ta walizka nam towarzyszy. I w tej walizce znajdują się dwie relikwie Carlo Acutisa i świętego Stanisława Kostki.
1: Dlaczego takie połączenie? Święty Stanisław i Carlo Acutis, bo obaj młodzi?
2: No myślę, że nie jest to jakoś tam takie trudne do rozszyfrowania. Pewnie raz, że obaj młodzi. Dwa, że obaj jako z

0: jakąś też pasją w życiu, z jakimś takim świętym uporem też. Kiedyś takie ładne określenie słyszałem. No i też myślę, że przede wszystkim oni obaj, bo oni obaj mogą być dzisiaj też orędownikami w wielu sprawach młodych ludzi.
1: Ksiądz Maciej Szostek w naszym studiu dzisiaj. A kim dla księdza jest święty Stanisław Kostka? Kim był i kim jest? Bo teraz ksiądz troszkę może inaczej patrzy na tę postać.
0: To naprawdę mobilizuje mnie pani do takich refleksji poważnych. Święty Stanisław Kostka ogólnie, tak zacznę właśnie trochę inaczej, od roku jest najpierw patronem miasta, w którym jestem proboszczem. Od roku jestem proboszczem w parafii Drobin i to jest miejsce też ze świętym Stanisławem Kostką związane w ten sposób, że właśnie z rodu Kryskich, tam w kościele mamy takie przepiękne nagrobki, pochodziła jego mama. Więc święty Stanisław Kostka jest związany z Drobinem, jest patronem Drobina, więc też codziennie w naszym kościele, mimo tego, że parafia jest pod wezwaniem innego Stanisława, bo biskupa i męczennika, to święty Stanisław Kostka jest też w naszym kościele no, często wspominany. A myślę, że dla mnie osobiście też święty Stanisław Kostka jest kimś takim, kto też każdego dnia przypomina mi o tym, że siła też człowieka do życia, do radzenia sobie z jakimiś historiami, no bierze się też z takiego czasu spędzonego przed Panem Bogiem, z takiego czasu z kolan. Też znowu kiedyś słyszałem taką audycję, jak dwóch młodych jezuitów wędrowało trasą świętego Stanisława Kostki, tylko oni jechali autostopem. I przez całą drogę zastanawiali się, skąd on to miał, że miał taki zapał w sobie, taką siłę i na koniec stwierdzili, że tą siłę miał z kolan. To znaczy z czasu, który spędzał przed Panem Bogiem. I to jest, myślę, takie przypomnienie i dla mnie, skąd tą siłę brać.
1: A skąd siłę brali uczestnicy ostatniego etapu, czyli tego w czasie największych upałów? I czy ważna jest sama droga, czy cel? O to dziś pytamy i do tematu nawiążemy jeszcze po godzinie 7:00. A Was zachęcam do pisania i dzielenia się swoimi doświadczeniami z pielgrzymiego szlaku.

0: To są rozmowy wiarygodne w czwórce.
1: Minęła godzina siódma, jest niedziela, a dziś o pielgrzymowaniu szeroko pojętym w rozmowach wiarygodnych. Za chwilę przeniesiemy się na szlak pielgrzymi w Niemczech, a później, zgodnie z obietnicą, zajrzymy do świętej Katarzyny. Agnieszka Kozłowska-Łysko, witam ponownie i zapraszam do godziny ósmej.

0: Dobry update.
1: Dobry update. Dobry update.
2: Podczas audiencji generalnej 12 sierpnia papież ponownie wyraził swoją bliskość z poszkodowanymi w trzęsieniu ziemi w Kolumbii, z ich rodzinami oraz wszystkimi spieszącymi z pomocą. Za pośrednictwem dykasterii do spraw posługi miłosierdzia Leon XIV przekazał darowiznę w wysokości 100 tysięcy euro na rzecz dotkniętych katastrofą diecezji. Kolejne formy pomocy będą następować wkrótce, ogłosiła Stolica Apostolska. Konferencja Episkopatu Kolumbii i tamtejsza Caritas rozpoczyna ogólnokrajową kampanię solidarności pod hasłem Z Kolumbią aż po ostatni zakątek. Jednocześnie biskupi ogłosili Dzień Modlitwy, który odbędzie się w całym kraju dziś, 16 sierpnia. Według najnowszego bilansu po trzęsieniu ziemi zginęło 265 osób, blisko 3,5 tysiąca zostało rannych, a niemal 500 uznaje się za zaginione. Ponad 200 tysięcy osób zgłosiło się w ciągu kilku godzin na mszę świętą z papieżem Leonem XIV, która odbędzie się 26 września na polach elizejskich w Paryżu. W tym samym czasie wyczerpano też limit 80

0: tysięcy miejsc na czuwanie młodzieżowe z udziałem Ojca Świętego zaplanowane dzień wcześniej na Stade de France. Program wizyty papieskiej jest bardzo intensywny, mówi Marcelina Bańkowska, rzecznik prasowy Polskiej Misji Katolickiej we Francji.
1: Już pierwszego dnia pielgrzymki w piątek, 25 września, zobaczymy papieża Leona w odbudowanej po pożarze katedrze Notre Dame, gdzie Ojciec Święty wspólnie z kapłanami, siostrami zakonnymi i osobami konsekrowanymi spotka się na modlitwie nieszporów. I dla Polaków będzie to wydarzenie podwójnie ważne, bo od listopada ubiegłego roku w katedrze Notre Dame ponownie otwarta jest kaplica polska z kopią ikony Matki Bożej Jasnogórskiej. Tego samego dnia na stadionie Stade de France będzie miało miejsce czuwanie modlitewne młodych z papieżem, na które limit 80 tysięcy miejsc został wyczerpany właściwie w niespełna godzinę po otwarciu zapisów. To na pewno świadczy o tym, jak młodzi spragnieni są kontaktu z Ojcem Świętym, ale też spragnieni takiego namacalnego doświadczenia wspólnoty wiary. Jest to też odzwierciedlenie fenomenu powrotu do wiary wśród młodzieży francuskiej. Oczywiście również młodzi Polacy z naszych wspólnot, którym udało się wcześniej zarejestrować na to wydarzenie, będą mogli wspólnie łączyć się z Ojcem Świętym w tym modlitewnym czuwaniu.
0: Do kolejnych Światowych Dni Młodzieży pozostał jeszcze prawie rok, ale już wiadomo, że do Seulu z Polski ma wyruszyć około 6 tysięcy osób, a kolejny 1000 stanowić będzie młodzież polonijna z różnych stron świata. Światowe Dni Młodzieży w Korei Południowej odbędą się od 29 lipca do 8 sierpnia. Hasłem spotkania są słowa Jezusa: odwagi, ja zwyciężyłem świat. O projektach promujących SDM mówi ksiądz Tomasz Koprianiuk, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży.
2: Jesteśmy tuż po jednym z naszych projektów związanym z promocją Światowych Dni Młodzieży, bo nie trudno zauważyć, że Światowe Dni Młodzieży weszły już w ostatnią fazę przygotowań. Jest mniej niż rok. Komitet w Seulu pracuje pełną parą, my też. Dlatego też chcąc zaznajamiać młodzież z ideą Światowych Dni Młodzieży i zapraszać czy to do Seulu, czy na kolejne Światowe Dni Młodzieży. Mieliśmy przez 2 tygodnie, od 1 do 15 sierpnia, takie stoisko mobilne przy Wale Jasnogórskim i naprawdę w tym czasie przybyło do nas bardzo dużo, setki, tysiące osób, które pytało o Światowe Dni Młodzieży, które brały od nas różnego rodzaju materiały formacyjne, promocyjne. Także mogliśmy się podzielić tym naszym doświadczeniem. I teraz to wszystko, co przed nami, ten najbliższy czas, to także będziemy się spotykać z naszymi młodymi jeszcze w tym okresie wakacji. Będziemy na spotkaniu w Smalu, to jest spotkanie młodzieży archidiecezji lubelskiej w Garbowie 20-21 sierpnia. Kolejne spotkania już będą wrześniowe, między innymi w Złotowie oraz we Wrześni. To będą projekty związane ze świętym Stanisławem Kostką. Oraz jeden z naszych projektów, który realizujemy co roku, to Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży, które będzie miało miejsce w Brennej w październiku. I to są takie momenty, w których zatrzymujemy się, by myśleć o Światowych Dniach Młodzieży w kierunku Seulu, ale też i dalej. To są spotkania młodych z całej Polski.

nowy, nadchodzi odnowy moment. Nadzieja bez ustanku wisi na nieboskłonie. Gotowy, odrodził się zdrowy człowiek. Są tamta historia, spędza mi sens powiek. Ziomek, to nie wnoszę i podnoszę głowę, bo dobrze wiem, że on w końcu mi odpowie. Ogień płonie w sercu i się modlę, bo tyle już z nas miał.

0: Rozmowy wiarygodne.
1: Jak już wspomniałam w poprzedniej godzinie, już dawno po półmetku pielgrzymki śladami Stanisława Kostki. Droga jeszcze prowadzi przez Niemcy, zatem o samą drogę, czy ważniejsza jest od celu oraz o to, czym jest powołanie, zapytałam uczestników.
2: Ja jestem Wiktoria Wyrzbicka, należę do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży już od około 10 lat i pochodzę z diecezji rzeszowskiej. Postać świętego Stanisława Kostki wiele razy się przewijała podczas różnych wydarzeń i ogólnie dużo. Często o nim rozmawialiśmy, ale tutaj pod tym kątem ta postać stała mi się bliższa, bo mogłam rzeczywiście doświadczyć tego samego, co on, przejść tylko kawałek trasy, bo tutaj przeszedł trasę z Wiednia do Rzymu. Ja mogłam zaledwie tylko ten odcinek przez Niemcy, ale tym bardziej mogłam się przekonać, jaki to był trud i też jaka to była dla niego odwaga, że mając 16 lat wyruszył tak naprawdę w nieznane, też nie miał tak naprawdę niczego. I to też mnie dużo nauczyło i pokazało, dało mi taki przykład wiary, jak to jest podążać za Panem Bogiem mimo wszystko, mimo trudności, mimo wielu niewiadomych.
1: Jakie były te najtrudniejsze momenty?
2: Oj, różne były momenty, różne były trasy. Były też momenty zwątpienia, ale tak właśnie nieraz sobie mówiliśmy, że kurczę, my to mamy dobrze, bo mieliśmy pobrane różne aplikacje, czy to korzystaliśmy z Google Maps, czy z mapy.com, czy z innych aplikacji. A no Stanisław nie miał takiego wyboru. No, chyba pewnie miał jakąś tam mapę, taką papierową, na ile tam były aktualne te drogi, no to nie wiem. No ale tutaj pod tym kątem to było duże ułatwienie. No i też wiadomo, cały czas też towarzyszyły nam busy, które wiozły nasze rzeczy, które dostarczały nam wody, pożywienia, kiedy to było potrzebne. Wiadomo, święty Stanisław tego nie miał, także tutaj pod tym kątem na pewno my mieliśmy dużo łatwiej.
1: A co was skłoniło do tego, by wziąć udział w pielgrzymce? Skąd dowiedzieliście się o niej?
3: O pielgrzymce dowiedziałem się od księdza, który jest u nas w diecezji asystentem KSM-u i też postać świętego Stanisława Kostki jest mi trochę bliska. Uczyłem się w liceum imienia świętego Stanisława Kostki, więc myślę, że to też przekonało do tego, żeby w tej pielgrzymce uczestniczyć. Myślę, że głównie ta postać, święty Stanisław, pokazał, że można iść własną drogą, że się zaprzeć trochę tego, co oferuje świat i wybrać jednak drogę powołania, pójścia za głosem Boga i to mnie chyba skłoniło do uczestnictwa w tej pielgrzymce.
1: Święty Stanisław szedł do Rzymu, by zostać jezuitą. Wy idziecie modląc się między innymi o powołania, bo taki jest cel, intencja główna tej pielgrzymki. A czym jest powołanie?
4: Ksiądz Tomasz Włoszynowski, pochodzę z diecezji bydgoskiej. Na co dzień od 8 lat pracuję w duszpasterstwie polonijnym w Niemczech. Bardzo dobre pytanie, bardzo również szerokie. Podczas naszej pielgrzymki mieliśmy okazję też robić jakieś filmiki czy jakieś materiały, które myślę, że zostaną też po tym etapie, czy pojawią się za jakiś czas. Ksiądz Łukasz obecny wśród nas właśnie robił taki też materiał związany właśnie z czym jest powołanie i księża między innymi wypowiadali się na ten temat. I wypowiedzi były przeróżne. Najczęściej jednak padało to sformułowanie, że jest to faktycznie pójście za Bożym głosem. Wybór jakiejś drogi, wierność temu powołaniu, a jednocześnie powołanie to jest nie tylko ten moment wyboru, moment decyzji. Przekładając na życie Stanisława, to nie jest tylko moment podjęcia pomysłu pójścia do Rzymu, czy pójścia do wstąpienia do jezuitów. To jest zdecydowanie wierność temu wyborowi, zwłaszcza w każdym trudzie, w każdym pojawiającym się nawet potknięciu, w każdej wątpliwości.

0: I ostatecznie powołanie to jest bycie takim, jakim jestem, najbardziej jak mogę być przy Panu Bogu.
1: Powołanie jest to pójście za głosem, ale też kojarzy mi się z pielgrzymką, bo tak jak w pielgrzymce wymaga to powołanie pewnego poświęcenia i trudu, ale też w tym powołaniu idę za głosem Boga, ale też nie sam, ale we wspólnocie z ludźmi i dla nich, żeby też służyć tym powołaniem, którym Bóg mnie obdarował. No i myślę, że wszyscy w tym powołaniu, tak jak to wybrzmiało też na tych filmikach, że to jest nasze życie i jesteśmy w tym szczęśliwi.
2: To znaczy, myślę, że Bóg dla każdego ma jakiś plan na życie i najważniejszą rzeczą jest pójście za głosem Boga i każdy jest do czegoś stworzony i myślę, że właśnie nie można unikać, odchodzić od tego, co Bóg dla nas zaplanował, tylko pozwolić to realizować.

0: o powołaniu i pielgrzymowaniu ciąg dalszy.
1: Według mnie powołanie to właśnie, no to już to padało, że droga aż do głos Pana Boga, to jest taki właśnie plan, który jak my zrealizujemy, to wtedy będziemy czuli się najbliżej Pana Boga i tak naprawdę ta droga jest nam w stanie dać takie prawdziwe szczęście i spełnienie, tak mi się wydaje. Bo wiadomo, że drogę możemy sobie sami wybrać, tylko na ile ona rzeczywiście na dłuższą metę nam będzie dawała takie poczucie spełnienia i radość, to już jest inna kwestia. Ja właśnie idąc na tą pielgrzymkę, no troszkę się u mnie też pozmieniało, więc ja też tutaj bardzo intensywnie modliłam się w intencji powołania. A jeszcze jakichś wielkich odkryć może nie dokonałam, ale wierzę, że ta pielgrzymka przyniesie

0: owoce, już na pewno gdzieś tam to ziarno zostało zasiane i kiełkuje i będzie nadal wzrastało. Na pewno tutaj pielgrzymka mnie nauczyła właśnie takiej ufności Panu Bogu, mimo trudności. Także myślę, że to jest jeden z takich pierwszych owoców, żeby po prostu przy tym pozostać i żeby tym kierować się nie tylko podczas drogi, podczas trudu, podczas wędrówki z innymi, ale też żeby właśnie to przenieść na takie życie codzienne.
1: Ważna jest sama droga, czy ważniejszy cel?
0: Na pewno osiągnięcie celu jest bardzo satysfakcjonujące, jednak przez całą drogę gdzieś tam ten cel cały czas się przewija i o tym celu się myśli, ale patrząc na całokształt pielgrzymki, to jednak te najpiękniejsze chwile i najwięcej wspomnień wiąże się z samą drogą, z momentami i modlitwy, no ale też samo właśnie to doświadczenie drugiego człowieka, rozmów, też spotkania Pana Jezusa w drugim człowieku. Bez tego ta pielgrzymka nie byłaby ta sama. Gdybyśmy tylko szli od A, punktu A do B, a tego wszystkiego pomiędzy by nie było, to już by było zupełnie inne doświadczenie i na pewno pozbawione wielu, wielu właśnie bogatych wspomnień i doświadczeń.
2: Cała ta inicjatywa, myślę, że ona sama w sobie podkreśla istotę właśnie drogi, aniżeli celu. Tak jak Wiktoria wspominała, to jest bardzo satysfakcjonujące, kiedy można o własnych siłach osiągnąć jakiś cel, ale jednocześnie my przecież nie dotarliśmy do Rzymu, prawda? Myśmy nawet nie wyruszyli z Wiednia. Więc sam fakt podejmowania pewnego etapu i przeżycia go najlepiej jak się da, i w sensie duchowym, i fizycznym, podkreśla rolę tego, jak ważne jest właśnie bycie częścią jakiejś większej całości. I myślę, że rozciągając to nawet na w ogóle szerzej na Boży plan, przecież nie jesteśmy w stanie żyć w średniowieczu, nie jesteśmy w stanie żyć w 2250 roku, prawda? Ale mamy ten czas, który jest nam dany, ten etap naszego życia i ten etap właśnie możemy przeżyć najlepiej, jak się da, podejmując takie, a nie inne wybory. Dla Stanisława i my tymi śladami kroczymy, to jest wybór Boga w każdym możliwym momencie. I on też swój etap przeszedł, prawda? Tak jak my teraz, każdy z nas jakiś kawałek drogi przechodzi.
3: No myślę, że sam cel nie ma sensu, kiedy ja nie przeżywam kolejnych etapów swojej drogi. I oczywiście celem jest Rzym, bo jest to pielgrzymka w wymiarze takim sztafetowym, ale każdy z etapów kończy się jakimś celem czy dotarciem do jakiegoś miejsca, żeby ktoś mógł dalej kontynuować. Finał jest w Rzymie, ale tak naprawdę to droga jest celem na każdym etapie i te wszystkie trudności, które spotykamy na tej drodze, też są naszym celem, te trudności są naszą drogą.
1: I takie słowa, które utkwiły mi w głowie: pielgrzymka składa się z etapów. Cel jest w Rzymie, ale chodzi o to, by ten etap, na którym jestem aktualnie, przeżyć jak najlepiej.

0: To są rozmowy wiarygodne w czwórce.
1: Rozmowy wiarygodne.
2: A teraz zgodnie z obietnicą przenosimy się pod Łysicę do świętej Katarzyny, gdzie znajduje się klasztor sióstr bernardynek.
3: Oficjalna nasza nazwa to są mniszki trzeciego zakonu regularnego świętego Franciszka z Asyżu, ale popularnie zwane siostrami bernardynkami. Nazwa jest to potoczna, ale przyjęta w użyciu naszym codziennym.
2: No i rozmawiamy tutaj w świętej Katarzynie z siostrami.
3: Siostra Agata
4: i siostra Kamila.
2: Przyjechałam, żeby zachęcić młodzież do korzystania i starszych do korzystania z takich dni skupienia, rekolekcji, ale tutaj z siostrami przez kratki rozmawiam.
3: Tak, bo taka jest forma naszego życia. Życie klauzurowe, kontemplacyjne ma swoje zabezpieczenia właśnie gwoli temu, żebyśmy mogły bezpiecznie, może nie tyle bezpiecznie, co spokojnie kontemplować.

0: Templować Pana, oddawać się modlitwie i takim naszym codziennym domowym posługom.
1: Oprócz, nie wiem, swego ogrodu klasztoru siostry gdzieś wychodzą, wyjeżdżają?
2: No to na przykład nie, możemy wyjechać do lekarza, wiadomo, prawda, dentysta i takie różne sprawy domowe czy zakupy to tutaj, ale to zawsze gdzieś tam jedna siostra, dwie, które to załatwiają, odpowiedzialne są za to. Na przykład siostra ekonomka, o matka przełożona, która jakby czuwa nad wszystkim.
1: A tak cały czas tylko kontemplacja i siedzenie w klasztorze i taka praca codzienna?
0: Oczywiście, tak. To jest nasze życie, czyli rozpoczynamy o godzinie 5 rano pobudką, żeby rozpocząć modlitwę już o 5:20. Jest to czas naszych wspólnych modlitw, ponieważ jako siostry klauzurowe zobowiązałyśmy się do tego, że każdego dnia pełną liturgię godzin będziemy przeżywały we wspólnocie, czyli we wspólnym odmawianiu liturgii. I to jest nasz czas bycia z Panem w sposób szczególny. Rzadko kto ma taką możliwość, żeby właśnie w taki sposób, po takim wyborze, dokonywać właśnie tego cudu bycia z Panem, bo to jest cud bycia z Panem na codziennej modlitwie, już od godzin porannych. Natomiast po mszy świętej, po śniadaniu, rozpoczynamy takie prace domowe, które każda siostra ma przydzielone we własnym zakresie. Wiadomo, mamy duży dom, jest dużo obowiązków różnych i każda na jakiś czas otrzymuje dany odcinek naszej pracy. Więc mamy siostrę zakrystiankę, mamy siostrę serwitorkę od gości, mamy siostrę refektarkę, która zajmuje się refektarzem w naszej wspólnocie klauzurowej. Mamy siostry, które w kuchni przygotowują dla nas wszystkie posiłki. Mamy siostrę, która się zajmuje ogrodem, nawet dwie siostry zajmują się ogrodem, bo ogród mamy bardzo duży, obejmujący prawie 2 hektary do uprawy, aczkolwiek w tej chwili dużo jest drzew owocowych, no i też wszystkie warzywka mamy swoje. Natomiast jeszcze z takich właśnie posług codziennych, no to jest taki czas od śniadania do obiadu i później po obiedzie mamy też taki czas do pracy do nieszpo, czyli do tej godziny, która teraz się właśnie zaczyna.
1: Siostra serwitorka od gości, czyli macie jednak gości, przyjeżdża tutaj ktoś?
2: Znaczy mamy taki domek gościnny, ale to przyjeżdżają osoby, które chcą się wyciszyć, pomodlić, czy na takie rekolekcje indywidualne. Większość przyjeżdża księży czy sióstr zakonnych. Nieraz rodzinki z dziećmi też przyjadą, no bo lubią tu przyjeżdżać. To jest takie właśnie zaciszne miejsce, gdzie mogą się wyciszyć, pomodlić, no pobyć też z nami, porozmawiać. No nasze rodziny też przyjeżdżają, więc po to mamy właśnie też ten domek gościnny, żeby mogli gdzieś przenocować.
0: Ja jeszcze tutaj dopowiem, że tak jak w tej chwili pani tutaj jest, pani redaktor, to też jest naszym gościem i siostra, która właśnie panią wprowadziła, to się nazywa siostra serwitorka od gości. Ponieważ każdy, kto pierwszy raz przybywa, potrzebuje jakiejś informacji, komunikacji, żeby się znaleźć w odpowiednim miejscu. I to jest właśnie ta posługa, gdzie ona ma pozwolenie na czas pełnienia tej posługi, ma pozwolenie na to, żeby wychodzić za klauzurę, no w celu wypełnienia tych obowiązków miłości bliźniego.
1: Ale to jest posługa na określony czas, czy to już tak do końca pobytu w zakonie?
0: Posługi mamy 3-letnie i po 3 latach mogą się zmienić, mogą być powtarzane, w zależności od potrzeby.
1: Czyli jak ja bym chciała tu przyjechać z rodziną na wakacje, wyciszyć się, to jest taka możliwość?
2: Jest taka możliwość. Wcześniej owszem trzeba też zadzwonić, tam uzgodnić właśnie z tą siostrą, która odpowiada tutaj za przyjmowanie gości. Ale to przyjmujemy raczej tak bez wyżywienia. Sam nocleg, a w domku gościnnym jest tam aneks kuchenny, więc sobie tam goście już sami obsługują.
1: Do klasztoru zajrzymy po piosence.
3: I guess for now you've got the last laugh.

0: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne. Rozmowy
2: Wiarygodne. Oprócz tych wszystkich codziennych obowiązków, oprócz nieszporów, czy też nabożeństw czerwcowych i mszy świętych, te siostry prowadzą różnego rodzaju rekolekcje.
3: Prowadzimy dni skupienia dla dziewcząt.
2: Tylko dla dziewcząt.
3: To znaczy przyjeżdżają, nieraz zgłaszają się też młode mamy.
2: Ale, też, ale nie chłopcy, nie młodzi nie, chłopcy.
3: Tylko dziewczęta i kobiety. Ale to też widzimy, że to też jest potrzebne dla tych młodych mam, bo one też potrzebują takiego czasu modlitwy, takiego po prostu zapatrzenia się na adorację w Jezusa, aby móc też pozwolić Bogu siebie przemieniać. Bo one też później to pokój, dobro, które tutaj doświadczą, niosą do swoich rodzin. I one są pierwszą taką szkołą wiary, modlitwy i takiego zasiewania powołania też w swoich dzieciach, prawda? Bo jeżeli rodzina będzie silna Bogiem, to też rodzą się powołania. Więc widzimy, że te młode mamy, które tutaj przyjeżdżają do nas, też wychodzą inne, odmienione. I te dziewczęta młode, które też się do nas zgłaszają, gdzie może przyjeżdżają z takim pytaniem, że po co, czy czasem nie zmarnuje tutaj czasu, bo tu klasztor zamknięty. A jednak tak po rozmowie z nimi same też widzimy i doświadczamy, jak one tego czasu potrzebują, tego kontaktu z nami, rozmowy z nami, bo widząc takie nasze proste, autentyczne, radosne życie, że to nie jest udawane, tylko takie naturalne, one doświadczają takiej radości głębokiej, bliskości Boga i to już ich leczy. Z różnych takich problemów, które doświadczają, przeżywają. To jest takim dla nich takim zasiewem takiego ziarenka miłości i takiego budowania właśnie relacji z Bogiem, bliskości z Bogiem.
2: A dużo z tych młodych osób, nie wiem, czy mają siostry takie informacje, poczuło tu nagłe powołanie i poszło do zakonu? Były takie osoby?
4: Jedną mamy. Tak. Jedną
3: Druga jest aspirantka tak. Też.
4: No w tej chwili tak. Jedną mamy już jako postulantkę, dziewczynę, która się tak zrodziła właśnie poprzez te nasze dni skupienia. Druga jest w trakcie, bo tam ma sprawy załatwienia z pracą, musi tutaj sobie uporządkować te sprawy. No ale już jest naszą aspirantką, więc ma ten etap pierwszy wejścia. Była już za klauzurą, już zobaczyła, jak to życie wygląda nasze tak na co dzień. No i też zapragnęła, żeby do nas dołączyć.
3: A są też dziewczyny, które, no dwie, które wstąpiły też do czynnego zgromadzenia. Rozeznały tutaj, że to jest właśnie ta droga.
2: Tak. Do czynnego zgromadzenia, czyli?
3: Do sióstr, no jedne do rodziny Maryi, a druga do Nazaretanek. To są siostry, które prowadzą takie życie apostolskie, czyli uczą w szkołach, gdzieś na parafii, posługują w kościele.
2: Takie bardziej wyzwolone.
3: Można tak powiedzieć.
4: Wydaje mi się, że najpełniej to my jesteśmy wyzwolone, no bo proszę popatrzeć, wszystkie klucze są od naszej strony. Nikt nas tu nie zamknął. I to jest cudowne, że dopiero właśnie taka bliskość Boga w codzienności, ona daje nam pełną wolność. Pełną wolność do tego, by być sobą, by czynić to, co Bóg nam daje tutaj w sposób prosty, jasny, przejrzysty. Mamy tutaj swoje tak jakby życie, które w całości należy do Boga. I ono jest usystematyzowane, ono ma swoje normy. I to nam też daje tą przestrzeń do tego, by dorastać, by się zajmować właśnie głębią, ponieważ ten porządek dzienny, on jest już taki stały, stabilny.
2: Święta Katarzyna leży u podnóża Łysicy. Były siostry na Łysicy?
4: Tak, oczywiście byłam na Łysicy, zanim tutaj przekroczyłam klauzurę kilkanaście razy. Z klauzury miałyśmy tylko raz taką sposobność, gdzie w 2005 roku był rok życia konsekrowanego i na Świętym Krzyżu

0: był kościół stacyjny, gdzie mogłyśmy uzyskać odpust zupełny. I wtedy miałyśmy pozwolenie na taką pielgrzymkę pokutną szczytami z Katarzyny na Święty Krzyż. I wtedy nas uczestniczyło 11 sióstr. Miałyśmy też opiekuna ojca. I powiem, że najstarsza siostra miała wtedy 82 lata, a najmłodsza... Nie, ja ty byłam, byłaś.
1: Tak? Ja byłam.
2: Czyli ile siostra miała wtedy lat?
1: No to gdzieś 27. I to było też moje pierwsze wyjście na Łysicę, bo jak wstąpiłam do klasztoru, dopiero dowiedziałam się, jak siostry mnie zapytały, czy byłam na Łysicy. Nie wiedziałam, że po prostu tutaj jest szlak.
2: Tak szybko policzyłam, to siostra nie ma jeszcze 50 lat.
3: Nie mam.
1: Na szczęście.
2: A te dni skupienia, jak długo one trwają?
1: To tak organizujemy, że dziewczęta zjeżdżają się w piątek, a w niedzielę jest rozjazd. To takie niecałe właśnie te weekendowe.
2: Kiedy najbliższe?
1: Będą po wakacjach, ponieważ w wakacje to mamy też dużo gości. Dużo przyjeżdża do nas gości, księży, sióstr na rekolekcje, więc to jest taki czas, że wtedy nie organizujemy.
2: Do kościoła siostry nie wchodzą?
0: Nie schodzimy, tak. Wszystko mamy w klauzurze. To jest takie ograniczenie całkowite, że nie mamy takiego bezpośredniego kontaktu.
2: To jest dobrowolne. Oczywiście. Siostra to rozeznała.
0: To jest wielka łaska powołania. Ja tylko odpowiedziałam na to, co Pan Bóg chciał ode mnie.
2: Ale właśnie aż takie rygorystyczne?
0: No i to jest najpiękniejsze. Tak jak każdy człowiek w swojej rodzinie musi odkryć swoje miejsce, tak moje jest tutaj.
2: Ile już lat?
0: 35 w tym roku.
2: Nie wiem, co powiedzieć.
0: Amen, amen. Nie, to jest naprawdę najpiękniejsza historia naszego życia. Dzieje się tam, gdzie jesteśmy na swoim miejscu. I myślę, że to każdy człowiek może to odkryć tylko wtedy, kiedy jest na swoim miejscu.
2: Nie miała siostra kryzysów? Ja jestem w małżeństwie i te kryzysy bywają.
0: Ja jestem w zakonie i kryzysów też miałam niemało. Ale przez wszystkie Pan Jezus mnie przeprowadził. Jak widać, zwycięską ręką.
2: I z uśmiechem na twarzy.
0: Oczywiście.
2: Pokój i dobro.
0: Pokój i dobro.
2: To zawołanie franciszkanów, bardzo dziś potrzebne chyba na świecie i lokalnie, i globalnie. Dobrego dnia wszystkim życzę, a ja idę na zasłużony urlop. Do usłyszenia we wrześniu. Agnieszka Kozłowska-Łysko.

0: Jest godzina 8.
1: Pogoda.
0: Najbliższe godziny przyniosą w Polsce duże zawirowania pogodowe. Czekają nas jeszcze ostatnie, bowiem powiewy wysokich temperatur, ale już niebawem będzie się ochładzać. Dzisiaj jeszcze jest taka sytuacja i taka możliwość, że na termometrach pojawi się 30 stopni i więcej. Wczoraj w Legnicy temperatura poszybowała aż do 36. Jednak po zachodzie słońca zrobi się rześko. Mało tego, mogą pojawić się burze i opady deszczu. Chociaż dzisiaj nad Polską jeszcze ciepło, no to jest taki ostatni upalny dzień przed dłuższą przerwą. Od poniedziałku będzie nieco chłodniej, nie upalnie, ale też w miarę przyjemnie, bo taka letnia temperatura, te upały dość męczące na razie odchodzą, ale nie dzisiaj. Dzisiaj jeszcze będzie gorąco.
1: Autopromocja. Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda. Autopromocja.
2: Tak jak my.

0: pułapem. Don Guralesco i Abradab zabrali nas na niebo, ale teraz lądujemy na ziemi. Zielona Żaba, dzień dobry.
1: Szanuj zieleń.
2: Szanuj zieleń.
0: A skoro lądujemy na Ziemi, to na pewno przyjrzymy się, jak ta Ziemia, jak ta planeta wygląda i co na niej żyje. No dzisiaj zajrzymy do Gdyni, ponieważ to miasto obchodzi stulecie i tak co niedzielę zaglądamy, co tam ciekawego pod kątem ekologii się dzieje, jak rozwiązują różne problemy, jak wyglądają nasadzenia w mieście, albo jak wygląda bliski kontakt z morzem, które niemalże wchodzi do tego miasta. Z jednej strony wchodzi morze, z drugiej strony wchodzi las, a w to wszystko wchodzi chodzą dzikie zwierzęta. Jak miasto sobie z tym radzi? Czy wypracowało jakieś metody, żeby ten konflikt między dzikami a ludźmi załagodzić? O tym porozmawiamy i o tym będzie w tej godzinie naszego spotkania, a w następnej godzinie, a też jakoś tak zwierzęco nam się zrobiło, będą konie, będą owce. Zapraszam Was w takim razie na najbliższe dwie godziny.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: No i mamy 17 minut po godzinie 8 wczoraj, obchodziliśmy święto i teoretycznie mamy taki długi weekend, chociaż trochę nie do końca bardzo długi, bo święto było w sobotę, więc niektórzy mają wolne i mieli wolne w piątek, a niektórzy za tę sobotę odbierają sobie poniedziałek. I tak to wygląda długi weekend, a ponieważ wczoraj mieliśmy święto związane z ziołami, z roślinami, z Matką Boską Zielną, to z tej okazji wiele wydarzeń poświęconych roślinności działo się w całej Polsce. No i jedno miejsce teraz wam pokażę. Małe, duże, zielone lub kwiatowe, a przede wszystkim kolorowe. No nie, to nie chodzi o miejsce, ale chodzi o konkurs Cudowna Moc Bukietów. 18. odsłona tego wydarzenia w Podstolicach koło Wieliczki. Konkurs organizowany jest zawsze 15 sierpnia właśnie w święto Matki Boskiej Zielnej i nawiązuje do dawnej ludowej tradycji święcenia bukietów w kościołach. W tym roku do rywalizacji przystąpiło kilkadziesiąt osób, no i każda z nich musiała stworzyć bukiet z kwiatów, owoców, ziół, zbóż, czyli tych roślin, które można znaleźć w przydomowych ogródkach i na polach. Z uczestniczkami konkursu i uczestnikami rozmawiała Aleksandra Sobczak z Radia Kraków.
2: Co w pani bukiecie jest?
3: Bardzo dużo różnych rzeczy, między innymi jakieś polne kwiaty, wrotycz, dziurawiec, bardzo dużo ziół, czarne ziele, białe ziele.
4: Zioła, mamy miętę, mamy koperek, mamy wrotycz, mamy czarnuszkę, słonecznik.
5: Co tu jeszcze jest? Zboże, krwawnik jest, rumianek.
2: Dary natury, krótko mówiąc.
5: Tak, dary natury.
1: Czarnuszki to nigdy nie widziałam poza tą, którą można zobaczyć w torebce w przyprawach, czyli w kuchni. Jestem ciekawa, jak wygląda czarnuszka, jeśli chodzi o jej formę roślinną. A żeby rywalizować w tym konkursie, bukiet musi spełnić szereg kryteriów. I to wyjaśnia Bernadeta Walczak, przewodnicząca konkursowego jury.
6: Przede wszystkim ilość ziół zawartych w

0: każdym bukiecie. No i potem ewentualnie wykończenie, czy jest ładnie zrobiony, kwiaty dobrane, wyczyszczone łodyżki. No i bukiet musi się trzymać w jednej lub w dwóch rękach, nie może być w jakichś stojakach. No i oczywiście odpadają rzeczy sztuczne, czyli jakieś dodatki sztuczne, wstążki. Wszystko musi być naturalne.
1: Natura pełną parą, a zgodnie z małopolską tradycją, bukiet zielny zawiera również nabite na patyk jabłko. A w kulturze ludowej zioła stanowiły swoisty łącznik między codziennym ziemskim światem a sferą duchową. Te rośliny, które święcono w kościele, potem przechowywano w domach, wierząc w ich uzdrawiającą i ochronną moc. Konkurs Cudowna Moc Bukietów za nami, ale rozstrzygnięcie internetowej części rywalizacji jeszcze przed nami, 20 sierpnia, więc można głosować. To zaraz obejrzę i tę czarnuszkę sprawdzę, jak ona wygląda.

0: Miasto, które oddycha.
1: A także miasto, które ma 100 lat i właśnie dzisiaj się do tej Gdyni przenosimy. Mamy rok Gdyni, w związku z tym zaglądamy, jak to tam się odbywa i co się dzieje w związku z różnymi zielonymi tematami i problemami. No i właśnie dzisiaj pewien problem, który w Gdyni pojawia się. Nie tylko w Gdyni, ale to tam chyba takie pierwsze informacje były, to stamtąd napłynęły takie wiadomości, że dziki bardzo blisko podchodzą do domostw, do mieszkań, do ludzi. No to wszystko dlatego, że Gdynia jest w takim miejscu niezwykle położona, czyli bardzo blisko lasu. Ten las jest częścią miasta. Zjawisko dzików w przestrzeni miejskiej stało się bardzo widoczne, zarówno z perspektywy bezpieczeństwa mieszkańców, jak i funkcjonowania miasta. W odpowiedzi na ten problem 2 lata temu powołano zespół do spraw dzikich zwierząt, a jego zadaniem było przeanalizowanie zjawiska, no i wypracowanie jakichś rozwiązań. Więcej o tym Agata Grzegorczyk, która koordynuje tę sprawę Fundacji do Spraw Zwierząt.
2: Chcemy nauczyć mieszkańców i nauczyć siebie żyć z dzikami w taki sposób, żeby nie wchodzić z nimi w konflikty, a z drugiej strony też zniechęcić dziki do przychodzenia do miasta. Chcemy, żeby one zostały w lesie, bo tam jest ich miejsce. Natomiast świat mamy taki i tak dużą antropopresję na lasy, szczególnie w takim mieście jak Gdynia, gdzie ten las praktycznie wchodzi do miasta. W granicach administracyjnych Gdyni możemy powiedzieć, że tereny Gdyni 40% to jest las, więc nie ma takiej siły, która zatrzyma te dziki, że tak powiem, w całości w lesie.
3: Czyli wiadomo, co zrobić. Trzeba nauczyć ludzi żyć z dzikami, albo dziki zatrzymać w lesie, to znaczy najlepiej jedno i drugie. Ale jak to zrobić? Czy jest pomysł, jak takie działania wprowadzić, co może pomóc?
2: Przede wszystkim nie możemy ich dokarmiać tutaj na miejscu w mieście. Mówimy o dokarmianiu umyślnym i nieumyślnym też. Bo to, że nie powinniśmy ich dokarmiać wysypując jedzenie, które jest specjalnie dla nich przeznaczone, wydaje mi się, że to już jakoś funkcjonuje w świadomości mieszkańców różnych miast, tych szczególnie, w których te dziki występują. Ale mamy też dokarmianie nieumyślne, czyli niezamknięte śmietniki, łatwo dostępne dla dzików, czyli nieogrodzone ogródki, w których hodujemy to, co dziki lubią. Nie zachęcamy, nie karmiąc ich tu w mieście, ale też nie wypędzajmy ich z lasu. Czyli nie chcemy, żeby ludzie chodzili po całym lesie i spuszczali tam wolno psy, ponieważ dziki są wypędzane.

0: zgłaszane przez spacerowiczów, właśnie tych chodzących z psami, i chowają się w tym potencjalnie niebezpiecznym pasie drogowym, ponieważ tam nikt psa ze smyczy nie spuszcza, bojąc się o jego bezpieczeństwo. I one ich nie gonią i nie atakują. Mogą bezpiecznie tutaj przebywać, nikt im, że tak powiem, nie zakłóca tak mocno spokoju, jak w lesie, gdzie są wypędzane właśnie przez biegające psiaki ze swoich dziennych kryjówek w cieniu.
1: Skoro dziki szukają tutaj pożywienia, to może też rozwiązaniem byłoby dokarmiać je, ale w lesie, tam gdzie jest ich naturalne miejsce i pożywienie będzie dostarczane przez człowieka.
0: W lesie jest wystarczająco dużo pożywienia, nie trzeba ich tam dokarmiać. Poza tym nie wolno tego robić, nie wolno dokarmiać dzikich zwierząt w lesie, bo wtedy przyzwyczajamy zwierzęta do tego, że są w jakiś sposób zależne od człowieka. Lepiej jest nie karmić ich tutaj w mieście. One, szczególnie w tych lasach trójmiejskich, w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym jest bardzo dużo buczyny, sporo dębów, one tam naprawdę mają co jeść, aczkolwiek takie pożywienie, które one dostają tutaj w mieście, oczywiście im smakuje.
1: A jak duży w ogóle to jest problem, jeśli chodzi o Gdynię? Bo ja pamiętam, że to było jedno z pierwszych miast chyba, o których się mówiło w Polsce, że te dziki wchodzą do miasta. Zdjęcia Gdyni czy Sopotu z dzikami przechadzającymi się przez pasy albo po chodniku, to chyba jedne z pierwszych, które obiegły nasz kraj. Potem w wielu innych miejscach ten problem zaczął się pojawiać, ale to trochę u was się zaczęło.
0: Nie wiem, czy u nas się zaczęło, u nas było widoczne, u nas latem jest sporo przyjezdnych, którzy byli zaskoczeni takim widokiem tego dzika w centrum miasta. Gdynianie już byli do tego pewnie dosyć przyzwyczajeni, ale jest, nie wiem, czy się od nas zaczęło, na pewno w tej chwili bardzo wiele miast w Polsce ma dokładnie tą samą sytuację. My akurat jej w tej chwili nie mamy. My mamy w tej chwili na terenie 20 dzików na terenie miasta, ale wcześniej było ich kilkaset i faktycznie one wchodziły tutaj do centrum, no bo my las mamy bardzo niedaleko centrum. Specyfika jest też taka, że ten las jest również w pasie nadmorskim i one przechodzą takimi swoimi jakby korytarzami z Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego do tych lasów, które są nad samym morzem, więc one nam przechodzą przez miasto.
1: A czy zdarzały się rzeczywiście jakieś poważne konflikty z dzikami w mieście? Dzik kontra człowiek, kontra jakieś obiekty? Czy takie historie tutaj się wydarzały?
0: Wydarzają się, bo przy takiej liczbie dzików one się muszą wydarzać. Natomiast jak na tak dużą liczbę dzików, było ich mało, aczkolwiek za dużo.

0: czwórka. To słychać.
1: To słychać.

0: Gdynia. Miasto, które oddycha.
1: Gdynia rzeczywiście jest dosyć zielona, bo z jednej strony lasy, które wchodzą do miasta, a w zasadzie miasto zaczęło się rozrastać i wchodzić do lasu, w związku z tym z lasu zaczęły wychodzić dzikie zwierzęta. No i ja pamiętam, że to właśnie taka, te pierwsze obrazy, które pojawiały się

0: I informacje, że dziki wchodzą do miast, to właśnie z Gdyni i jej okolic. Dlatego też postanowiono jakoś ten problem rozwiązać, załagodzić, wypracować rozwiązania, które sprawią, że wszyscy będą się czuć bezpieczni. Dziki będą trochę dalej od ludzi, a ludzie nie będą musieli wchodzić z nimi w konflikt. Zespół do spraw dzikich zwierząt, to właśnie on działa w Gdyni i wypracował rekomendacje, o których więcej Agata Grzegorczyk.
1: Na pewno śmieci i wiaty śmietnikowe muszą być zamykane tak, żeby dzik nie mógł sforsować tego zabezpieczenia. Tak samo muszą być ogradzane ogródki i działkowe, i te przydomowe. Zaznaczę tutaj, że taki powiedzmy metrowy czy 1,20 m płotek to nie jest przeszkoda dla dzika. Ani siatka druciana też nie jest przeszkodą dla dzika, ani nawet taki płot, który ma niezbyt głęboko wkopaną podmurówkę, bo dzik potrafi się przekopać pod płotem i potrafi przeskoczyć przez niezbyt wysoki płotek. Więc te ogrodzenia, jeśli nie chcemy mieć takich gości w ogrodzie, trzeba budować po prostu solidne. Inną rekomendacją jest też, no nie możemy wszystkiego ogrodzić, wiadomo, więc mamy jakieś klomby w mieście, jakieś parki. Warto jest sadzić takie rośliny, których dziki nie lubią. Jeśli posadzimy coś, co dziki uwielbiają, jak na przykład krokusy, no to jest duża szansa, że one tam nie przetrwają, a być może nawet nie przetrwają do czasu, aż zakwitną. Natomiast jak w ich miejsce posadzimy na przykład hiacynty albo żonkile, no to dziki ich nie ruszą.
2: A też cebulowe przecież to są rośliny.
1: Też cebulowe. Ja tak zrobiłam i one są tam od kilku dobrych lat i są nieruszone. Po prostu dziki przestały przychodzić na ten trawnik, mimo że wiedziały, że wcześniej były tam do znalezienia te krokusy, które były dla nich smaczne. Mają bardzo dobry węch. No i wiedzą, co jest w tej ziemi.
2: A może są takie rośliny, które rzeczywiście je nawet zapachem odstraszają? Nie wiem, lawenda. Coś, co ma zapach, który zupełnie dzików nie interesuje i to miejsce będą omijać szerokim łukiem.
1: Szerokim łukiem to aż tak bym nie powiedziała. Natomiast tak, lawendę one też nie lubią. Nie lubią też takiego podłoża, jak lubi lawenda, czyli coś takiego, co bardziej przypomina step i jest suche. Na pewno będzie mniej je zachęcało do rycia niż żyzna grządka z marchewką.
2: To, co sadzimy, jednak też ma duże znaczenie nawet w naszych ogrodach. Zabezpieczenie ogrodów, zabezpieczenie śmietników, te specjalne przejścia, które można dla dzików zrobić. Co jeszcze można zrobić? Uwrażliwić mieszkańców, ale jeszcze jakieś rozwiązania?
1: Musimy też właśnie pamiętać o tym, żeby tych dzików z lasu nie przepędzać. Projektując nowe osiedla, powinniśmy myśleć już o tym, że one są przy lesie, bo szczególnie w Gdyni, no my z jednej strony mamy Sopot, z drugiej strony mamy Rumię, z trzeciej strony mamy morze, więc jeśli chcemy się rozbudowywać, no to idziemy, że tak powiem, w las. No i nie możemy się spodziewać, że tam w tym lesie nie ma żadnych zwierząt i że one po prostu jak nas zobaczą i nasze domy, to się wyprowadzą gdzieś, nie wiadomo dokąd, bo tak samo jak przychodzą na nasze osiedla dziki, ostatnio mamy też problem z lisami. Lisy są o wiele mniej, że tak powiem, kłopotliwe dla ludzi, bo jedno to są mniejsze, a dwa one nie ryją. Więc to, że dziki w większości przypadków, w przeważającej większości przypadków nic nikomu nie robią, to jednak zawsze ryją trawniki i przez to są bardzo nielubiane, bo mocno szpecą osiedla, mocno szpecą parki. Wyobrażam sobie, że na pewno jest to irytujące dla kogoś, kto chce mieć ładnie pod blokiem albo na osiedlu. Wkłada w to swój czas, pieniądze, wysiłek. A po jednej nocy nie ma potem śladu.
2: To można się na dzika zirytować wtedy i niespecjalnie przychylnym okiem na niego patrzeć.
1: Dokładnie tak, dlatego warto jest tak projektować te nowe osiedla, żeby one też nie zachęcały dzików do przebywania tam, więc mówimy o pewnej kompaktowości, żeby z jednej strony nie było w nich takich przestrzeni, po których dziki mogą się swobodnie przemieszczać względnie z dala od ludzi, ale też, żeby poza tym osiedlem znajdował się teren, który będzie dużo bardziej atrakcyjny. Czyli jest to też projektowanie przestrzenne.

0: 8 minut pozostało do godziny 9. Czas w takim razie na nowość, bo z Gdyni już wróciliśmy, pojedziemy tam znowu w przyszłą niedzielę. A teraz to, co na naszej playliście hula w tym tygodniu, to Kajetan Wolas i utwór Ludzik. Piosenka została wydana na początku lipca jako samodzielny singiel Kajetana Wolasa. Za produkcję odpowiada Molate, z którym artysta już wcześniej współpracował. A sam utwór utrzymany jest w nowoczesnym popowym brzmieniu z elementami elektroniki i alternatywy. No a ta spokojna produkcja daje szansę, żeby wokal Kajetana Wolasa móc wyeksponować. Zatem posłuchajmy razem tego utworu.
1: To jest nowość czwórki.
2: Chcę się ciebie nauczyć, bo widzę nas jako parę starych ludzi. Nie chcę cię znudzić, dlatego

0: Autopromocja.
1: Za chwilę wyjazd, a ja nadal się nie spakowałem. Skarpetki? No są. Dmuchany flaming? Też jest. Gofrownica? Nie pytaj. Ale dlaczego ta walizka nadal się nie domyka? Stop. Bez paniki. Każdy z nas przez to przechodził. Jak się spakować i nie zwariować? Jest na to sposób.
2: Jest na to sposób.
1: Czwórkowe walizki. Do zdobycia na naszej antenie w każdy piątek, sobotę i niedzielę. Między 10 a 13 wkładamy do środka kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj je wszystkie. Podaj je na antenie i pakuj się na wyjazd. Regulamin znajdziesz na naszej stronie Czwórka Online. Spędź z Czwórką weekend na walizkach.
0: Autopromocja. A ja lubię cię, Gleto, a kto ty? Lubię, kiedy kupiony deszcz.
1: O nie, my tak nie gramy. Czwórka, to słychać.

0: Jest godzina 9.
1: Pogoda.
0: Czy upał da się nam dzisiaj we znaki? Tak, oczywiście jest taka możliwość. Wczoraj bardzo gorący dzień, no i dzisiaj także długi weekend pod znakiem temperatur powyżej 30 stopni Celsjusza. Także jeszcze dzisiaj nie odpoczniemy od upałów. No jeżeli ktoś nad morzem, nad wodą, to pewnie się cieszy. Ten, który został w mieście, trochę mniej, dlatego dobrze poszukać dzisiaj ochłody. A ta ochłoda przyjdzie do nas, ale dopiero w nocy. Wtedy możemy spodziewać się gwałtownych zjawisk pogodowych, czyli burz, opadów deszczu, silnego wiatru. I od jutra już nieco chłodniej, bo te 30 to przez najbliższy tydzień się nie pojawi. Także dzisiaj ostatni upalny dzień, przynajmniej na ten moment. Na kolejne trzeba będzie poczekać. Jeżeli wolicie trochę chłodniej, to właśnie tak będzie, ale od poniedziałku.
1: Autopromocja.
2: Ja przynoszę wyniki.
3: A ja zakwasy.
2: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
3: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
2: Czyli ja sport przez duże S.
3: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
2: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
3: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
2: A liczy się, jeśli ma wynik?
3: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
4: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
1: Autopromocja.

is water like the ocean. Sean Ogiel.

0: i przytulamy, ale do owcy to już nie jest taka prosta i oczywista sprawa. To już za moment będzie rozmowa z tym, który przytula się. Czasami może się przytulić na dłużej, czasami tylko na chwilę, bo owce mają swoje zdanie na temat przytulania i bliskości z człowiekiem, ale Jacek, z którym już za moment się połączymy, sprawił, że owce w jego towarzystwie i w towarzystwie Julki, jego partnerki, czują się bardzo dobrze. Zobacz świat oczami stawa, zobacz świat oczami stada. To motto profilu Futrzakowce w mediach społecznościowych. Możecie ich znaleźć i wirtualnie pogłaskać owce, a za chwilę porozmawiamy o tym, jak żyje się w takim stadzie, kto dowodzi i czy 9:05 to dla nich już środek prac porannych, czy dopiero się obudzili.
1: Na audycję Szanuj Zieleń zaprasza Marta Hoppe.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Każdy z nas to zna i myślał sobie nieraz, żeby rzucić to wszystko i wyjechać w Bieszczady. Tam będzie cisza i spokój. No to Jacek rzucił wszystko i pojechał na wieś, ale czy ma ciszę i spokój i nic nie robienie? No nie sądzę. Jacek Sokołowski, futrzakowce na Łączach. Dzień dobry.
2: Witam.
1: Tak sobie myślę, że długi weekend, prawda? Ludzie odpoczywają, fajnie, można wyjechać na wieś, popatrzeć, jak wygląda takie życie, można pojechać w góry, nad morze. No generalnie chill. Ale u ciebie w niedzielę po 9:10 to jest chill, czy już trzeba było ogarnąć inwentarz?
2: Dziś wszystko ogarnąłem przed audycją, aczkolwiek nie jest to tak, że musimy się zrywać o świcie do zwierząt. To wszystko zależy od organizacji tego, jak one żyją i do czego mają dostęp. Jeżeli utrzymujemy zwierzęta w taki sposób, że mają stały dostęp do pastwiska, do wody, to tak naprawdę zwierzęta gospodarskie wstają o świcie, jest to gdzieś około 4 rano, więc i tak nie jesteśmy w stanie wstać tak wcześnie. A kiedy sobie pośpimy dłużej, na przykład do 9, czy też kilka minut dłużej, to też się nic nie wydarzy, one wszystko, co potrzebują, mają.
1: Chyba że was zbudzą swoimi okrzykami, to też jest możliwe. Jacku, no to powiedzmy, co ty masz, gdzie ty jesteś, bo skoro przedstawiłam cię jako futrzak owce, to można się domyśleć, że przede wszystkim owce, ale nie tylko, te zwierzęta u was w stadzie.
2: Tak, mamy 31 już owiec, 2 konie, 3 psy i 1 koguta. To jest ten właśnie nasz najbardziej budzący, to o czym wspominałaś przed chwilą.
1: Czyli to on pierwszy się zrywa, no a za nim ewentualnie cała reszta. Jak to się stało, że owce pojawiły się w waszym gospodarstwie? No i w ogóle skąd pomysł na to, żeby rzucić to wszystko i jechać na wieś?
2: A bardzo chcieliśmy badać zachowania zwierząt stadnych, jak tam się układają relacje w stadzie. No i też tak naprawdę jak dziś spojrzymy na życie,

0: życie człowieka, to łatwo się zatracić w tym, że żyjemy trochę w takim wirtualnym świecie. Poznajemy dziesiątki aplikacji, programów, oprogramowań, seriali, filmów, no a tej natury coraz mniej. No, chcieliśmy uciec do właśnie takiego naturalnego życia, żeby jak największą cząstkę takiej prawdy, prawdziwego życia z naszej planety, prawdziwej natury poznać.
1: No ale też nowe technologie pomagają czasami w tym, jak prowadzić gospodarstwo, jak opiekować się zwierzętami. Na przykład wypas owiec przy pomocy drona. Takie numery też są, chociaż nie wiem czy u nas, ale w innych krajach się zdarza.
0: Tak, oczywiście w Nowej Zelandii są tak prowadzone prace też na ten temat, żeby jak najwięcej właśnie wykorzystywać też taką technologię do utrzymywania w ten sposób zwierząt. Ja akurat jestem jak najbardziej za tym, dlatego że jestem strasznym przeciwnikiem utrzymywania zwierząt w zamknięciu, tam gdzie nie ma to nic wspólnego z ich naturą.
1: No właśnie, to jak u was te zwierzęta, przede wszystkim owce, sobie radzą? Jak żyją? W jaki sposób to gospodarstwo powstało? Czy mają dostęp do tego świeżego, wolnego wybiegu? Czy to jest jednak stodoła i tam cały czas przebywają?
0: Staramy się wszystko organizować w taki sposób, żeby miały dostęp wszędzie, również do naszego domu. Oczywiście są momenty, gdzie tym środowiskiem jakby się zarządza, czyli nie zawsze mogą gdzieś wejść, bo na przykład trwa jakaś budowa, coś jest realizowane, gdzie jest dla nich niebezpiecznie, ale chcemy tak żyć, żeby cała przestrzeń, którą dysponujemy, zawsze należała też do nich. W ten sposób łatwiej nam zżyć się z nimi i od środka poznawać właśnie to, co interesuje nas najbardziej. No i oprócz tego też bardzo się plenerowo zawsze rozglądamy, gdzie można powędrować na taki wypas. Często korzystamy z takich wypadów, gdzie wypasamy te zwierzęta na nieużytkach albo takich miejscach, na które mamy jakieś zezwolenie na wypas.
1: Jak wygląda takie życie z owcami, jak wygląda świat oczami stada? O tym dzisiaj z Jackiem Sokołowskim z Futrzakowców.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Próbujemy dzisiaj zobaczyć świat oczami stada, a to wszystko dzięki oczom i głosowi Jacka Sokołowskiego, futrzakowce. Jacek i Julka mają taką piękną przestrzeń na naszej planecie, na której postanowili opiekować się owcami. Jest ich ponad 30 i jak już mówiłeś, same się czasami ogarną, śniadanie sobie zjedzą, wy możecie trochę pospać, no ale tak naprawdę trochę pracy przy takich owcach jest. Co im potrzeba do codziennego życia?
3: Całe życie się układa wokół nich, tak naprawdę wszystko, co robimy w życiu, to zawsze jest plan pod nich, więc jakby tak pomyśleć, kto zarządza stadem, to na pewno zarządzają u nas owce i pewnie jeszcze będą zarządzać konie. Wszystko, cała przestrzeń, to do czego zmierzamy, zawsze jest, ma związek z nimi, więc i dzień się w taki sposób układa. A tak na co dzień to, no to jest w tym życiu wszystko. Tak jak oglądamy dobry film i w nim po prostu muszą być wszystkie sceny, przyjaźń, radość, szczęście, no i są też dramy, smutne sytuacje, czy też wymagające jakiegoś działania, jakiejś akcji, no to tak samo jest z tymi owcami. Po prostu każdy dzień jest inny, w każdym dniu dzieje się coś innego i kiedy jest to szczęście i odpoczynek, no to oczywiście odpoczywamy razem z nimi, no a kiedy się coś dzieje, no to musimy przejść w tryb pracy i rozwiązywania ich problemów.
2: Ale to nie zawsze są problemy, bo czasami po prostu jest to zwykła opieka. Tak jak mamy pod opieką małe dziecko, to trzeba je nakarmić, przewinąć, pobawić się. No mnóstwo rzeczy wokół takiej małej istoty bezbronnej trzeba zrobić. Owce no też są w pewien sposób bezbronne, bo jak ty ich na przykład nie ogolisz albo nie pomożesz przyjść na świat jagnięciu, to same sobie nie poradzą. Czyli takie rzeczy wokół nich, które musicie robić, to co to jest?
3: To takie zabiegi zootechniczne, pielęgnacyjne, no to jest to strzyżenie, pilnowanie racic, żeby nie przerastały, zabezpieczanie przeciwko jakimś tam kleszczom, odrobaczanie, takie standardowe czynności zootechniczne. No a z takich właśnie akcji to zazwyczaj, kiedy się coś dzieje. Nie zawsze poród wiąże się z tym, że musimy w tym uczestniczyć i pomagać, ale czasem się tak zdarza, szczególnie u takich ras, które troszeczkę zamieszaliśmy naukowo w nich, to często się zdarza, że mają problemy właśnie z porodem i na przykład tam trzeba wiedzieć, co zrobić i pomóc. To jest fajne, że jak się nawiązuje relacje z tymi zwierzętami, to one tak naprawdę wiedzą, jak cię wywołać, jak po prostu poinformować, że jest jakiś problem. I to robi też całe stado. To często jest tak, że jednej owcy coś się dzieje, a reszta będzie nawoływała człowieka, żeby przyszedł i pomógł.
2: Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. No jednym z też chyba z takich ciekawych momentów jest strzyżenie owiec. Widziałam, jak stoją w kolejce, no i każda wchodzi i ma za zadanie być ostrzyżona. To jest przyjemne uczucie, tak móc ją podotykać i pomacać i poprzytulać się?
3: Przytulanie owszem, to jest zawsze przyjemne i zawsze z tego korzystamy jak najwięcej, kiedy mamy okazję. Strzyżeniem zajmuje się u nas strzygacz, gdyż to nie jest łatwa rzecz. Uznaje się, że takie strzyżenie owiec, to jak kiedyś rozmawiałem z doświadczonym strzygaczem i uczyłem się tego i próbowałem to robić samodzielnie, to strzygacz mi powiedział, że po pierwszej setce takiej na raz ostrzyżonej dopiero zaczyna się nabierać jakieś umiejętności. No, ja nie miałem nigdy takiej liczby owiec, więc to było po prostu raz w roku albo dwa razy w roku uczenie się od nowa dla mnie, więc zrezygnowałem z tego, jak tylko poznałem strzygacza, który zechciał do mnie przyjeżdżać na tak małą ilość owiec i pielęgnować je w ten sposób.
2: A w tej chwili one są właśnie ostrzyżone, czy mają ciepło na ten upalny dzień?
3: W tej chwili są przed taką strzyżą jesienną, jakoś na początku września, kiedy zejdzie takie mocne słońce, nie będzie już takich mocnych upałów, zostaną ostrzyżone, żeby troszeczkę nabrały tego runa

0: przed zimą, żeby zimą nie marzły, ale to jest też robione z tego względu, że zimą nie ma już też takich mocnych zim, takich długich, i zimą, kiedy mają takie całoroczne jakby prawie, że runo, to się niektóre odparzają. Jest im po prostu zimą za gorąco.
1: I trzeba odpowiednio o te owce zadbać. A kto tam rządzi i jaka jest hierarchia w tym stadzie, jak one ze sobą współgrają, żyją i mają się dobrze, czy też mają problemy? O tym na pewno jeszcze dzisiaj porozmawiamy. No matter what, no matter what, you got.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Jak zapanować nad stadem owiec? No myślę, że trzeba je dobrze poznać, bo pewnie każda owca to indywidualistka, każda jest nieco inna, ale hierarchia jak to w stadzie na pewno jakaś jest. Jacek Sokołowski, futrzakowce z nami na łączach, już oporządził to, co miał oporządzić. Niedziela zapowiada się dzisiaj ciepła, więc owce pewnie będą sobie gdzieś tam skubać trawę, ale czy tam jest rzeczywiście jakaś taka hierarchia, że ktoś w tym stadzie dowodzi, kogoś się te wszystkie owce słuchają? Czy to ty musisz trzymać wszystko swoją ręką?
2: Nie ma. Z naszych obserwacji wynika, że zawsze wśród stadnych jest struktura stada i ktoś reprezentuje, a nie rządzi, jeżeli środowisko jest właściwe. Jeżeli tylko zaczynamy obserwować jakieś hierarchiczne zachowania, to u nas zapala się od razu lampka, że to coś trzeba zrobić ze środowiskiem. Środowisko, jeżeli jest zamknięte, jeżeli jest takie złożone z kontrolowanych zasobów, to wtedy zaczynają się pojawiać zachowania hierarchiczne. Jeżeli środowisko nie jest kontrolowane i stadne muszą funkcjonować w środowisku, stąd te nasze wędrówki chociażby, to wtedy układa się struktura stada. Wtedy osobnik, który

0: prowadzi jakby, jest decyzyjny w pewnym sensie, ale on reprezentuje, podejmuje decyzje i na bieżąco jest weryfikowany przez stado, czy tak naprawdę jego decyzje są mądre i właściwe. No i taki osobnik zawsze jest wybierany od dołu. Nigdy to nie jest tak, że wśród stadnych ktoś dąży do władzy. On po prostu ze względu na swoje cechy indywidualne, na to, że jest zazwyczaj przebojowy, potrafi się świetnie odnaleźć, jest dość elastyczny w różnych środowiskach, jest wybierany oddolnie na tego kogoś, za kim będziemy podążać.
1: Czyli tutaj inaczej trochę niż u nas w społeczeństwie ludzkim, nie to, że my na kogoś głosujemy i go wybieramy, tylko on sam musi jakoś sobie tę ścieżkę wydeptać?
0: Właśnie jakby to już trzeci raz widzimy taką zmianę u nas z dowodzeniem w stadzie ze względu właśnie na różne tam odejścia. To jest tak, że jakby temu osobnikowi w ogóle nie zależy na czymś takim. Czyli tak jak powiedziałaś, właściwie, że trochę inaczej niż u ludzi. Nikt tam nie dąży do władzy, wręcz zdobywa jakby takie swoje umiejętności obok, korzystając sobie ze swojego środowiska, a wszyscy go obserwują, że on w tym środowisku świetnie się odnajduje i zaczynają za nim łazić. Do tego stopnia to jest zabawne, że taki początek takiego przewodnika w stadzie jest taki, że widać po nim, że on na początku w ogóle nawet nie jest z tego względu zadowolony.
1: Dajcie wy mi wszyscy święty spokój.
0: No dokładnie, mam te stado na głowie po prostu. Ktoś mu wrzuca odpowiedzialność. I to jest dla nas jeszcze zagadką, jak to się dzieje, że on się na to godzi i później faktycznie zawsze ogląda się za stadem. Jak mieliśmy wcześniej takiego indywidualistę, który sobie chodził gdzie chciał, korzystał z tego co najlepsze i nagle jak ma takie stado na głowie, to on się staje taki odpowiedzialny, czyli już nie pójdzie sobie bez stada, ogląda się zawsze na stado, czy stado pójdzie w tą sytuację razem z nim.
1: No dobrze, ale pytanie, czy to musi być osobnik męski, czy żeński?
0: Nie. To jest zupełnie obojętne i też waga, wielkość, siła też jest tutaj totalnie obojętna. Pierwszym takim przewodnikiem stada, którego poznawałem, była po prostu najmniejsza taka filigranowa owieczka w stadzie i ona zawsze była taka mała. I po prostu świetnie się odnajdywała jako pierwsza w środowisku, w którym wtedy żyliśmy. Świetnie nawiązywała kontakty, wiedziała jak wykorzystać zasoby, zawsze wykonywała ten właśnie pierwszy krok, taki odważny krok do przestrzeni, do życia. I ona nie była też najstarsza. Od początku była najmłodsza wręcz. Zaskarbiła sobie tak całe stado, że zawsze ona była na czele i zawsze była decyzyjna.
1: No i myślę, że dzięki takiej historii możemy się nauczyć, że nawet jak my mamy niewiele wzrostu i czasami jesteśmy małą, kruchą dziewczynką, to też możemy być przywódczynią jakiegoś stada, jakiejś grupy. No też możemy osiągnąć pewien sukces i myślę, że od tych zwierząt wiele się można nauczyć, ale o tym to jeszcze na pewno dzisiaj porozmawiamy. A teraz gramy.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: To Ania Szlagowska w utworze Spokój w ciele. No i tak jak myślę o stadzie owiec, na które możemy popatrzeć, jak gdzieś się pasie na łące, to też wywołuje taki spokój, gdy się na nie patrzy. Jacek Sokołowski, futrzakowce, który ma pod opieką owce, też czuje spokój podczas takiego wypasu. Czy już myślisz, a ta jakoś dziwnie je, a ta jakoś krzywo chodzi, a ta może coś się źle czuje? Jest tak?
3: Najprzyjemniejsze chwile to jest właśnie gapienie się, bezczynne gapienie się na owce, jak się wypasają. Strasznie przyjemne jest to chrupanie, kiedy zgryzają trawę. To tak uspokaja po prostu jak, nie wiem, jak muzyka. Nie myślimy na co dzień tak naprawdę o problemach. I tak do nas często przychodzą mając takie stado, nie jesteśmy w stanie ich uniknąć. No i czasem tak jest, że po prostu no, przychodzą takie myśli, ale je odrzucasz, cieszysz się chwilą tą, która trwa teraz, no bo są takie osobniki, na przykład jak babcia bujka, która jest już staruszką i jak idziesz rano po nią, żeby zabrać ją na śniadanie, bo musisz jej zrobić śniadanie, ona już nie żywi się sama, praktycznie nie ma zębów, to zastanawiasz się, czy ona dzisiaj wstanie, czy da radę się ogarnąć, bo czasem ten rozruch jest bardzo ciężki, no ale jak już wstanie i przyczłapie do ciebie do domu i jest to śniadanie, to po prostu już się delektujesz tą chwilą i cieszysz się, nie myślisz o tym, co tam się w nich dzieje złego.
2: Mówisz o babci, która ma swoje imię, no i w ogóle wasze owce też są ponazywane. To nie jest owca numer 1, 2, 3, 5, 30, tylko dostają swoje imiona. To jest też chyba taka historia, która jest dosyć konkretna, związana z tym nadawaniem imion, bo nie od urodzenia imiona dostają owce i czasami dostają ze względu na jakieś wydarzenie, zachowanie, wizytę czyjąś. Jak to jest z tymi imionami?
3: Tak, pilnujemy, tak przesądnie pilnujemy, żeby nie nadawać imion, zanim skończą przynajmniej miesiąc. Taki miesiąc pierwszy jest najtrudniejszy. Też nie wszystkie owce takie malutkie do nas trafiły, niektóre były już po prostu starsze. Zazwyczaj imiona dobierane są ze względu na jakieś wydarzenie, na jakąś sytuację. Czasem jak nadamy tak pochopnie właśnie imię, jakieś ktoś nam podrzuci i przykleimy, to one jest i tak weryfikowane życiem i zmieniane, tak jak u nas często u ludzi pseudonimy, że potrafią zastąpić po prostu imię człowiekowi.
2: Tak, tak, mów mi żaba.
3: No, to, dokładnie. I tak to już po prostu zostaje. Lepiej nam wchodzi w głowę. Co do numerów, no to i tak musimy im nadawać numery. Taki mamy system utrzymania zwierząt. Nie będę oceniał, czy on jest dobry, czy on jest zły. Pewnie ma to jakieś tam swoje też plusy. Musimy im nadawać numery, pod którymi figurują.
2: No to tak no, jak u nas tak. PESEL, też mamy PESEL, pod którym figurujemy, no, ale dokładnie. Mamy imię, którym się do nas zwraca albo dokładnie. Przezwisko, ale one reagują.

0: W ogóle na te imiona jesteście w stanie je zawołać?
1: Całe szczęście, że PESEL-u nam nie wszczepiają w ucho, ale tak reagują na imiona. Bójkę potrafię wywoływać, nie wchodząc do owczarni. Owczarnia jest podzielona na dwie części i w tej drugiej właśnie części zazwyczaj śpi bójka. Ja wiem doskonale, gdzie ona zazwyczaj śpi. To potrafię nie wchodzić do owczarni, tylko wołać buja, buja, spod drzwi pierwszego pomieszczenia i ona się tak śmiesznie przedziera, przepycha się między inne stojące owce
0: to
1: i
0: on mnie woła, on mnie.
1: Mnie. Dokładnie, dokładnie. To uroczo wygląda. Aczkolwiek jak muszę to uchwycić kiedyś tak na spontanie, bo jak z nagrywaniem zwierząt jest o tyle problem, że jak coś bardzo chcesz i celujesz czymś, to one jakby wiedzą, że ty coś dziś wyjątkowego kombinujesz.
0: Stary, coś ty kręcisz, a ja się na to nie dam nabrać. Chociaż udało ci się nagrać parę razy, jak na przykład próbują na supie czy desce surfingowej wykonać jakieś akrobacje. No właśnie, jakie rozrywki wam fundują? Takie być może dziwne, może gdzieś włażą, a może coś ściągają albo coś niechcący zjadają. To jeszcze o tym za moment.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: A to De La Soul i The Magic Number. No dla nas Magic Number to czwórka, bo właśnie czwórki słuchacie. I Jacka Sokołowskiego z Futrzakowców, który wychowuje stado owiec. No właśnie, Jacku, czy te owce da się jakoś wychować?
2: Ja już nie wiem, czy ja je wychowuję, czy one wychowują mnie. Da się wychować osobniki, da się jakieś tam podstawowe takie rzeczy, które są ci potrzebne.

0: potrzebne do tego, żeby na przykład zachowywać czystość, da się nauczyć, owce się świetnie uczą. O wiele szybciej się uczą od psów, to wynika z systemu, jak się odżywiają, lepiej zapamiętują. Mniejsze mają chęci do tego, żeby cię zrozumieć na początku, ale jeżeli już zrozumieją, to szybciej zapamiętują niż pies. Czy skupiamy się na wychowaniu? No właśnie, to jest coś takiego, co w ludzkości jest bardzo promowane, że taki cel wychować, ale jak przeanalizujesz to słowo wychować,
1: co to znaczy?
0: Wychodzi na to, tak, to wychodzi na to, że zależy ci na tym, żeby ktoś był posłuszny. A tutaj w stadności, jeżeli się już chcesz wkomponować w stado, jeżeli chcesz międzygatunkowo działać w stadach, to nie chodzi o wychowanie, tyle o wychowanie, co o chwycenie wspólnego celu. I teraz, kiedy zmierzamy do wspólnego celu, to już jesteśmy stadem, a w trakcie tej drogi wszystko się między nami układa. No i to jest te wychowanie, gdzie wychowamy siebie tak naprawdę wzajemnie, bo w pewnym sensie, tak jak powiedziałem na początku, my też jesteśmy wychowywani przez te zwierzęta.
1: Czyli wzajemnie od czegoś się od siebie uczycie. To jest taka obopólna relacja. Te owce, no poza tym, że sprawiają, że tak człowiek się czuje spokojnie, jak je ogląda, na przykład jedzące, ale też sprawiają pewnie dużo frajdy, zabawy, radości i złości, bo potrafią trochę narozrabiać, przeskrobać, ale i właśnie rozśmieszyć. Jakie takie akcje odwalają nieraz?
0: Oj tak, są psotne, szczególnie kiedy są maluchy, od kiedy są u nas takie maluchy w większej liczbie, bo takie pojedyncze, które ratowane do nas przyjeżdżały, to jakby to się bardziej komponowało i rozmywało. Od kiedy się rodzą u nas maluchy, to potrafią w ciągu dnia kilka takich dram odstawić zawsze. Maluchy zawsze kombinują też, żeby gdzieś się przedostać, masz ogrodzenia, wszystko przygotowane na przykład pod większe owce i wiesz, że one sobie tam nie przejdą, a tu nagle się okazuje, że jednak maluchy przejdą i jak maluchy gdzieś na gigancie są, to matki sieją aferę, czasem to jest po prostu trzecia w nocy i budzi cię krzyk owiec, więc biegniesz sprawdzić, co się stało, okazuje się, że maluchy po prostu się przedostały przez ogrodzenie, przecisnęły się gdzieś przez jakąś furtkę i gdzieś grandzą, a matki nie mogą się tam ze względu na wielkość dostać. Też w ciągu dnia tak naprawdę jak dzielisz z nimi wspólną przestrzeń, no to nie jesteś w stanie upilnować wszystkiego, jakich magazynów tam, gdzie chowasz dla nich jakiś pokarm, to one bardzo często mają jakiś swój cel, swój plan, że jak tylko się zapomnisz, nie
1: domkniesz
0: drzwi.
1: Stary się odwrócił dzida do spożarni.
0: Dokładnie, to już tam są i szabrują. Niedawno też, bo ratujemy to siedlisko, jesteśmy tutaj trzeci rok i tak naprawdę bardzo dużo prac u nas, to jest takich prac organizacyjnych, budowlanych, w których pracuję, no i muszę reanimować stare budynki, więc to idzie często tak etapami na dłuższą metę. Zostawiam na przykład jakąś ściankę, ostatnio tak było, ściankę stodoły, że to zmienię ją na końcu, bo jest jeszcze w całkiem niezłym stanie, po czym się okazuje, że one już w tej ściance, spróchniałej desce wygryzły sobie dziurę i drążą tunel w kostkach siana. No i przyspieszają twoje prace, czyli rzucasz wszystko, co miałeś w kalendarzu rozpisane i idziesz po prostu naprawiać tam, żeby zatrzymać ten ich włam.
1: Ale potem pewnie spojrzy na ciebie takim powłóczystym wzrokiem i jeszcze wskoczy ci do łóżka albo na kolana i wszystkie grzechy i wszystkie wybryki wybaczasz. Jacek Sokołowski, futrzakowce, był dzisiaj razem z nami. Chyba kiedyś wpadnę z wizytą przytulić owce, dobra?
0: Zapraszamy.
1: Umówienie, dzięki.

0: Just a Girl, a nawet dwie dziewczyny w studiu. Ja jeszcze zostaję i pojawiła się już Weronika Puszkar. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Weroniko, widzę, że jesteś tak ubrana dosyć skąpo, to znaczy,
1: że upał jest?
0: Jak
1: no,
0: na lato?
1: Jak szłam, to było tak przyjemnie ciepło, no ale to wiadomo, poranne, letnie poranki mają to do siebie, że przyjemnie się dzień zaczyna, no, a później już jest coraz cieplej, no i chcielibyśmy właściwie zamknąć się w jakimś pomieszczeniu z klimatyzacją.
0: No to wyobraź sobie teraz owce, o których rozmawialiśmy w ostatniej godzinie naszego spotkania. Owce, które mają takie grube, ciepłe futro i nawet o tej porze roku właśnie je mają, też po to, żeby no, promienie słoneczne ich nie poparzyły tej ogolonej, ostrzyżonej skóry.
1: Kiedyś się zastanawiałam nad tym, jak mój pies daje sobie radę, kiedy są tak wysokie temperatury, bo to jest pekińczyk i on ma też taką grubą sierść, ale właśnie przeczytałam w internecie, bo zaczęłam się zastanawiać, może trzeba z nim pójść do tego groomera i mu ostrzyc tę sierść, ale przeczytałam, że właśnie to go chroni przed poparzeniem, przed słońcem.
0: Więc... No to ja się zastanawiam, co się dzieje z moimi kotami, które też mają dosyć puchatą sierść. Po prostu ją gubią, wiesz, i jest wszędzie. Na kanapie, na ubraniu, na fotelu, na stole. To jest wszystko wszędzie, jeśli chodzi o koty. A co będzie u ciebie po godzinie 10?
1: My po 10, ponieważ mamy lato, wysokie temperatury, chociaż dzisiaj całkiem przyjemnie ma być w ciągu dnia też, no to wybieramy się na zewnątrz, rozkładamy matę i będziemy uprawiać jogę.
0: Jogę na trawie, zawsze jogę o tym marzyłam, trawie. Nigdy nie próbowałam. Jogę trenowałam, ale, znaczy tam trenowałam, ćwiczyłam sobie trochę jogi, ale w sali, a na trawie albo tak w plenerze, to musi być podwójnie działająca.
1: Myślę, że tak. Ja też tego nie robiłam, natomiast wracając do domu, czasami widzę, że ludzie ćwiczą na trawie, chociaż wcale tam jakoś dużo przestrzeni nie ma. Wystarczy, widać trochę tylko trawnika i można jogę uprawiać.
0: A zgadnij, w jakim kolorze mam matę do jogi?
1: No, domyślam się.
0: Tak jest, w zielonym. I chyba dzisiaj wyciągnę tuż po audycji. Bardzo wam dziękuję za ostatnie dwie godziny. Zostawiam was z Weroniką. A ja mówię dzięki za dziś. Cześć, papa, Marta Hoppe. Miłego dnia.

0: Autopromocja.
1: Za chwilę wyjazd, a ja nadal się nie spakowałem. Skarpetki? No są. Dmuchany flaming? Też jest. Gofrownica? Nie pytaj. Ale dlaczego ta walizka nadal się nie domyka? Stop. Bez paniki. Każdy z nas przez to przechodził. Jak się spakować i nie zwariować? Jest na to sposób.
2: Jest na to sposób.
1: Czwórkowe walizki. Do zdobycia na naszej antenie w każdy piątek, sobotę i niedzielę. Między 10 a 13 wkładamy do środka kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj je wszystkie. Podaj je na antenie i pakuj się na wyjazd. Regulamin znajdziesz na naszej stronie Czwórka Online. Spędź z Czwórką weekend na walizkach.
0: Autopromocja.
3: Despacito.
1: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła godzina 10.
1: Pogoda.
0: W wielu miejscach dzisiaj bardzo przyjemne temperatury, dlatego że od 21 do 24 stopni na Pomorzu, około 30 w centrum do 34 na południu. Chłodniej nad samym morzem, tam od 19 do 21 stopni Celsjusza. I myślę sobie, że z takiej pogody nad morzem akurat nie każdy będzie zadowolony, ale za to bezchmurnie właściwie w całym kraju. We Włoszech przełom w pogodzie po wczorajszym święcie Ferragosto, czyli takim symbolicznym punkcie kulminacyjnym lata we Włoszech. Po tygodniach ekstremalnych upałów nadchodzi oczekiwany, ale krótki spadek temperatur. Dzisiaj tylko w jednym mieście, w Bari, w Apulii, obowiązywać będzie najwyższy stopień alarmu z powodu gorąca.
1: Autopromocja.
2: Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki, ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
7: Marian,
6: mega,
7: co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
9: Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
9: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
10: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
9: To wszystko takie ważne.
10: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
11: Znowu miałam rację.
12: W czym?
11: We wszystkim.
12: Akurat.
11: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
12: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
11: A nie są?
13: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
9: Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
9: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
10: oraz wspierają układ nerwowy,
9: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
10: Bezglutenowy
9: i bez laktozy.
10: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
9: To wszystko takie ważne.
10: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
14: Po reklamie.

0: Małpa, utwór Postaw na mnie. Dawno Małpy nie słyszałam i sprawdziłam sobie. Ten utwór pochodzi z 2009 roku, z płyty Kilka numerów o czymś i rzeczywiście kojarzę, że ja tego utworu słuchałam jeszcze, kiedy chodziłam do liceum.
1: Przerwa weekendowa. Zaprasza Weronika Puszkar.
0: A my rozpoczynamy przerwę weekendową w czwórce. Mamy 10 minut po godzinie 10. Wydaje mi się, że to jest idealna pora na pierwszą niedzielną kawę. Jeszcze nam upało nie przeszkadza, jeszcze można tę kawę wypić na zewnątrz. Jeżeli macie ogródek albo balkon, to koniecznie spędzajcie tam poranki, bo już wcale takich przyjemnych poranków

wiele nam nie zostało. A my w czwórce w ogóle dzisiaj spędzimy dużo czasu na zewnątrz, dlatego że będziemy uprawiać jogę. Ja kiedy wracam do mieszkania, to obserwuję ludzi, którzy między blokami gdzieś znaleźli sobie kawałek trawnika i ćwiczą różne pozy i zawsze sobie myślę, że nie trzeba nawet parku, żeby rozłożyć mapę i właśnie matę i właśnie jogę uprawiać. Od czego zacząć przygodę z tym sportem? No bo joga to też sport. O tym dzisiaj będę rozmawiać z naszym gościem. Zapraszam do godziny 13:00.

0: 17 minut mamy po godzinie 10. Obiecywałam jogę, ale ja wiem, że czekacie jeszcze na jeden element programu.
1: Konkurs w czwórce. Konkurs w czwórce.
0: 16 sierpnia już w kalendarzu, to już jest chyba ostatni moment, żeby zorganizować sobie jakieś wakacje, jeżeli chcecie wyrobić się przed końcem sierpnia. No i tak sobie myślę, że może dobrym początkiem i motywacją będzie nowa walizka.
1: Przedmiot, który wkładam do walizki. To.
0: W każdej godzinie naszego spotkania podaję jeden przedmiot, który wrzucam do walizki, a waszym zadaniem jest w odpowiednim momencie zadzwonienie pod numer 22645-2100, no i wymienienie tych wszystkich przedmiotów. Dzisiaj będzie to trochę taka muzyczna walizka, dlatego że zaczynamy od mikrofonu bezprzewodowego. Jeżeli chcecie sobie urządzić na przykład karaoke na wyjeździe, no to taki mikrofon na pewno się przyda.
1: Spakuj się na wakacje.
2: Spakuj się na wakacje.
0: Po godzinie 11 kolejny przedmiot, a tymczasem niebawem u nas w studiu pierwszy gość.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Jesienne słońce i żółte liście, mój numer na liście. Twoje oczy się cieszą wciąż. Nie atmosfera, że wszędzie afera, że można ją nożem ciąć. Ja znam tamto miejsce i nie jest na wyspie. I może na szczęście, bo nawet na wyspie los może nakręcić los. I możesz tam spać, nie możesz tam spać.

morze i wiatr. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i morze, gdzieś morze i wiatr. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i morze, gdzieś morze i wiatr.

0: morze, zachody i zorze. Zachody i zorze, nad morzem układa mi włosy wiatr. I gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze, zachody i zorze.
1: Weekend w czwórce.
2: Hasło yoga wywodzi się od słowa, które oznacza jednoczyć czy łączyć. To jest praktyka, która prowadzi do harmonii ciała, umysłu i ducha. No i oczywiście wywodzi się z Indii. Jak poprawnie uprawiać jogę, jak się wyginać, jak tworzyć te wszystkie pozycje, żeby się nie połamać, no a właśnie doprowadzić do takiej harmonii naszego ciała z umysłem. Dzisiaj razem z nami jest Dominika Orłowska, nauczycielka jogi, stan skupienia. Cześć.
3: Cześć, dzień dobry.
2: Dominiko, czego my nie wiemy o jodze? Bo mam wrażenie, że te osoby, które kompletnie nie mają z nią nic wspólnego, to mają takie wyobrażenie starszych panów, joginów gdzieś w Indiach, którzy zrobili z tego ogromny rytuał.
3: Jest dużo rzeczy, których nie wiemy o jodze, ale jest też bardzo dużo rzeczy, które my sobie wyobrażamy i nam się wydaje, że my wiemy o jodze. I to, czego nie wiemy, a co często nas hamuje przed przyjściem na jogę, to jest na przykład to, że joga została wymyślona pierwotnie dla mężczyzn. I ci młodzi jogini, hindusi, oni mają taką specyficzną budowę ciała, dosyć wąskie biodra i dla nich ta tradycyjna joga była wymyślona, natomiast ona nie zawsze sprawdza się dla współczesnego człowieka, który dużo siedzi, dla kobiet, które chcą jogę praktykować, w większości ją praktykują. Ta tradycyjna joga nie zawsze jest wygodna i nie zawsze jest też możliwa do wykonania. Także często to, że my nie wiemy, jaka była geneza jogi, nas bardzo hamuje przed przyjściem
2: na
3: zajęcia.
2: Ale to zaciekawiłaś mnie. Dlaczego?

0: dlaczego dla mężczyzn joga powstała? W czym miała im pomóc?
1: To była joga, pierwotnie w ogóle joga to była medytacja, zanim to były asany, zanim to były pozycje, ale to można by opowiadać o tym godzinami. Natomiast ta joga tradycyjna, ona jest taka dosyć wysiłkowa. Ona buduje siłę w ciele i była stworzona dla takich młodych wojskowych, także ona miała dawać moc, budować taką wytrzymałość, no i bardzo dużą dyscyplinę, ponieważ tą tradycyjną jogę też się praktykuje bardzo regularnie, na przykład 7 dni w tygodniu czy 6 dni w tygodniu wchodzi się na matę. I ta dyscyplina jest też bardzo ważną częścią tej tradycyjnej jogi.
0: To znaczy, że ona była dla kobiet trochę niebezpieczna?
1: Nie powiedziałabym, że była niebezpieczna. Kobiety jej po prostu kiedyś nie praktykowały.
0: To może jakaś niewygodna, niekomfortowa, skoro jakoś była przeznaczona dla mężczyzn?
1: Dla szerszych kobiecych bioder, no, mogła być pewnym wyzwaniem. Także, no a teraz rzeczywiście, jeżeli wejdzie się do studia jogi, to w większości widzi się kobiety, więc ta joga po prostu musiała się zmieniać.
0: Nawet bym powiedziała, że pewnie mężczyźni się trochę śmieją z jogi, że to nie jest sport.
1: Oczywiście całkiem sporo mężczyzn uważa, że joga to jest dla dziewczyn, wstydzą się przyjść do studia, mają dużo różnych takich przekonań, które ich blokują przed przyjściem, natomiast też tych facetów pojawia się na jodze coraz więcej i to jest super. I oni jak przychodzą i się dowiadują, że joga była wymyślona
0: dla nich,
1: to są bardzo, bardzo zdziwieni.
0: To jak joga ewoluowała, musiała się zmienić, żeby była też komfortowa dla kobiet?
1: W ogóle powstało bardzo dużo różnych gatunków i stylów jogi i to jest super, bo nie ma chyba osoby, która mogłaby powiedzieć teraz, w tym momencie, że joga nie jest dla mnie. Bo oczywiście można w ogóle nie chcieć spróbować jogi, ale jeżeli człowiek ma ochotę spróbować, zobaczyć, na czym praktyka jogi polega, to na pewno znajdzie taką odmianę, która będzie pasowała. Bo jeżeli ty jesteś zestresowana, zmęczona, nie masz siły się ruszać, to możesz iść na jogę nidra i tam będziesz przez godzinę leżeć i zapadać w jogiczny sen. Pod kocykiem, ze wsparciem, z otulającym głosem osoby prowadzącej. Natomiast jeżeli potrzebujesz ruchu, potrzebujesz się zmęczyć, potrzebujesz wyrzucić troszeczkę z siebie napięcia, no to możesz iść na power jogę. Możesz iść na jogę hormonalną, jeżeli jesteś w czasie na przykład menopauzy czy w czasie menstruacji. Możesz iść na jogę w ciąży, jeżeli potrzebujesz się przygotować do porodu. Możesz przyjść na jogę z bobaskiem, możesz przyjść rodzinnie na jogę ze starszymi dziećmi. Także jeżeli ktoś ma ochotę spróbować, to nie ma możliwości, żeby nie znalazł czegoś dla siebie. No i joga dla seniorów.
0: Nie miałam pojęcia, że w ogóle jest tylko tyle odmian jogi. To za chwilę zdradzisz trochę więcej szczegółów. Dzisiaj tak. Z nami Dominika Orłowska, nauczycielka jogi. People getting together, having a good time, enjoying themselves, and getting away from the everyday problems of life. What do you think it is? I think it's all about the rhythm and the love. And the rhythm and the love. This is the place. And the rhythm and the love.

0: Czas na przerwę.
1: A przerwę warto spędzić na zewnątrz i skorzystać z takich ciepłych poranków. My dzisiaj polecamy Wam zabrać ze sobą matę i uprawiać jogę. Ze mną w studiu jest Dominika Orłowska, nauczycielka jogi ze szkoły Stan Skupienia. Dominiko, rzuciłaś takie hasło sen jogiczny. Ja, tak, szczerze mówiąc, miałam przygotowane do Ciebie pytanie o tym, czy zdarza się, że ktoś zasypia w trakcie jogi, a mam wrażenie, że to jest nawet wskazane, skoro jest takie zjawisko jak sen jogiczny.
2: Na pewno jest taka potrzeba. Ja uważam, że za potrzebami trzeba podążać i praktyka jogi zazwyczaj kończy się szawasaną, czyli relaksem. W tłumaczeniu jest to pozycja trupa. Czyli już nic nie ma więcej do zrobienia. I to jest ten moment, w którym wiele osób zasypia. Generalnie w tej tradycyjnej jodze nie powinno się zasypiać. Natomiast ja uważam, że jeżeli człowiek tego potrzebuje, jeżeli się zdrzemnie na te ostatnie 10 minut i to mu dobrze zrobi, to nie odważyłabym się tego snu przerywać i odbierać tego, bo sen jest nam super potrzebny i czasem taka szybka drzemka naprawdę robi bardzo dużą robotę. Jeżeli ktoś wstaje po takim relaksie, podczas którego sobie przysnął, no to i wstaje zadowolony, i wstaje wypoczęty, i tak naprawdę ma więcej energii wychodząc z zajęć, albo więcej takiego rozmiękczenia i rozluźnienia, no to...
1: Ale to chyba też oznacza, że ten trening, cała ta joga była wymagająca, skoro my potrzebujemy na koniec snu. Ale chciałam Cię zapytać, czy Ty masz jakąś taką pozycję, czyli tę asanę, która dalej jest dla Ciebie wyzwaniem, mimo tego, że trenujesz już od lat?
2: Tak, oczywiście, że takie pozycje są, bo nauczyciel jogi nie musi umieć zrobić wszystkich pozycji, jakby nie ma takich wymagań i ja na przykład nigdy nie zrobiłam szpagatu. Ale szczerze mówiąc też niespecjalnie mi ten szpagat jest do szczęścia potrzebny. I nigdy też tak nie praktykowałam i nie ćwiczyłam, żeby ten szpagat zrobić. Miałam kiedyś takie marzenie, żeby stanąć na głowie i stanęłam na głowie, ale zrobiłam to raz i też
1: potem spełnione.
2: Tak, marzenie spełnione, odhaczone, ale też uznałam, że nie jest mi to potrzebne. Potem i ja wolę taką praktykę, która mnie wspiera w codziennym dniu, tak? W byciu sprawną, w byciu zdrową, w byciu rozluźnioną. Także dla mnie te trudne asany, ja wiem, że one są i dla każdego będą jakieś tam trudności.
1: Ale zdarzają się tacy jogini, którzy chcą się nauczyć wszystkich asan, no bo to są takie kolejne wyzwania?
2: Tak, oczywiście. Są osoby, które kochają wyzwania i zawsze chcą zrobić więcej, szybciej i mocniej. Ale na przykład nie potrafią wyleżeć w tym relaksie na końcu. I ja im mówię, okej.
1: A to ciekawe jest, że nagle joga z takiego zajęcia, które ma nas relaksować, nagle staje się kolejnym wyzwaniem.
2: Ja w ogóle staram się nie używać absolutnie słowa wyzwanie w kontekście jogi. I myślę sobie, że stawianie sobie wyzwań to jest taka duża presja. Ale jeżeli już ktoś bardzo, bardzo chce sobie rzucić to wyzwanie i na przykład ciśnie na te mocne asany i na tą mocną praktykę, ale nie umie leżeć w relaksie, ja mówię zawsze, to teraz rzuć sobie wyzwanie, żeby nauczyć się odpoczywać.

0: bo cisnąć, to ty już umiesz.
1: I chyba też o to chodzi w jodze, tak, żeby właśnie odpoczywać. To za chwilę jeszcze może wyjaśnisz, na czym jednak polegają te najtrudniejsze asany i co zrobić, jeżeli przychodzimy na jogę i nagle okazuje się, że jesteśmy tak spięci, że w ogóle nasze ciało jakoś nie chce współpracować. Dominika Orłowska, nauczycielka jogi, jest razem z nami.

0: W weekend robimy sobie przerwę.
1: Robimy przerwę i robimy jogę. Dzisiaj z nami Dominika Orłowska, która uczy jogi. Dominiko, co robisz w sytuacjach, kiedy, bo pewnie tobie też się zdarzają, kiedy przychodzisz na matę i nagle okazuje się, że jesteś spięta, że to ciało nie chce współpracować, że no właśnie te asany nie do końca wychodzą. Czy są jakieś takie ćwiczenia rozluźniające, albo w ogóle może jest jakiś taki nurt w jodze, który ma nas uspokoić, zrelaksować?
2: W ogóle ja prowadzę tak zajęcia, że zawsze zaczynam od medytacji, od tego, od oddechu, od takiej chwili skupienia, od, ja to nazywam wylądowaniem na macie, bo ludzie bardzo często przychodzą prosto z pracy, przychodzą w biegu, przychodzą, po prostu wskakują na tą matę, jakby się skakali na główkę, więc ten początek praktyki jest super ważny, żeby właśnie osiąść, zamknąć sobie oczy, wziąć głębszy oddech, poczuć, że ty już jesteś w tym miejscu tylko dla siebie, żeby o siebie zadbać. I ten moment tego takiego uziemienia, dla wielu osób to już jest rozluźnienie. Widzę, jak barki, ramiona opadają, jak twarz się rozluźnia, jak te napięcia znikają, więc ten oddech jest no naprawdę kluczowy. I też jeżeli ktoś nie jest w stanie wykonać wszystkiego, to nauczyciel jogi zawsze zaproponuje opcję, zawsze zaproponuje wersję.

0: zawsze zaproponuję pozycję bardziej dostępną. No i przede wszystkim ja zawsze mówię, odpuść, nie wszystko naraz, krok po kroku. Jak nie zrobisz, w ogóle nie rób na maksa, nie rób nigdy 100%, rób swoje 80, a może 60 dzisiaj wystarczy. I często ludzie potrzebują usłyszeć to, usłyszeć takie pozwolenie, możesz zrobić mniej. I jak wiedzą, że wolno, że można, że to tak jak doktor zalecił, jak pani od jogi powiedziała, że można mniej, to ja mogę mniej.
1: Ale jednak jestem ciekawa, jaką najtrudniejszą asanę udało ci się zrobić?
0: No właśnie chyba stanie na głowie to było.
1: Po prostu, czyli nie za żadne wykrzywianie się.
0: No właśnie, pytanie, co dla kogo jest najtrudniejszą asaną. Dla mnie to zachowanie równowagi i balansu w tym stanie na głowie to było najtrudniejsze. Natomiast dla wielu osób najtrudniejszą asaną będzie kucnięcie. Po prostu zwykłe kucnięcie. To jest taka pozycja wiodze malasana.
1: Że komuś to sprawia trudność.
0: Tak, często ludzie to nazywają słowiańskim przykucem. Są osoby, które nie są w stanie tego zrobić.
1: Ale
0: nie
1: to znaczy, że boli coś ich w kręgosłupie? Że
0: mają biodra zamknięte, że mają stawy skokowe sztywne. I dla nich ta pozycja jest torturą. I wtedy też zawsze znajdujemy na to rozwiązanie.
1: Szczerze mówiąc, myślałam, że powiesz o jakichś asanach, w których przeplatamy nogę z ręką.
0: Nie prowadzę takich zajęć jogi. Wiesz, co jest najtrudniejsze? Teraz sobie myślałam. Prawa, lewa strona. Pamiętanie o tym, która moja ręka jest prawa, a która jest lewa. Asany nie są tak trudne, jak czasem koordynacja. A wiesz, że dla wielu osób najtrudniejszą asaną jest leżenie. Ta ostatnia pozycja na koniec praktyki to leżenie.
1: Już chcielibyśmy wstać i tak, wracać do swoich obowiązków.
0: Bo wydaje nam się, że to leżenie jest nieproduktywne. I są osoby, które potrafią zapleść nogę za głowę, potrafią stać na głowie, potrafią zrobić szpagat w każdą stronę, ale nie potrafią leżeć. No to... I bardzo często się mówi, że ta pozycja leżąca jest najważniejszą i najtrudniejszą pozycją w jodze.
1: I to, co mi powiedziałaś poza mikrofonem, że bardzo ważny jest sen, że my w ogóle zapominamy o tym śnie, a psychologowie, eksperci polecają, żeby przede wszystkim zadbać o sen, dopiero później o inne elementy naszego życia. Może joga będzie dobrym wstępem do tego i właśnie ta asana, która polega po prostu na leżeniu. Tak. Dominika Orłowska, nauczycielka jogi, stan skupienia, była razem z nami. Bardzo ci dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję pięknie.

10 minut pozostało do godziny 11. Po 11 w czwórce wracamy, zaprosimy na wydarzenie, na którym będzie mnóstwo warsztatów i inspiracji dla młodych ludzi, tych, którzy szukają jakiejś drogi w życiu. Koniec wakacji no powoli się zbliża, więc wydaje mi się, że niektórzy z Was mogą mieć takie dylematy, jaką szkołę wybrać, a więc też jaki następnie zawód obrać. No a wcześniej u nas nowość na playliście. Georgia Smith, utwór Alive. Bardzo świeży, bo 2 lipca ukazał się jako singiel zapowiadający trzeci album Georgii Smith, What Are The Odds? I jest to brzmienie, które łączy współczesne R&B z elementami afrobeats, a więc tworzy bardzo ciepły i letni klimat. To jest

0: Autopromocja.
1: Ja przynoszę wyniki.
2: A ja zakwasy.
1: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
2: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
1: Czyli ja sport przez duże S.
2: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
1: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
2: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
1: A liczy się, jeśli ma wynik?
2: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
3: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
8: Marian,
7: mega,
8: co ty robisz?
7: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
9: Mega okazja.

0: W Media Expert, na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
1: EPA i DHA
2: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
2: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Po reklamie.
5: Wręczę ci mandacik.
6: O nie, my tak nie gramy.
7: Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
6: Czwórka, to słychać.
8: Wanna know me? Wanna know me? Come on!

0: minęła 11.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj mało chmur, słonecznie, także korzystajcie, bo mamy prawdziwe lato i wcale nie aż takie upalne. Od 21-24 stopni na Pomorzu, około 30 w centrum i już więcej na południu, bo tam 34 stopnie Celsjusza. Chłodniej za to nad samym morzem, od 19 do 21 stopni. Natomiast świat mierzy się z niebezpiecznymi zjawiskami. Hawaje przygotowują się na huragan, a chodzi o huragan pierwszej kategorii Lala, który przeniesie silne

0: wiatr i ulewne deszcze. Narodowe Centrum Huraganów wydało ostrzeżenie dla wyspy Big Island, w którą taki żywioł nie uderzył bezpośrednio od 155 lat.
1: Synoptyk lokalnej stacji NBC w prognozie pogody w głównych wiadomościach ostrzega. Najważniejsza teraz wiadomość dla wyspy Big Island brzmi: nie podróżujcie, jeżeli nie ma wam kto pomóc. O zagrożeniu spowodowanym przez żywioł informuje gubernator Hawaju Josh Green. To jest bardzo poważna burza. To taki żywioł, którego nasz region nie doświadczył od kilku ostatnich dekad. Podkreśla gubernator. Burza ona z wiele lat przybrała na sile, przekształcając się w huragan pierwszej kategorii, podczas gdy szykuje się do uderzenia w największą wyspę Hawajów, Big Island, niosąc ze sobą ulewne deszcze. Żywioł zaczął dawać się we znaki największej wyspie archipelagu hawajskiego już w sobotę. W południe prędkość stałego wiatru osiągnęła 120 km na godzinę, co spowodowało przejście układu z fazy burzy tropikalnej do kategorii huraganu. Z wyspy odwołano praktycznie wszystkie loty. Wiele powalonych drzew zablokowało drogi. Władze w Stanach Zjednoczonych ostrzegły, że burza może spowodować powodzie i inne niebezpieczne zjawiska oraz wezwały mieszkańców do zachowania ostrożności.
0: O wszystkim relacjonował nasz korespondent Jan Pachlowski, a kolejna prognoza pogody za godzinę.
2: Autopromocja.
3: W każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na Cztery Łapy. Tylko w czwórce zaprasza numer raz.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Mega okazje, a do tego turborabaty na mediaexpert.pl. A już od jutra zapraszamy do wszystkich sklepów MediaExpert.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Po reklamie.
8: Tak jak my.

0: Weronika Puszkar.
1: Prawie 10 minut po 11, druga godzina naszego spotkania. W telewizji już powoli pojawiają się reklamy ze szkolną wyprawką, ale u nas letnia ramówka trwa do końca września, a to znaczy, że nie tylko gramy lżej, ale też, że rozdajemy walizki. No, nie do końca rozdajemy, bo trzeba się o nie trochę postarać i w każdej przerwie weekendowej wygrywa jedna osoba. Być może dzisiaj ktoś z Was będzie miał dużo więcej szczęścia niż na przykład ostatnio, no bo przecież rozdajemy je już od początku wakacji. Słuchajcie nas uważnie, bo niebawem kolejny etap konkursu. Poza tym w tej godzinie zaprosimy Was na ciekawe wydarzenie z warsztatami, więc jeżeli szukacie pomysłu na siebie, jeszcze nie wiecie do jakiej szkoły na przykład zapisać się od września i co z Wami właściwie będzie po wakacjach, to będziemy mieć kilka podpowiedzi. Teraz u nas Faustyna Maciejczuk i utwór Gołębie.

One są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany. Odpadał mokra, ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między nimi.

0: Konkurs. Konkurs w czwórce. Konkurs w czwórce.
1: Najwyższa pora pakować tę naszą walizkę. 16 sierpnia już w kalendarzu. Pakujemy się na wakacje. Wrzucam powoli kolejny przedmiot. Dzisiaj, jeżeli się dobrze wsłuchacie, to zauważycie, że robi nam się taka bardzo muzyczna walizka.
0: Do walizki czas włożyć.
2: Do walizki czas włożyć.
1: A tym razem będzie to głośnik. Nie ma żadnego karaoke bez dobrego nagłośnienia.
0: Weekend na walizkach.
2: Weekend na walizkach.
1: Macie już dwa przedmioty. Jeszcze jeden wrzucę do walizki po godzinie 12, także bądźcie czujni, a u nas za chwilę gość.

0: tight. Remember posting a story, we'll only get 2 likes. Now if I hit the stage in LA, it's for 2 nights.
1: Jeżeli nie wiecie, co z wami będzie po wakacjach, to za chwilę podrzucimy kilka pomysłów.
2: Przerwa weekendowa.
1: A to dlatego, że zaprosimy was na wydarzenie, które jeszcze oczywiście odbywa się w wakacje, Forge Day Fest, ale może skierować wasze myśli już na to, co się będzie działo z wami po wakacjach. Ze mną w studiu Paweł Raczek, organizator tego wydarzenia, Forge Kuźnia Talentów. Cześć.
3: Cześć.
1: I Szymon Kępka, wolontariusz, ale wcześniej zdradziliście, że taki wolontariusz na wypasie. Cześć.
4: Cześć.
1: Forge Day Fest, czyli takie wydarzenie skierowane dla młodych ludzi. No ja powiedziałam, że może też dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, co ze sobą zrobić, a to dlatego, że tam będzie można wziąć udział w różnych warsztatach, które będą też uczyć zawodu. Spawacza mam na myśli.
3: Tak, dokładnie. Będziemy mieć 3 warsztaty. 2 nasze, które organizujemy na co dzień w naszej fundacji, czyli bleach art, czyli malowanie koszulek wybielaczem. Oczywiście będzie można sobie zabrać tą koszulkę ze sobą, bo każde nasze warsztaty są darmowe i można zabierać swoje rzeczy. Drugi warsztat to będzie linoryt, czyli taki trochę drukarstwo, czyli będziemy ryć w linorycie po prostu swój jakby wymarzony, wymarzoną odbitkę i później odbijać na papierze.
1: No a co ze spawaczem?
3: A ze spawaniem to jest takie... Stąd w ogóle powstał festiwal, że gdzieś chcieliśmy zrobić coś na zewnątrz, bo spawanie ciężko mieć warsztat taki spawalniczy typowo, ale to jednak daje dużo, dużo kłopotów. Wentylację trzeba mieć odpowiednią, więc stwierdziliśmy, na zewnątrz możemy zrobić warsztaty spawalnicze. I mój znajomy, który jest bardzo dobrym spawaczem, stwierdził, że mógłby coś takiego zrobić dla młodych. I tak przerosło się po trochu firmy zaprosiliśmy, które przywiozą swój własny sprzęt i będziemy mogli używać i można, każdy będzie mógł sobie ubrać tę maskę, ten kubraczek cały, żeby się nie poparzyć i po prostu wziąć do ręki palnik i połączyć te 2 kawałki stali.
1: Szymonie, czy to jest atrakcyjny zawód dla młodych ludzi? Bo no, rzadko się słyszy, że ktoś chce zostać spawaczem, a wydaje mi się, że jak się poszuka, to okaże się, że to może być idealny wybór, chociażby pod kątem finansowym.
4: Myślę, że zawodowo to faktycznie najciekawsza jest ta perspektywa finansowa, chociaż dla mnie ciekawe jest po prostu odkrywanie nowych rzeczy i myślę, że to jest to, co ściągnęło większość osób, które się zapisały jak na razie na te warsztaty, że jest to coś, z czym ciężko obcować tak na co dzień i ciężko sobie spróbować gdzieś w innym miejscu, bo potrzeba po prostu tego drugiego sprzętu i warunków do tego.
1: No i tak sobie myślę, że fajnie też spróbować takiego zawodu, o którym może mówi się trochę mniej, o którym nie usłyszymy na uczelni raczej żadnej. Może dowiemy się o nim, jeżeli wybierzemy jakieś technikum jeszcze przed studiami. A co z tymi narzędziami? Czego konkretnie będziemy mogli spróbować? Co będziemy mogli chwycić w ręce i co z tego wyjdzie?
3: Z tego, co mi wiadomo, bo też my jako organizatorzy też zajmujemy się całością, bo to nie jest tylko i wyłącznie warsztaty. Czyli przy tym warsztacie spawalniczym będziemy akurat mogli 2 metod użyć, czyli Migomak i TIG. Może jeszcze będzie elektroda, ale to zobaczymy, na ile uczestnicy też będą zainteresowani.
1: Ale to już takie sprzęty, mam wrażenie, bardziej profesjonalne.
3: Tak, przywiezie firma, która jest z wyższej półki właściwie ten sprzęt, bo normalnie takich dla zwykłych nawet spawaczy, bo ja jestem akurat ślusarzem narzędziowym i takim ślusarzem też teraz bardziej precyzyjnym, szlifierzem i obcuję cały czas ze spawaczami i normalnie taki spawacz zwykły

0: zwykły, w takiej normalnej produkcji nie używa do końca takich spawarek, które akurat będą u nas wtedy na tym Forte Fest. Po prostu firma, która produkuje dla takiej, no, czołówki w ogóle firm, po prostu przywiezie akurat jedną czy tam dwie spawarki i po prostu z nich można będzie korzystać.
1: Forte Day Fest to wydarzenie 22 sierpnia w Warszawie. Dzisiaj z nami Paweł Raczek, organizator, i Szymon Kępka, wolontariusz i czynny działacz tego wszystkiego. Za chwilę jeszcze do tematu wracamy.

0: czas na przerwę.
1: W studiu czwórki dzisiaj Paweł Raczek, organizator Forczy Kuźnia Talentów i Szymon Kępka, wolontariusz. Mówimy o wydarzeniu Forge Day Fest, które odbędzie się 22 sierpnia w Warszawie, podczas którego mnóstwo warsztatów na Was czeka. Między innymi warsztat z linorytu, ale też opowiadaliśmy o warsztacie dla przyszłych spawaczy. Szymonie, tak sobie myślę o talentach, które już udało się Wam do tej pory odkryć. Jesteście taką kuźnią, no tak się nazywa w ogóle cała Fundacja Kuźnia Talentów, więc kto do tej pory, tak jak się rozglądasz, nawet wśród Twoich znajomych, odkrył jakiś talent w sobie? Jaki to był talent?
2: Wśród moich znajomych to myślę, że bardzo fajną osobą jest Dorota. Ona tam przyszła i naprawdę świetne rzeczy robi. Jak malowaliśmy na koszulkach na przykład, to te wzory mnie powalały. Ona ma serio dużo takich zdolności.
1: No tak, bo

0: się zachwyciłam zawodem spawacza, ale przecież samo malowanie na koszulce może też ujawnić jakieś takie artystyczne zdolności, albo to, że na przykład chcemy zająć się modą, projektowaniem.
1: Tak, no i to też pomaga w ogóle się na takich nowych frontach rozwijać, bo miała tam jakieś doświadczenie z malowaniem na klasycznym płótnie, ale to jest tak kompletnie coś nowego, co też nie zawsze można doświadczyć w jakimś innym miejscu. I dla mnie super jest w ogóle ta różnorodność, że te nasze warsztaty się często rotują, można próbować nowych rzeczy i jedna rzecz ci nie wychodzi, to spoko, za jakiś czas będzie następna do spróbowania. Ja na przykład teraz warsztaty szydełkowania będę prowadził.
0: Ty już będziesz prowadził, czyli tak, już szydełkować umiesz.
1: Mam z tym doświadczenie.
0: Ale nauczyłeś się właśnie na kuźni talentów?
1: Nie, ale będę to przekazywał innym.
2: Jest na przykład Jagoda, która przejęła po mnie warsztaty introligatorskie, że aż na tyle jej się to spodobało, że właściwie teraz to robi. Czasem bierze z biblioteki jakieś popsute książki i naprawia u nas, więc też taki talent sobie zdobyła i ona to akurat bardzo polubiła. W ogóle zawsze mi mówi, że ona chce prowadzić te warsztaty, to są jej warsztaty teraz i nie wyobrażasz sobie ich nie prowadzić.
0: Ale ja pamiętam, że kiedyś rozmawiałam z dziewczyną, która studiuje na Akademii Sztuk Pięknych i tam były jakieś zajęcia z linorytu, czyli to też są warsztaty, które można spotkać na uczelni.
2: Tak,
0: takie podobne. A jest jakiś klucz? W jaki sposób je dobieracie? No bo to też są takie zajęcia bardzo manualne.
2: To jest dobre pytanie czasem, jak dobieramy. Patrzymy się, w którą stronę może to pójść. Po prostu patrzymy się po ludziach. Cała nasza fundacja też jest, opiera się na tym. Dlatego mamy tych twórców, czyli wolontariuszy na wypasie, którzy to oni mówią nam, co oni by chcieli. Mhm. Bo naszą taką zasadą, bo ja założyłem to razem z żoną, tą fundację, jest nasza zasada, bo mamy tylko dwie zasady, a dla siebie mamy trzecią, czyli nie mówimy młodym osobom, jak mają żyć i co mają, w jaki sposób mają swoje życie kierować, tylko po prostu inspirujemy. Dlatego to oni ponoszą jakby swoją odpowiedzialność, w którą stronę chcą iść aktualnie w fundacji. Więc na przykład takie właśnie mówią, że na przykład, to dobra, to zrobimy teraz linoryt, oczywiście razem konsultujemy to, co będziemy robić w przyszłym miesiącu. I to jest tak gdzieś mniej więcej w połowie miesiąca, zawsze ustalamy na następny miesiąc.
0: Ale to jest ciekawe, że mimo tego, że dzisiaj mnóstwo czasu spędzamy z telefonem w dłoni, że bardzo dużo pracujemy przed komputerem, to kiedy zapyta się młodych ludzi, co chcą robić, to okazuje się, że sięgają po takie najprostsze czynności. Znaczy one absolutnie nie są proste, ale takie czynności, które były popularne no pewnie kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. To za chwilę jeszcze więcej opowiemy, co się będzie działo na Forge Day Fest. Dzisiaj w naszym studiu Paweł Raczek, organizator, i Szymon Kępka, wolontariusz.

0: czwórce.
1: Jeżeli szukacie pomysłu na siebie, to być może znajdziecie go na Forge Day Fest, na wydarzeniu, na którym mnóstwo warsztatów na was czeka, między innymi warsztaty artystyczne, ale też warsztaty na przykład z linorytu, czy warsztaty ze spawania. Dzisiaj w naszym studiu Paweł Raczek i Szymon Kępka, którzy bardzo mocno działają przy tej imprezie, chyba też tak można powiedzieć, bo poza tym, że szykujecie warsztaty, szykujecie też koncerty.
2: Tak, tak. No, jesteśmy głównymi organizatorami, więc tak, będą cztery zespoły warszawskie, takie młode zespoły dosyć, ale bardzo fajnie, bo chcieli zagrać i to charytatywnie. Bo generalnie cały cel jest organizacji takiego festiwalu, to jest po prostu nakreślenie, że młodzi też mają głos w tym mieście i potrzebują takich miejsc, po prostu żeby gdzieś pójść, nie tylko siedzieć w tym necie, przy komórce, tylko pójść sobie i po prostu spotkać drugiego człowieka. No i dzięki koncertom myślę, że nam się uda trochę ściągnąć tych ludzi, bo grają bardzo fajne cztery zespoły, bardziej idziemy od takiego pop rocku aż po folk metal, więc będą przeróżne cztery i też będzie punk rock, także naprawdę zapraszamy na te koncerty, bardzo fajne zespoły będą grać. Więc możecie znaleźć nas na Facebooku, na wydarzeniu dokładnie informacje, co kto, o której będzie.
1: To ja jeszcze dopytam, kogo możemy tam spotkać? Szymonie, to są profesjonaliści, przedstawiciele różnych zawodów, czy może zajawkowicze, a może to osoby, które już próbowały, ale jednak coś im nie podeszło i chcą spróbować czegoś innego.
3: Wydaje mi się, że to bardzo mocno zależy. Większość ludzi, których tam będzie, to będą po prostu rówieśnicy gdzieś w tym przedziale 15-26 lat, którzy są jakoś zajawnieni różnymi rzeczami, właśnie pokroju tego linorytu czy innych warsztatów, bo gdzieś tak się zbieraliśmy dzięki temu. Ale właśnie też będzie to taka bardziej strona profesjonalna, prowadząca warsztaty spawalnicze. I w ogóle dla mnie bardzo fajne w tym miejscu jest to, że ludzie zbierają się z kompletnie różnych stron w jednym miejscu i można się wymienić często różnymi pomysłami.
1: I wydaje mi się, że też ciekawy jest ten przedział wiekowy, że no 15-latkowie pewnie jeszcze nie wiedzą, co do końca chcą robić, ale jeszcze mając te 26 lat, możemy nie wiedzieć. Chociaż to już jest, gdybyśmy szli zgodnie z tym harmonogramem edukacyjnym, to powinniśmy być już chyba nawet po studiach.
2: Tak, no, ale,
1: no, ale nie zawsze się tak zdarza, że kończymy i już wiemy, co chcemy robić, tak. Albo że w ogóle dobrze wybraliśmy.
2: Ja teraz mam 40 i dalej poszukuję swojego w ogóle takiego, chociaż już chyba zdobyłem, chyba już taką pełnię osiągnąłem trochę.
1: To co jest waszym takim celem? Czy spotykacie się czasami z ludźmi, którzy byli na warsztatach po jakimś czasie i okazuje się, że to ich życie trochę się zmieniło?
2: W sensie chcemy tym trochę dać... To są takie górnolotne słowa czasem, trochę więcej miłości, życzliwości po prostu do drugiego człowieka niż to, co niestety nas otacza, czyli trochę dużo hejtów jest, zwłaszcza w internecie, że często się więcej zużywa tej energii, żeby kogoś hejtować, niż dać mu tą życzliwość. A jednak byliśmy kiedyś dobrym, życzliwym krajem, więc trzeba do tego wrócić, a zwłaszcza wśród młodych, bo młodzi są naszą przyszłością i ja uważam, że to nie jest pokolenie stracone. To jest pokolenie, które może osiągnąć. Naszym celem jest, żeby oni przerośli nas.

0: byli jeszcze lepsi. I to powiela. Jest taki film Podaj Dalej, który kiedyś oglądaliśmy, że od jednego człowieka można, jeśli pomoże się trzem osobom i oni później dalej pomogą następnym, to może urość do naprawdę niesamowitej społeczności właściwie.
1: Ale najpierw muszą się spotkać i możecie to zrobić 22 sierpnia Praska Arka w Warszawie.
0: Tak, dokładnie. Stanisławowska 14.
1: I zapraszamy, i trzeba dołączyć, przez internet się zapisać, bo tam są warsztaty, więc na pewno też jest ograniczona liczba miejsc.
0: Dokładnie tak.
1: Paweł Raczek, organizator Forczy Kuźnia Talentów, i Szymon Kępka, wolontariusz, byli razem z nami. Dzięki wielkie za spotkanie.
0: Dzięki również.

0: przerwie weekendowej przenosimy się teraz do Włoch. Jeżeli jesteście w Toskanii, gdzieś w okolicach, to warto zajrzeć do włoskiej Sieny. Dzisiaj tam odbywa się wielkie święto Palio della Sunta, czyli słynny wyścig konny. 10 z 17 miejskich kontrat, czyli dzielnic, walczy o honor i prestiż swojej dzielnicy.
1: Przygotowania do dzisiejszego wyścigu trwały kilka dni, a niedziela zacznie się od tradycyjnych obrzędów i ostatniej próby. Po południu na Piazza del Campo wkroczy Corteo Storico, barwna parada z udziałem przedstawicieli miasta i kontrat. Potem najważniejszy moment, około godziny 19:00 konie wyjdą na plac i rozpocznie się wyścig. 10 koni bez siodeł trzy razy okrąży Piazza del Campo. Całość trwa niewiele ponad minutę, ale emocje za każdym razem są ogromne. To druga odsłona Palio w tym roku. Miesiąc temu odbył się wyścig poświęcony Madonnie z Provenzano. Dziś rywalizacja rozpoczyna się od nowa, tym razem o Palio poświęcone Matce Bożej w niebo wziętej. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: Warto tym bardziej, że Włochy na chwilę bez upałów, ma nie być już 40 stopni przez najbliższe kilka dni. Zerknęłam i w Sienie dzisiaj 24 stopnie, więc wydaje mi się, że pogoda idealna na to, żeby obserwować sobie taki wyścig konny.
2: Ziom, nie uciekaj, nie ma przed kim. Dziś zrobimy bit, tylko znów nie wiem, gdzie mam dyskietki. Przebacz te nerwy, dobra, tu będzie hi-hat. Wiesz, jeden bit, niech tak wejdzie z vibe'em, werbel znajdę. Nie ten, jest zbyt płaski, dam ten. Wiem, że ten tu zabrzmi, ten.

0: Autopromocja.
1: Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mega.
3: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazja.

0: W Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować utrzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: O nie, my tak nie gramy.

0: Na zegarze już prawie godzina 12.
1: Pogoda.
0: Mało chmur dzisiaj w całej Polsce, bardzo słonecznie. Pamiętajcie o okularach, ale też o nakryciu głowy. Termometry wskazują od 21-24 stopni Celsjusza na Pomorzu, około 30 w centrum, do 34 na południu. Tam dzisiaj najcieplej, a najchłodniej będzie często jak zwykle nad morzem od 19 do 21 stopni Celsjusza.
1: Autopromocja.
2: Ja przynoszę wyniki.
3: A ja zakwasy.
2: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
3: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
2: Czyli ja sport przez duże S.
3: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
2: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
3: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?

0: A liczy się, jeśli ma wynik?
1: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
2: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
5: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
3: Po reklamie.
6: Tak jak

0: Weronika Puszkar.
1: 5 minut mamy już po godzinie 12. Rozpoczynamy trzecią godzinę naszego spotkania. Święto Latarni Morskiej mamy w kalendarzu. Powiem wam, że wiele razy

Razy byłam w Świnoujściu i nigdy nie odwiedziłam Latarni Morskiej. Bardzo żałuję i wydaje mi się, że po opowieściach naszego gościa będę tego żałować jeszcze bardziej, bo za kilkanaście minut właśnie o pracy w tym niesamowitym miejscu będziemy rozmawiać. Jeżeli macie okazję, jeżeli jesteście na wakacjach nad morzem,

0: Weekend
1: na walizkach.
0: Weekend na walizkach.
2: 13 minut już mamy po godzinie 12. Bardzo szybko czas leci, pora pakować nasz bagaż.
1: Do walizki wkładamy.
0: Do walizki wkładamy.
2: Prompter to będzie ostatni, trzeci przedmiot, który wrzucamy dzisiaj do walizki. Ja wyobraziłam sobie takie karaoke na wyjeździe wakacyjnym, więc prompter musi być, żeby wyświetlić tekst piosenki. No i mam nadzieję, że poprzednie dwa przedmioty też pamiętacie, bo niebawem rozwiązanie konkursu.
1: Spakuj się
0: na wakacje.

0: Weekend w czwórce.
1: Święto Latarni Morskiej rozmawiamy z Barbarą Kwiatkowską, która jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Miłośników Latarni Morskich. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Kto dzisiaj pracuje w Latarni Morskiej?
2: Dzisiaj oczywiście w Latarni Morskiej pracuje w Świnoujściu pan Marcin. No jest to zawód oczywiście, który jest wygaszany i teraz najczęściej zatrudniają już pracowników do obsługi urządzeń nawigacyjnych.
1: Dlaczego oni są ważni?
2: No są bardzo ważni, bo muszą pilnować, żeby działała żarówka u góry, żeby latarnia świeciła, że w razie jakiejś awarii, no to muszą być, żeby wszystko natychmiast naprawić, bo latarnia nie może tak sobie po prostu przestać świecić.
1: Często nam się wydaje, że już wszystko jest tak zautomatyzowane, że człowiek za bardzo nie jest potrzebny. Dlaczego akurat w Latarni Morskiej jeszcze jego funkcja jest istotna?
2: Jest bardzo istotna, dlatego że systemy nawigacyjne GPS, które są oczywiście w tej chwili powszechnie używane, tak naprawdę jak każde urządzenie może się zepsuć i wtedy kapitan na statku w ogóle nie wiedziałby, gdzie płynąć. A jednak latarnia, która daje światło, a każda latarnia ma swój okres świecenia, tak to się nazywa, daje po prostu mu możliwość określić, gdzie jest, określi swoje położenie. I będzie wiedział, gdzie płynąć.
1: A co to znaczy, że każda latarnia ma swój okres świecenia?
2: A to znaczy, że tak jak na przykład na Latarni Morskiej w Świnoujściu jest okres świecenia 5 sekund. To znaczy, że 4 sekundy nasza latarnia świeci i sekundę nie świeci. Każda latarnia ma swój inny właśnie taki okres świecenia.
1: Z punktu widzenia kapitana, jak bardzo jest to ważne? Czy on jest trochę uzależniony od różnych latarni?
2: No tak, no bo to zależy, gdzie płynie, czy płynie do Gdańska, czy płynie do Świnoujścia, a może do Darłowa. Nigdy nie wiadomo, a jednak mamy 15 latarni morskich świecących na wybrzeżu polskim, także mówię, każda latarnia ma inny sygnał, okres świecenia i wtedy on wie, przy której jest latarni morskiej.
1: A bez tej latarni by sobie nie poradził?
2: No tak, oczywiście, że sobie by poradził, bez problemu, bo przecież mamy bardzo mocno rozwinięty system GPS i on oczywiście wszystko elektronicznie widzi. Także można powiedzieć, że dzisiaj latarnia jest takim miejscem, w którym on po prostu widzi, że jest. Zresztą bardzo często jest tak, że marynarze, jak nas na przykład tutaj odwiedzają, którzy płyną do Świnoujścia, to mówią, och, jak my widzimy już, jak świeci nasza latarnia, to wiemy, że płyniemy do domu. Ale trzeba brać pod uwagę to, że w dzisiejszych czasach, w momencie, gdy często może być zakłócona nawigacja, no to bez urządzeń elektronicznych, gdyby kapitan nie wiedział, gdzie jest, nie wiedziałby, gdzie płynąć.
1: Dzisiaj naszym gościem jest Barbara Kwiatkowska, członek zarządu Stowarzyszenia Miłośników Latarń Morskich.

0: W weekend robimy sobie przerwę.
1: Słuchacie audycji Przerwa Weekendowa. Dzisiaj razem z nami jest Barbara Kwiatkowska, członek zarządu Stowarzyszenia Miłośników Latarni Morskich. Zastanawiam się, czy dzisiaj jeszcze wszystkie latarnie mają ludzką obsadę, czy może i tam pojawiły się nowe technologie i czasami już tego człowieka zaczyna brakować.
2: To znaczy latarnie dalej są obsadzone, no bo mówię, każdy latarnik musi wejść na górę, sprawdzić urządzenia. A jeżeli nie latarnik, no to człowiek, który obsługuje urządzenia nawigacyjne. Natomiast są w Polsce dwie latarnie w pełni zautomatyzowane. Tak naprawdę od zawsze, bo są malutkie i nieudostępnione do zwiedzania. To jest latarnia Kikut i latarnia Jastarnia. Zautomatyzowana też, ale to już w późniejszych czasach, została latarnia w Czołpino.
1: A jaki jest harmonogram pracy takiej osoby, która pracuje właśnie w latarni morskiej? To znaczy, no on przychodzi i czym konkretnie się zajmuje?
2: Jeżeli przychodzi w dzień, no to oczywiście musi iść na górę, powycierać kurze, posprzątać, żeby było wszystko bardzo dobrze widoczne. Soczewki, żarówkę, osłonę, która chodzi wokół żarówki. A jeżeli chodzi o noc, no to najczęściej, no mówię, już latarnie są tak zmechanizowane i w nocy jak latarnik ma zmianę, no to najczęściej już w swoim pomieszczeniu przygląda się, jak wygląda światło, bo u nas na przykład w Świnoujściu jest założona żarówka halogenowo-tlenkowa, już taka bardzo specyficzna, 1000 W ma i tak naprawdę energooszczędna oczywiście i tak naprawdę założona u góry w latarni jest kamerka i pan latarnik widzi, jeżeli zmienia się barwa żarówki na zielono, to on już wie, że to jest sygnał do tego, żeby tą żarówkę iść wymienić.
1: Jak daleko w morze sięga światło latarni?
2: Każda latarnia oczywiście ma różny zasięg. Latarnia morska w Świnoujściu, najwyższa na polskim wybrzeżu, ma 26 mil morskich. To jest około 50 kilometrów.
1: A jak dzisiaj zostaje się latarnikiem?
2: O, dzisiaj mówię latarni, zawód latarnika już jest wygaszany. Nie jestem pewna na 100%, ale prawdopodobnie u nas pan Marcin w Świnoujściu to jest ostatnia osoba, która ma w umowie napisane latarnik.
1: Czyli już raczej nie będzie tak, że to będzie zawód przekazywany z pokolenia na pokolenie?
2: Raczej już nie.
1: A kiedyś tak było?
2: Tak, oczywiście, bardzo często tak było, że po tacie syn zostawał latarnikiem. Był u nas też taki przykład w Świnoujściu, pan Marcin Burakowski. Właśnie przejął stanowisko po swoim tacie.
1: To trochę taki samotny zawód.
2: Tak, to prawda. Na szczęście dzisiaj są latarnie udostępnione do zwiedzania i tak jak ja pracuję tutaj na stanowisku do obsługi ruchu turystycznego.

0: Więc moja praca jest bardzo wesoła w dzień, bo bardzo dużo turystów nas odwiedza, z czego jestem bardzo dumna.
1: A jeżeli chcemy odwiedzić latarnię, to kiedy jest najlepszy czas na to?
0: Najczęściej latarnie czynne są w ciągu dnia oczywiście, nocą niestety nie da się zwiedzić latarni. Także od 10 najczęściej do 18 tak są czynne na całym wybrzeżu. W każdej porze dnia i nocy, bo w nocy możemy sobie podejść, pomimo że jej nie obejrzymy z góry, ale obejrzymy ją z dołu i pięknie zobaczymy, jak świeci.
1: Barbara Kwiatkowska, członek zarządu Stowarzyszenia Miłośników Latarń Morskich. Bardzo dziękuję.
0: Ja również pięknie dziękuję.

0: Wiem, że już nie możecie wytrzymać, no to to jest ten czas.
1: Weekend na walizkach.
2: Weekend na walizkach.
0: 22645-2100. Dzwonicie do naszego studia, wymieniacie trzy przedmioty, które od początku programu wrzucałam do walizki. No i zgarniacie jedną z nich. Kto pierwszy, ten lepszy.

0: Konkurs.
1: Konkurs
0: w czwórce.
1: Konkurs w czwórce.
2: Tak sobie myślę, że może ktoś z Was dzisiaj zarezerwuje wakacje, no bo jak jest już nowa walizka, to jakoś tak bardziej się chce. A kto ją zgarnie?
0: Weekend na walizkach. Czas na finał.
1: Czas na finał.
2: Do naszego studia dołączyła się Małgosia z Sanoka. Halo, halo.
3: Witam, dzień dobry.
2: Cześć Małgosiu, powiedz, czy jeszcze urlop masz zaplanowany jeszcze przed tobą, czy może już jesteś po wakacjach i teraz będziesz planować kolejny?
3: Jeszcze przede mną końcem września.
2: No to super, gdzie się wybierasz?
3: Niedaleko, Szczawnica, około 200 kilometrów.
2: Ale walizka i tak się przyda.
3: Jak najbardziej.
2: To powiedz, jakie przedmioty dzisiaj wrzucałam od początku programu?
3: Mikrofon bezprzewodowy, głośnik i prompter.
2: Idealnie, super. Oczywiście wszystko się zgadza. Powiedz
3: Dziękuję
2: jeszcze,
3: bardzo.
2: Czy ty w ogóle kiedyś byłaś na karaoke?
3: Jasne, oczywiście.
2: No to może jeszcze na wakacjach uda się taki przykład zorganizować. Ja bardzo lubię chodzić na karaoke, więc i na wakacjach, i jeżeli jestem poza urlopem, to jest świetna rozrywka. Gratuluję ci walizki i w takim razie co? Udanego wyjazdu. Wydaje mi się, że,
3: no,
2: że jak we wrześniu, to w ogóle super, bo może już nie będzie takich upałów.
3: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
2: Pozdrawiamy ciebie również, a jeżeli wy macie ochotę też taki bagaż, taką walizkę zgarnąć, to nie traćcie wiary, nie traćcie nadziei, jeszcze trochę tych walizek do rozdania mamy.
0: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Witthen, producent odzieży, obuwia, walizek i dodatków dostępnych w salonach i na witthen.com.
4: All right.

0: Zachęcam Was do słuchania naszych podcastów, a między innymi w czwórce robimy podcast z Polską Akademią Nauk O co chodzi z tą nauką. Jeden z odcinków dotyczy mrówek. Jestem ciekawa, czy kiedyś w ogóle zaglądaliście do takiego mrowiska. W mrowisku panuje wysoka specjalizacja.
1: Każda kolonia mrówek ma indywidualny zapach na swoim ciele. Mrówka, wchodząc do mrowiska, musi pokazać swój zapach, który znajduje się na jej ciele, że jest odpowiedni i identyczny z tą kolonią, do której chce ona wejść. Gdyby ten sygnał się nie zgadzał, wtedy taka mrówka jest niewpuszczana, a strażniczka może wysłać feromon alarmowy, czyli taką substancję chemiczną w powietrze, która informuje pozostałe mrówki w mrowisku, że jest niebezpieczeństwo i trzeba tutaj zająć się tym wrogiem, który chce się wedrzeć do tego mrowiska. Są też ciekawe gatunki, które nawet wykształciły specjalne mrówki, tak zwane żywe drzwi. My w naszym społeczeństwie, jeśli potrzebujemy drzwi, no to zakupujemy w sklepie internetowym. No mrówki tych sklepów nie mają, ale mają specjalne mrówki o spłaszczonych głowach, które te głowy idealnie pasują do wejścia do gniazda. To akurat są mrówki nadrzewne, tam znajdują się niewielkie otwory i wtedy idealnie ta głowa pasuje do wejścia do mrowiska, więc wtedy też się nikt niepowołany do takiego mrowiska nie wedrze.
0: Warto skorzystać z dobrej pogody i do takiego mrowiska zajrzeć. O tym wszystkim opowiadał Filip Turza z Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk.

0: 9 minut po, zostało do godziny 13. Przerwa weekendowa dobiega końca, ale jeszcze nie kończymy weekendu. Razem ze mną w studiu Olga Drenda. Cześć.
1: Cześć.
0: I za chwilę duchologia w czwórce. Dzisiaj będziesz pytać o wakacyjną pracę.
1: Tak.

0: Tak. Mieliśmy święto, dzisiaj też dzień wolny od pracy, więc tak na dobry poniedziałek może wspomnienia z wakacyjnej pracy.
1: Myślę, że każdy z nas takie wspomnienia ma. Ja tak teraz sięgam pamięcią. Ja często wiele praktyk robiłam w wakacje, że już jak byłam na studiach, to starałam się coś takiego sobie zorganizować, a to w jakiejś lokalnej gazecie albo w radiu studenckim. I chyba na tym głównie ta moja praca wakacyjna polegała. Raz pracowałam w gastronomii, ale to przez 2 miesiące.
0: Tak, to jest chyba typowa historia.
1: A ty masz jakieś wspomnienia z taką wakacyjną pracą?
0: Ja raczej zaczynałam zimą, tak mi się kojarzą. Moje pierwsze doświadczenia pracowe to były raczej ferie zimowe i po prostu często było tak, że potem już na przykład zostawałam od czasu do czasu w tej samej pracy.
1: No, czyli warto. Myślę, że też macie masę wspomnień dotyczących pracy wakacyjnej, także koniecznie dzwońcie do Olgi. A ja dziękuję za dziś. Weronika Puszkar, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: W każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na Cztery Łapy. Tylko w czwórce zaprasza numer raz.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały.

0: Brawy. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
0: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Znowu miałam rację.
4: W czym?
3: We wszystkim.
4: Akurat.
3: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
4: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
3: A nie są?
2: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
5: Po reklamie.
6: O nie, my tak nie gramy.

0: Jest 13.
1: Pogoda.
0: Jutro czeka nas dzień chłodniejszy niż dziś i także mniej słoneczny. Słońce na początku będzie przeplatać się z deszczem, a im dalej w dzień, im bliżej popołudnia, tym więcej Polski pokryje się deszczem, tym bardziej pochmurno i tym intensywniejsze opady. Temperatura poniżej 30 stopni w centrum, na południu i na wschodzie, temperatury trochę wyższe od 23 do 27 stopni, natomiast na zachodzie i na północy mogą spać poniżej 20.
1: Autopromocja.
2: W niedzielny wieczór niektórzy skończą długi weekend, a skoro tak, to trochę chce się płakać, a trochę wrzeszczeć. I tym właśnie będziemy się zajmować w wieczornym paśmie muzycznym. Amerykańska grupa Wednesday wystąpiła w ubiegłym tygodniu w Katowicach, a ja miałem okazję tam być i z miejsca się zakochałem. Dlatego z miłą chęcią razem z wami wykonam przebieżkę po całej ich dyskografii. Obiecuję wam też zupełnie świeże brzmienia ze sceny alternatywnej, w tym nowy shoegaze, polski i zagraniczny. A na koniec wyciszenie wraz z retransmisją występu DJ-a Ducha z archiwum audycji 12 cali na godzinę. Zapraszam na niedzielne pasmo muzyczne po 20. Adam Smolarek.
1: Autopromocja.

0: na audycję Duchologia w czwórce. Zaprasza Olga Drenda.
1: Dzisiaj, co prawda, jesteśmy po jednym świątecznym dniu i w trakcie drugiego dnia wolnego od pracy, ale ponieważ w duchologii przywołujemy ducha dawnych czasów, to stwierdziłam, że tak, no może złośliwie, a może na dobry poniedziałek, na taki rozpęd. Zaczniemy od rozmów o pracy, o pierwszej wakacyjnej pracy, o zarabianiu w trakcie wakacji, o pierwszych doświadczeniach zawodowych, które bardzo często w wakacje trafiają, ale może także i o takich pracach, które mogą zdarzyć się tylko latem i czasem to są akurat takie sposoby zarabiania, taka praca, która jest bardzo, bardzo nietypowa i bardzo szczególnie wakacyjna. Olga Drenda, Duchologia w czwórce. Dzisiaj pracowita niedziela. Ja!

0: Girls, girls, girls.
1: Duchologia w czwórce.
2: Duchologia w czwórce.
3: Dzisiaj w Duchologii w czwórce przypominamy sobie, jak to bywało z pracą w wakacje. Oczywiście wiadomo, że to wygląda bardzo różnie. Dla niektórych to są pierwsze doświadczenia, dla innych to jest na przykład część praktyk zawodowych, a na przykład jeśli ktoś mieszka w gospodarstwie, to jest oczywiste, że jest to przecież pracowity czas najbardziej. Lato to jest szczególnie pracowity czas, kiedy mieszka się na wsi, więc w zależności od miejsca zamieszkania rozmaicie ta praca wygląda, ale dla wielu z nas to jest źródło wspomnień, lepszych lub gorszych, czasami nietypowych, czasami niezwykłych. Mnie też udało się zebrać troszeczkę takich wspomnień z pierwszych doświadczeń zawodowych. To kiedyś wyglądało oczywiście inaczej niż dzisiaj. Dzisiaj przypomnijmy, że legalnie można pracować na umowę o pracę od 16 roku życia. Oczywiście to jest obłożone pewnymi obostrzeniami. Pracownik młodociany, czyli od lat 16 do 18, może wykonywać tak zwane prace lekkie, no ale w umowy cywilnoprawne można pracować od 13 roku życia i to też tylko w określonych branżach. Tyle prawo, a osobiste wspomnienia, historia swoje, to wyglądało kiedyś nieco inaczej. No i tak jak wspomniałam, mnie udało się znaleźć trochę wspomnień. Znaleźliśmy też sporo historii w Archiwum Polskiego Radia, ale czekamy także na wasze. Nasz telefon 22 645 2100. Mamy jak zwykle parę klapek do rozdania, więc zachęcamy do dzielenia się swoimi wspomnieniami. A tutaj jedna z takich słodko-gorzkich historii z lat 90., które znaleźliśmy w naszym archiwum.
4: Ja w ogóle znalazłam takie ogłoszenie na kolportaż książek czy coś takiego, no i roznosiłam w ogóle te książki, ale że to była utopia jedna wielka, po prostu nikt tych książek nie chciał kupować. Sprzedałam jakieś 5 książek.
5: A co to były za książki?
4: Sztuka kochania, 13 księga pana Tadeusza, jakieś w ogóle dowcipy, same książki z dowcipami. Nie, no to przecież co jakiś czas trafi się jakiś zboczeniec, który chce to kupić, ale no, nikt z moich znajomych tego nie chciał kupować. Nie załapałam na coś takiego, żeby stać na ulicy sprzedawać te książki, no to jest paranoja w ogóle. Oni powiedzieli, że nie można stać na ulicy, bo może policja zgarnąć czy coś takiego. Zrezygnowałam z tego. To było w ogóle jedyne miejsce, gdzie chciano mnie przyjąć.
5: Na wakacje chcesz zarobić?
4: Tak. Znaczy w zasadzie nie tyle chcę zarobić na wakacje, co chcę zarobić w czasie wakacji.
3: No, sądząc po tym, co mówiła bohaterka naszego reportażu, to wydawałoby się, że to murowane bestsellery, a jednak okazuje się, że niekoniecznie. No i chyba częściej niż książeczki ze świńskimi dowcipami, bardziej typowym przedmiotem kolportażu podczas wakacyjnej pracy są po prostu zwyczajne ulotki. Czekamy na wasze głosy. 22 645 21 00. Wakacyjna praca.

0: czasem rozdawanie ulotek, czasem praca w barze, a czasem w gospodarstwie. No różnie to bywało z wakacyjną pracą. Czasami wakacje to jest okazja do zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych. Czasami to są pierwsze samodzielnie zarobione pieniądze, czasami konieczność, a czasami przygoda. I to taka dość niezwykła przygoda. Przypomniało mi się właśnie, kiedy zastanawiałam się nad doświadczeniami z wakacyjnej pracy, historia mojego kolegi. To były wtedy takie czasy, kiedy najlepiej na wakacje było zarobić za granicą, ponieważ akurat otwierały się rynki europejskie i też kursy zagranicznych walut do złotówki były tak korzystne, że po prostu wakacyjna praca zapewniała na przykład studentowi całkiem komfortowy byt na następne kilka miesięcy, więc moi rówieśnicy bardzo chętnie z tego korzystali, ja pracowałam akurat w Polsce, ale mieli oni swoje rozmaite przygody i nie zapomnę opowieści mojego kolegi, który pracował w parku rozrywki i jego zadaniem było co pewien czas włączanie procesu tonięcia Titanica, ponieważ był tam symulator Titanica i po prostu od czasu do czasu włączał guzik, statek zaczynał tonąć i on po prostu ileś set razy dziennie musiał wysłuchać piosenki Celine Dion My Heart Will Go On. Nie wiem, czy macie podobnie egzotyczne doświadczenia z pracą wakacyjną. Czekamy na wasze wspomnienia. 22645-2100. Przypominamy, że czeka para klapek na najciekawsze wspomnienie. No i udało się też nam w archiwum znaleźć przykład takiej nietypowej pracy. To akurat jest uczestnictwo w teatrze ulicznym, czyli widok typowy raczej dla wakacyjnych ulic naszych miast. Tym razem to są tancerze z pochodniami.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Podobało się panu?
3: Tak, płacę z tego tytułu, że przyjemne wrażenie robią.
1: To jest trudna sztuka jeszcze do tego.
2: Też tańczysz?
1: Ja próbowałam raz, ale się tylko pobrudziłam naftą.
2: Na co zbieracie?
4: Farby i nakredki. To jest jeden z wyrazów mojej twórczości artystycznej. Nauczyłam się tego we Francji, uważam, że to jest coś pięknego. Taniec z ogniem. I to się wywodzi z tradycji aborygańskiej. Akurat ta rzecz, którą ja robię.
5: Przyznaj się, że masz 14 lat i za parę dni do szkoły zbierasz nakredki i tornice.
4: Nie, nieprawda, nie mam 14 lat, mam 10 lat więcej. Wcześniej tańczyłam tu sama w zeszłym roku i nauczyłam moich dwóch kolegów. Oni to robią z łańcuchami i teraz coraz więcej ludzi to robi.
5: Nie,
4: my jesteśmy parą, jesteśmy bardzo zakochani.
5: Nie powiedziała prawdy tutaj moja przedmówczyni, bo my zbieramy pieniążki na podróż dookoła świata.
4: Tak, to też mamy w planach w swoim życiu. Obejrzeć wszelkie możliwe, ciekawe miejsca na świecie.
0: Tak, to właśnie takie chyba dość typowe, nie wiem na ile teraz często spotykane, ale kiedyś właśnie teatry uliczne to była bardzo częsta atrakcja deptaków. Jeśli macie podobne wspomnienia, jeśli wy też mieliście albo bardzo typową, albo może dla odmiany bardzo nietypową pracę, ale na pewno jeśli macie jakieś szczególne wspomnienie z tych czasów, to podzielcie się z nami.

0: Dzisiaj w Duchologii w Czwórce przypominamy sobie nasze doświadczenia związane z pracą wakacyjną. Wszystko jedno, czy to były praktyki, czy na przykład też konieczna ze względu na bardzo pracowity czas letni, praca w gospodarstwie, czy też może taka praca, która może zdarzyć się tylko w wakacje, czyli taka praca okazyjna, na przykład tak jak przed chwilą tutaj słuchaliśmy fragmentu reportażu z archiwów Polskiego Radia o teatrach ulicznych, które podczas wakacji można było zobaczyć na deptakach, w parku rozrywki. No w tej chwili na przykład coraz częściej się widuje, każdego roku coraz częściej, chyba trochę tak podpatrzone z amerykańskich filmów, stoiska, gdzie widać dzieciaki, które sprzedają albo jakieś napoje chłodzące, albo ciasta. I wiem, że co do tego były jakieś pytania właściwie, na ile to jest możliwe, bo pracować można od 13 roku życia. Podobno praca okazjonalna, okazjonalne sprzedawanie takich domowych wyrobów jak lemoniada albo ciasto jest legalne, tylko po prostu rodzice muszą mieć sprawę pod kontrolą, więc to jest taka pewna nowość, która pojawiła się na naszych ulicach. Mnie dość często się zdarza takie stoiska widywać, ale to ma raczej inny charakter, że to nie jest taka praca, która jest konieczna, że ktoś musi po prostu samodzielnie zarobić na siebie, bo rodzice nie mogą już pomóc, tylko raczej taka nauka zarządzania swoimi pierwszymi samodzielnie zarobionymi pieniędzmi. Jeśli sami macie jakieś doświadczenia, czy z czasów jeszcze uczniowskich, czy to studenckich, czekamy na wasze głosy. 22 645 21 00. Będziemy mieć też trochę więcej materiałów z archiwów. Ja próbowałam sobie też przypomnieć. Ja zazwyczaj akurat miałam takie prace, które były kontynuacją już w zajęć, których imałam się wcześniej w ciągu roku, więc nie miałam takiej typowo wakacyjnej pracy, tylko raczej ciąg dalszy czegoś, co działo się wcześniej jesienią, zimą i wiosną. I takiej typowej pracy akurat tylko na wakacje nie miałam, ale różni moi znajomi, różni moi rówieśnicy faktycznie zdarzało się, że mieli albo okazyjną pracę gdzieś w gastronomii, albo na przykład coś, co cieszyło się przez pewien czas bardzo dużą popularnością, to były pomiary dotyczące transportu publicznego, czyli po prostu liczenie pasażerów i ilu wsiada i ilu wysiada. I to była bardzo, bardzo pożądana praca studencka właśnie latem. Nie wiem, czy cały czas dalej to się robi, czy się dokonuje takich ręcznych pomiarów, czy już nastąpiła tutaj w pełni automatyzacja, ale właśnie przypomniało mi się, że jednak pomysłowość i czujne oko pozwalało moim rówieśnikom sobie taką okazję do zarobienia własnych pieniędzy znaleźć. 22 645 21 00. Dzisiaj w Duchologii w Czwórce wspominamy wakacyjną pracę.
1: Jest to

0: Dzisiaj w Duchologii w Czwórce rozmawiamy trochę wbrew wakacyjnemu nastrojowi i wbrew świątecznym dniom, świątecznemu weekendowi, który pomału już zmierza do swojego końca. No jeszcze połowa wolnej niedzieli przed nami, także spokojnie, jeszcze trochę czasu do poniedziałku. Pewnie wielu z naszych słuchaczy już nie ma wakacji, tylko ma urlopy, ale to jest okazja, żeby powspominać swoje wakacyjne doświadczenia zawodowe, czasami pierwsze kroki w świecie pracy. Przypominam, że czekamy na wasze wspomnienia, kierunkowe 22 645 21 00. Jak to z waszą wakacyjną pracą bywało? Mamy do rozdania parę czwórkowych klapek, więc warto dzwonić i warto wspominać. No, mam nadzieję, że mieliście jakieś przygody, które chcielibyście sobie teraz po wielu latach wspomnieć, może się pochwalić, wyciągnąć coś z pamięci, a okazuje się, że bardzo wiele takich wspomnień znajduje się w archiwum Polskiego Radia. Fragmenty reportaży dotyczących właśnie sezonowej wakacyjnej pracy, czy takiej, która może się zdarzyć tylko w wakacje, no bo kiedy indziej rosną jagody.
1: Wstaję tak gdzieś o 4-5 i wyruszam na jagody. W lesie jest na 5-6 godzin przeciętnie. 5-6 litrów, no 7 góra.
2: I ile litr kosztuje u ciebie?
1: 20 tysięcy.
2: A czemu zbierasz jagody? Czemu sprzedajesz?
1: No wie pan, nie ma teraz co robić wakacje. No tym się zajmuję, żeby sobie zarobić na jakieś piłkę czy tam, no coś do zabawy przynajmniej. No
2: przeważnie co, stają kierowcy, prawda, którzy jadą tą drogą?
1: No tak, i osobowe samochody też. Przeważnie tak.
2: No powiedz mi dzisiaj, ile utargowałeś?
1: Tak, 100 tysięcy.
2: A później jesienią będą grzyby?
1: No tak, za jakieś 2 miesiące już powinny być. Na grzybach też się zarobi troszkę.
0: 100 tysięcy, czyli 5 słoików, to rozumiem, że jeszcze przed denominacją, przed 1995 rokiem zbieranie jagód, czyli praca wcale nie lekka, bo wymaga sporo schylania się, no i oczywiście bardzo czujnego oka. Takie wspomnienia, ale i inne dzisiaj w Czwórce

0: Autopromocja.
1: Ja przynoszę wyniki.
2: A ja zakwasy.
1: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
2: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
1: Czyli ja, sport przez duże S.
2: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
1: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
2: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
1: A liczy się, jeśli ma wynik?
2: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
3: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
0: Po reklamie.
10: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy.
1: O nie, my tak nie gramy.

0: Jest 14.
1: Pogoda.
0: Jutro po upalnym weekendzie pogoda nieco się zmieni, zrobi się chłodniej i bardziej deszczowo. W pierwszej połowie dnia deszcze czekają nas głównie w zachodniej i północnej części Polski. W pozostałej będzie jeszcze troszeczkę więcej słońca, natomiast po południu i wieczorem możemy się spodziewać, że popada już właściwie wszędzie. Temperatury także trochę niższe niż wczoraj i dzisiaj. Poniżej 30 stopni nie będzie już aż tak upalnie, ale na południu, w centrum i na północnym wschodzie będzie odrobinę cieplej, w okolicach 25 stopni, natomiast na zachodzie i północy temperatura może nawet spaść poniżej 20.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
4: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
2: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Mega.
6: Marian, co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni.

0: Allegra. Już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
4: Po reklamie.
5: Tak jak my.

0: na audycję Duchologia w czwórce. Zaprasza Olga Drenda.
1: Zaczynamy drugą godzinę z Duchologią w czwórce, a dzisiaj troszeczkę wbrew luzowi świątecznemu, bo mamy bardzo, bardzo wolny od pracy weekend akurat. Wczoraj mieliśmy święto, czyli dzień ustawowo wolny od pracy, no i dzisiaj niedziela. Także jest takim dniem, ale trochę może na rozgrzewkę przed jutrzejszym poniedziałkiem. Przypominamy sobie temat wakacyjnej pracy. Przypominam, że zachęcamy do dzwonienia i dzielenia się swoimi wspomnieniami z wakacyjnej pracy, może waszej pierwszej pracy, a może jakiejś nietypowej, typowo wakacyjnej. 22 645 2100. Dzwońcie, ponieważ mamy parę klapek do rozdania. I wspominamy także, jak wyglądała wakacyjna praca w dawniejszych dekadach. Wyglądała troszeczkę inaczej niż dzisiaj. Być może było trochę więcej takich prac, do których typowo młodzież delegowano. No, pamiętam, że też przynajmniej w moim pokoleniu bardzo często było zdobywanie pierwszych szlifów zawodowych w okazjonalnej pracy za granicą. Zdarzało się, że w ten sposób można było po prostu zarobić sobie na kilka miesięcy spokojnego życia na studiach. To była właśnie taka typowa praca studencka. No i okazało się, że prawdziwą kopalnią wspomnień pod tym względem były archiwa Polskiego Radia. Mamy dla was jeszcze jeden fragment. Jest to wyprawa w latach 90. do Młodzieżowego Biura Pracy.
2: Czy mógłbym wziąć jakąś pracę?
3: Pan się scharakteryzuje i będzie pan miał może coś takiego, czego inni nie mają, jakiś atut na przykład, prawda? I pan się wysforuje na czoło kolejki, aż czegoś innego. Czasami decyduje prawo jazdy, czasami jakakolwiek znajomość języka czy komputera. A przy dorywczych, no jakoś tam dyspozycyjność, że ktoś nie zaznacza, że może do 15, tylko że może całą dobę. Także zankietowanych jest mnóstwo osób, ale czekają na różne rzeczy. Jedni na zbiór owoców, inni na zbiór warzyw, ktoś inny chce pracować w gastronomii.
4: Odchodzą z kwitkiem?
3: Naturalnie, tak.
4: Zainteresowanie pracą jest ogromne. Telefon dzwoni bez przerwy, a pracy nie ma.
3: Praca jest, bo codziennie jakieś oferty przychodzą, ale po prostu jest jej rzeczywiście dużo, dużo mniej niż młodzieży zainteresowanej nią.
1: No tak to było w 92 roku. Przypomniało mi się jeszcze, że kiedy ja byłam na studiach, jeden z naszych kolegów znalazł pracę, która bardzo szybko okazała się taką pracą wymarzoną, którą każdy chciał mieć, chociaż po prostu on miał bardzo dużo szczęścia, bo był stróżem nocnym w czasie wakacji na takiej, w takiej nieuczęszczanej po prostu przez nikogo właściwie okolicy na budowie, gdzie właściwie spędzał sobie te noce, ciesząc się ciepłym powietrzem późnego lata i czytając bardzo dużo książek. Pamiętam, że wszyscy mu bardzo, bardzo zazdrościli. Dzwońcie do nas 22 645 2100.

0: Dzisiaj duchologia w czwórce o wakacyjnej pracy, The Clash, Lost in the Supermarket, ponieważ oczywiście ta melodia zaczęła mi grać w głowie, kiedy pomyślałam sobie o takiej typowej pracy studenckiej, czyli wykładaniu towarów w supermarkecie. A z nami na linii jest Przemek z Poznania. Cześć!
1: Cześć, witam.
0: Cześć, cześć. Powiedz mi, czy dzisiejsza audycja przywołała jakieś wspomnienia z wakacyjnej pracy?
1: Oj, tak, tak, jasne. Generalnie moją pierwszą taką pracą wakacyjną miałem chyba wtedy 16 lat i załapałem się do pracy jako akustyk, a właściwie technik sceny, i w wakacje jeździłem chłopakami budować sceny, nagłaśniać koncerty i tak dalej. Bardzo dużo pracy, bardzo mało snu za genialną stawkę. To było 10 lat temu i to było 100 zł dniówka. Pracowaliśmy często po całą dobę, 2 godziny snu i potem dalej jazda do pracy, i praca była świetna jak na tamten czas, ale po 2 sezonach stwierdziłem, że to jest coś, do czego jednak nigdy więcej nie wrócę.
0: No tak, bardzo, ja wiem, bardzo wymagająca praca, no ale chyba też przygoda.
1: Tak, jasne. Udało nam się spotkać trochę gwiazd, zdobyłem trochę kontaktów, które udało mi się utrzymać przez całe życie, aż do teraz, bo muzyka cały czas wciąż gdzieś tam jest ze mną obecna, także nie żałuję, ale

0: nie powtórzyłbym.
1: No tak, ale myślę, że jednak jak się ma 16 lat, to skłonność do ryzyka jest pewnie większa niż później.
0: Znacznie większa. Poza tym w takim wieku każda opcja pracy jest dobra.
1: No tak, tak, zwłaszcza jeżeli stawka jest jak na tamte czasy lepsza, prawda, niż w innych zawodach.
0: Tak, dokładnie. Koniec końców to jednak ta praca pozwoliła mi uzbierać na pierwszą gitarę, także nie ma czego żałować.
1: Super, bardzo ci dziękuję, Przemku. No także mamy tutaj wspomnienie z może nietypowej pracy wakacyjnej, ale też no na pewno, ponieważ to jest sezon koncertowy, to jest sezon festiwalowy, więc na pewno technik akustyk, no to jest taka praca, która jest wtedy absolutnie bardzo pożądana, bardzo potrzebna. Na wasze wspomnienie z wakacyjnej pracy czekamy jeszcze 22 645 2100. Dzwońcie, bo mamy klapki.
2: Odbijam się o kanty, mam dziś czas na styk. Ruchy funky, bo bardzo lubię tańczyć. Bardziej lubię, gdy się patrzysz.

0: Duchologia w czwórce. Duchologia w
1: czwórce. A dzisiaj w Duchologii w czwórce wakacyjna praca i taka praca, która jest czasami naszym wprowadzeniem w świat pracy zarobkowej, albo taka praca, która jest po prostu częścią cyklu rocznego, na przykład jeśli ktoś mieszka w gospodarstwie i wtedy praca latem jest czymś po prostu oczywistym, a czasami taka praca, która jest typowo wakacyjna, czyli takie zawody jak na przykład, nie wiem, sprzedawca lodów na plaży, które dotyczą właściwie tylko tego sezonu wakacyjnego, urlopowego. Jeżeli chcecie się podzielić swoimi wspomnieniami, dzwońcie do nas 22 645 21 00, a my nurkujemy ponownie w Archiwum Polskiego Radia, bo tam mamy dość dużo materiałów i niektóre z nich dotyczą wakacyjnych praktyk OHP, czyli Ochotniczych Chówców Pracy. W czasach PRL ta organizacja właściwie miała na celu zaangażowanie młodzieży jako siłę roboczą, na przykład przy budowaniu licznych wielkich projektów tamtych czasów, no a po 89 roku raczej zmieniła swoją funkcję na taką wdrażającą do pracy i opiekuńczą. OHP istnieją nadal i także w tej chwili służą łączeniu nauki z pracą, ale już w zupełnie inny sposób niż przed 89 rokiem, a my mamy trochę nagrań archiwalnych.
2: Zmiana warty. Kończy się pierwszy turnus Ochotniczych Chówców Pracy w Leonowie. Ilu was łącznie było?
3: Około 400.
4: Jesteśmy bardzo zadowoleni i plan, który mieliśmy na 3 tygodnie, wykonaliśmy przed terminem o 2 godziny.
2: Dokąd teraz wyjeżdżacie?
5: No ja na przykład wyjeżdżam nad morze do Mielna.
2: Grupa Przemyska, która opuszcza Niemce, żegna nas piosenką.
6: Powiedz, czemuś to zrobiła i na zawsze opuściła my pamięci.
1: Tak, nie żegnamy się jeszcze z piosenką, dlatego że mamy też nagranie.

Pytanie archiwalne z akurat wyjazdu OHP do wtedy jeszcze istniejącego kraju NRD, gdzie w Berlinie Wschodnim odbywali także swoje praktyki i tak je zachwalali.

0: Dzisiaj w Duchologii w Czwórce rozmawiamy o wakacyjnej pracy. Teraz grał Koniec Świata, Oranżada, może trochę zainspirowane sprzedażą lemoniady. Zapowiadałam, że przeniesiemy się z Ochotniczymi Hufcami Pracy do Berlina. To za chwilę, ale teraz słuchamy Natalii Skalisza, która do nas zadzwoniła. Cześć, Natalio.
1: Cześć.
0: Cześć.
1: No ja może z Ochotniczymi Hufcami Pracy nie mam zbyt dużo tutaj do czynienia i moja praca taka wakacyjna, letnia wiąże się bardziej z okresem nauki w technikum, bo nie ukrywam, że no nie skorzystałam z tych mitycznych najdłuższych wakacji w życiu i no niestety, niestety z miesiąc po maturze już byłam w robocie, że tak to ujmę, i później każda praca gdzieś tam była raczej pracą nie na lato, a na lata. No i to też się oczywiście wiązało ze studiami i nabieraniem gdzieś tam sprawy w kierunku, w którym aktualnie teraz pracuję, ale z takich prac właśnie, które gdzieś tam wracam w czasach technikalnych, no to przychodzą mi do głowy oczywiście to, co wspominałaś, o zdawaniu ulotek, to się pojawiało, też miałam krótki epizod, bo w sumie co wakacje coś tam robiłam. Wyjechaliśmy z moim aktualnie już mężem do Niemiec właśnie gdzieś tam, czy sprzątać domki w miejscowości nadmorskiej, czy też on troszeczkę tam w studiu detailingowym też się uczył fachu, ale taką najprzyjemniejszą moją pracą letnią była rzeczywiście praca w kiosku, w takim kiosku.

0: może nie kiosku, jakim nam się kojarzy, czyli z takiej budce, bardziej to był taki, bo to był firma, no to był Król Porter bardziej, więc mówimy o takim sklepie i kiosku, tak, aniżeli budce. Praca była na dwie zmiany, albo na rano, to była godzina bodajże 6 bądź 7, już teraz tak dokładnie nie pamiętam, bo to było no 18 lat temu, więc trochę już minęło, może 16, jakoś w tych granicach. I do 14, i druga była zmiana od 14 do wieczora. Rano się przyjeżdżało autobusem, oczywiście trzeba było ze skrzyneczki takiej na zewnątrz pawilonu odebrać nowe, świeże tutaj dostawy czasopism i wszystkich dzienników, przywieźć sobie to do sklepiku, rozłożyć, przyjąć oczywiście towar, sfiskalizować. No jeżeli było to zmiana popołudniowa, no to wtedy wieczorem trzeba było zliczyć, co się nie sprzedało, i to odłożyć z powrotem tam do tej skrzyneczki, podliczyć kasę, ale dość praca spokojna poza pojedynczymi epizodami. Na przykład wtedy wracało frugo. Po wielu latach właśnie wracał ten nasz kultowy napój i rzeczywiście był wtedy duży boom wśród dzieciaków na to, no bo każdy chciał spróbować, no tak, czy smakuje tak samo. Ale tak to praca właśnie, gdzie można było sobie w spokoju poczytać, było ciepło. Ewentualnie jak było ciepło na dworze, to była klima w środku, nie padało na głowę i zarobić można było sobie troszkę na wakacje.
1: No to w sam raz, zresztą praca w kiosku to chyba było dziecięce marzenie, tak, wielu z nas, tak, i to mi się udało to, tak, spełnić.
0: Kiosk, piekarnia i kwieciarnia, u mnie to była taka święta trójca, no jedno mi się udało rzeczywiście tutaj zahaczyć.
1: Super, wielkie dzięki, Natalio. Dzisiaj wakacyjna praca w wolny dzień w czwórce.

Dzisiaj w Duchologii w czwórce wspominamy wakacyjną pracę, nasze pierwsze zawodowe przygody, albo też pracę typowo wakacyjną, czyli taką, która może zdarzyć się tylko latem. A ponieważ w Archiwum Polskiego Radia udało się nam znaleźć sporo materiałów właśnie

0: Nie na ten temat. To teraz obiecana wyprawa w czasie i przestrzeni. Dokładnie wyprawa do już nieistniejącego kraju, dlatego że wraz z członkami Polskiego Ochotniczego Chówca Pracy, z junakami, przeniesiemy się do Berlina Wschodniego, w NRD, gdzie wybrali się na wakacyjne praktyki.
1: Berlin jest bardzo miłym miastem. Oprócz tego, że pracujemy, są różne punkty, gdzie możemy się spotykać. Jest dużo boisk, mamy sport, wypoczynek.
2: Już na samym początku na dworcu przywitali nas serdecznie z kwiatami, prawda? Tutaj, jak przyjechaliśmy na miejsce autobusem, odbył się uroczysty apel, ciągnięto naszą flagę na marsz. No i zaczęło się.
3: Mieszkamy w salach przeważnie po 10 osób. Po prostu coś wspaniałego. Mamy dwie sale gimnastyczne. Możemy grać w kosza, w siatkę, mamy klub, codziennie dyskoteki są organizowane, są również prysznice, telewizor. Mamy w tej szkole pełny luz, jak to się tak mówi naszym językiem.
4: Poza tym czas jest bardzo dobrze zorganizowany, mamy czas na wypoczynek, na pracę, na zwiedzanie Berlina. Lody jak marzenie, ale baseny też wspaniale zorganizowane. Można udać się do basenu z falami o dowolnej wysokości, do basenu ze skocznią. W basenach na wolnym powietrzu jest specjalnie ogrzana woda, aby nikt się nie przeziębił. Chętnie bym taki obiekt obejrzał w Warszawie.
1: Dzień jest na ogół męczący, ale nie ma takiej osoby, która była z tego dnia niezadowolona. I praca nam idzie, i wypoczynek. Ogólnie jest dobrze.
0: Tak to wyglądało w latach 80. wakacyjne praktyki OHP w Berlinie Wschodnim. No, przed 89. z reguły właśnie OHP-owców angażowano do takich prac jak na przykład pomoc przy żniwach, no bo wiadomo, że lato to jest na polu bardzo pracowity czas, ale na przykład także na budowach, powiedzmy, dróg albo któryś z wielkich inwestycji czasów PRL, takich jak na przykład huty. W tej chwili, tak jak wspominaliśmy wcześniej, ochotnicze chówce pracy wciąż funkcjonują, ale już zupełnie inaczej, to znaczy jest to taka instytucja, która pozwala jednocześnie uczyć się, ale też zdobywać już praktykę w zawodzie.

0: Tanecznym krokiem zmierzamy do końca Duchologii w czwórce dzisiaj, bo w studio już są Jędrzej Rosiewicz i Michał Piwowarek. Cześć.
1: Dzień dobry.
2: Cześć.
0: Dzień dobry.
1: Cześć.
0: Powiedzcie, czy macie sami jakieś nietypowe wspomnienia z wakacyjnej pracy?
2: Ja nigdy nie podejmowałem żadnej szczególnej wakacyjnej pracy, jeśli mam być szczery. Natomiast ja uwielbiam pracować w wakacje tak generalnie przez całe swoje życie. Naprawdę nie lubię opuszczać Polski, kiedy jest ciepło. Super mi to pasuje. Pracowanie, właśnie wakacje są dla mnie de facto takim zawsze wytężonym okresem pracy. A jak się robi tak zwane pół roku mroku, no to wtedy troszkę zwalniam.
1: Poeta. No Michał to jest zawsze poeta. Mnie to, wiesz co, zawsze wakacyjna praca kojarzyła się z pracą przy klawiszach, bo ja właściwie każde wakacje miałem tak, że

0: nie sam się uczyłem, to uczyłem kogoś innego gry na fortepianie, więc zawsze dla mnie te wakacje były takie krótkie i kiedy zbliżała się połowa sierpnia, no to już właściwie w takim rytmie jak tako Hemingway Deszcz na betonie, to już ostatnie dni wakacji były dla mnie właściwie, te wiesz, nasty sierpnia, nie?
1: I na mnie mówi, że ja poeta, a tu nie dość, że poeta, to
0: ja
1: jeszcze
0: wtóruję.
1: Kompozytor
0: ja
1: i muzyk.
2: No dobrze, czyli artystyczne klimaty, ale dzisiaj będzie już za chwilę będzie na sportowo. Co dzisiaj w waszej audycji?
1: A może też pójdziemy w kierunku artyzmu, no bo to, co zrobili Polacy w ciągu ostatnich dni i na Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce.
0: W Birmingham, tak.
1: Tak, to zakrawa o poezję, można powiedzieć, i właśnie jakiś artyzm.
0: Tylko czekamy jeszcze na złoty medal, bo dziś ostatni dzień tych mistrzostw. Mamy sporo srebra, jest trochę brązu, cały czas brak złota, więc może dzisiaj finały, sesja wieczorna, no to wtedy będziemy najmocniej trzymać kciuki.
2: Czyli dzisiaj nasz największy wysiłek tutaj w studio i przy odbiornikach to jest po prostu
0: przed
2: trzymanie
0: ekranami
2: kciuków
0: tak
2: najmocniej jak się da.
0: Ale będzie też trochę o badmintonie, będzie trochę o tym, że małpy bardzo lubią ten sport i przeszkadzają tam w Indiach na różnego rodzaju arenach, ale pogadamy też sobie o tenisie, prawda, o piłce nożnej, o Formule 1,
1: o wakacjach. Generalnie.
0: Będzie bardzo dużo się działo.
1: Zapraszamy!
2: No to super. Już za moment na sportowo, a ja tymczasem pomału ewakuuję się ze studia, ale na początku jeszcze, na koniec jeszcze najważniejsza informacja, kto dostaje klapki. Otóż dzisiaj remis, ponieważ klapki dostają i Przemek, i Natalia. Bardzo dziękuję za wasze głosy.
0: Ja myślałem, że to jak remis, to jeden klapek do jednego, drugi do drugiego.
2: Kiedyś trzeba było podzielić jedną parę klapek na rodzinę, na sześć nóg, ale tym razem akurat mamy klapkowe bogactwo, więc po jednej parze do obojga dzwoniących. A ja już z wami się żegnam. To była Duchologia w czwórce, Olga Drenda oraz Justyna Majchrzak i Maciej Załęcki. Dzięki, cześć.

0: Autopromocja.
1: W każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na Cztery Łapy. Tylko w czwórce zaprasza numer raz.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Znowu miałam rację.
9: W czym?
8: We wszystkim.
9: Akurat.
8: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
9: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
8: A nie są?
10: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
11: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
12: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
11: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
13: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera...

0: potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowić Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
0: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
2: Po reklamie.
3: Ona czuje we mnie pieniądze.
4: O nie, my tak nie gramy.

0: to make the club go up.
1: Niedziela, późne popołudnie i humor gituwa, jest 15.
2: Pogoda.
3: Dzisiaj Polska ma tak, że w zasadzie nie może się zdecydować, jaki ten sierpień mamy. Możemy wybrać wersję mokrą i chłodną i bardzo przyjemną tym samym, albo możemy wybrać taką wersję, kiedy to wyjście na zewnątrz już jest ogromną aktywnością. Puf jak gorąco, uf jak gorąco. To w Krakowie, tutaj około 34 stopni, sporo słońca i do wieczora obowiązuje pomarańczowe ostrzeżenie przed upałem.
1: W Terespolu, co tam się dzieje? 34 stopnie Celsjusza, to jest najwyższa temperatura obecnie w Polsce i tak jak Michał powiedział, Polska podzielona na pół, czyli południe i południowy wschód upały, a północna część Polski i północny zachód znacznie przyjemniej. Najniższa temperatura została odnotowana na godzinę 14 w Zielonej Górze, zaledwie 17 kresek, tam można wziąć znacznie głębszy oddech. No i na zachodzie i południowym zachodzie możliwe także burze lokalnie z gradem.
3: Poznań około 18 stopni, a Kraków wspomniane 34, więc mamy 16 stopni różnicy. W takim razie to już nie mówimy o różnicach temperatury, tylko o różnicach pór roku.
2: Autopromocja.
4: W niedzielny wieczór niektórzy skończą długi weekend, a skoro tak, to trochę chce się płakać, a trochę wrzeszczeć. I tym właśnie będziemy się zajmować w wieczornym paśmie muzycznym. Amerykańska grupa Wednesday wystąpiła w ubiegłym tygodniu w Katowicach, a ja miałem okazję tam być i z miejsca się zakochałem. Dlatego z miłą chęcią razem z wami wykonam przebieżkę po całej ich dyskografii. Obiecuję wam też zupełnie świeże brzmienia ze sceny alternatywnej, w tym nowy shoegaze, polski i zagraniczny. A na koniec wyciszenie wraz z retransmisją występu DJ-a Ducha z archiwum audycji 12 cali na godzinę. Zapraszam na niedzielne pasmo muzyczne po 20. Adam Smolarek.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o

0: problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
0: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
0: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
3: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Po reklamie.
2: Tak jak my.

0: 13 minut po godzinie 15 plus i minus i kaliber 44 w czwórce.
1: Na audycję 3 godziny sportu i rekreacji zapraszają Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz.
0: Przed momentem plus i minus, a teraz dwa ładunki dodatnie znowu razem. Dzień dobry, z tej strony Michał Piwowarek. Już nie jestem sam, powrócił Jędrzej Rosiewicz. Cześć i dzień dobry. Człowiek, który wie wszystko o sporcie skodyfikowanym, trzyma rękę na pulsie, jeśli chodzi o tabelki, ale też sypie jak z zarękawa ciekawostkami sportowymi, wie jak nikt.

0: na świecie, gdzie leżą kraje, o których nikt nie ma, są osoby, które nie mają o nich zielonego pojęcia, Jędrzej to wie. No i cieszę się, że wrócił człowiek, który będzie mnie trzymał w ryzach, bo często jest tak, że jeśli chodzi o taki właśnie poważny sport, to ja nie do końca wiem, czy mam kontakt z tą prawdziwą sportową rzeczywistością, ale ty mnie trzymasz w ryzach. Witaj z powrotem,
1: przyjacielu. Dzień dobry. Ja się czuję, jakbym wrócił z dalekiej Kałmucji albo, nie wiem, albo z jakiegoś Sachalinu. Natomiast bardzo cieszą mnie twoje słowa. Ja nie jestem tak dobry w komplementy, ale popracuję nad tym wszystkim, także musisz mi dać trochę czasu. Natomiast my zaglądniemy dziś oczywiście w tej pierwszej godzinie, w szczególności na Wyspy Brytyjskie. Birmingham, brytyjskie Wenecja, miasto kanałów, a tam jest nawet lepiej, bo angielskie miasto ma taki system kanałów, który liczy 56 kilometrów i to jest znacznie bardziej rozbudowany system niż w samej Wenecji. Czy ty miałeś okazję pływać sobie i gondolier śpiewał ci coś do uszka właśnie
0: nie
1: w weneckim
0: mieście? Jeszcze takiej wspaniałej okazji, ale może kiedyś, może kiedyś, ale fajna ta ciekawostka o tych kanałach, a jakby tam zrobić jakiś półtora maraton?
1: Trzeba sprawdzić, czy coś takiego istnieje. Jeśli nie, to Michał Piwowarek to zorganizuje. A o Birmingham mówimy dlatego, bo dziś ostatni dzień lekkoatletycznych mistrzostw Europy w tym mieście.
0: Dobrze nam idzie, fajnie idzie Polakom.
1: No bardzo dobrze. Sobota była wyjątkowym dniem dla biało-czerwonych, bo zgarnęliśmy aż 4 medale, 3 srebrne, 1 brązowy. Kasia Zdziebło na dystansie maratońskim w Chodzie zdobyła srebro, a przy okazji ustanowiła nowy rekord Polski, czas 3:19:50. Do tego Natalia Bukowiecka dołożyła srebro w biegu na 400 metrów. Maria Rzodzik w skoku wzwyż. No i nasza żeńska sztafeta 4x100, która sięgnęła po brąz. Mamy 5 srebrnych, 2 brązowe. No i co, czekamy na złoto. Będziemy trzymać kciuki. To dziś wieczorem, sesja wieczorna.
0: Troszkę smuteczku było z rańca, bo Aleksandra Lisowska broniła tytułu mistrzyni Europy w maratonie, który zdobyła 4 lata temu w Monachium. Dziś zajęła 13 miejsce Finka Alisa Vainio. Zrobiła to naprawdę mocno. 2 godziny 22 minuty i 26 sekund. Nowy rekord mistrzostw Europy. Nie martwcie się, słuchacze czwórki, nie będziemy przez całą godzinę czytać tabelek, bo za moment skupimy się na tym, co taki przeciętny Kowalski, osoba, która chce być aktywna fizycznie, może sobie wziąć z lekkiej atletyki, z królowej sportu, no bo to taki sport bardzo, bardzo naturalny. Ale dzisiaj pogramy też w kometkę, pogramy też w babę.
1: Badmintona, ale to już w drugiej godzinie. O małpach też będzie, ty jeszcze nie wiesz, o co chodzi z tymi małpami, ale ja ci, Michale, powiem. Małpy atakują w New Delhi bardzo, bardzo natarczywie podczas Mistrzostw Świata.
0: No to
1: się będzie działo od jutra.
0: Nerwach.
1: No to dobrze, to zaczynamy w takim razie 3 godziny sportu i rekreacji. Michał Piwowarek.
0: Jędrzej Rosiewicz.

0: To tytuł, który, utwór, który wybrzmiał na antenie czwórki i to jest nowość, która trafia do stałej rotacji.
1: Sport w czwórce.
0: Mistrzostwa Europy w Birmingham, ostatni dzień, także trzymamy bardzo mocno kciuki za biało-czerwonych, 20:55 rzut oszczepem kobiet, finał Małgorzata Maślak-Glgula, później 1500 metrów kobiet, finał, znowu tylko tu już po 22, a potem już mamy 4x400 kobiet, finał i 4x400 mężczyźni, także zarwana nocka na pewno dziś będzie, ale tej nocki nie będziemy zarywać z naszymi gośćmi, bo oni już są tutaj na miejscu i chcą nam opowiadać o lekkiej atletyce, a to są Gabriela Topolewska, czyli specjalistka od fizjoterapii, biegania i treningu siłowego. Dzień dobry, Gabrielo.
2: Dzień dobry, witam.
0: A bliżej mnie siedzi Szymon Dziczek, czyli specjalista od treningu motorycznego, biegowego i trener personalny. Cześć.
3: Cześć, witam.
4: Nie wiem, czy mieliście czas i energię na to, żeby oglądać i śledzić te mistrzostwa, ale chciałem na początku was zapytać o to, czy jeśli w ogóle oglądacie takie mistrzostwa w telewizji, to macie z tego jakąkolwiek przyjemność takiego widza, czy wy już oglądacie to jako specjaliści? Tu się liczy praca nóg, sprawdzacie, jak oni w zasadzie biegną, co tam takiego się wydarzyło, że ktoś przegrał o 1/10 sekundy.
2: Oczywiście oglądamy i śledzimy mistrzostwo od pierwszego dnia. Sami jesteśmy prywatni.

0: Oboje związani z tym samym klubem lekkoatletycznym Champion Warszawa, wobec czego dla nas to jest dosyć oczywiste, że tego typu imprezy śledzimy, obserwujemy. I myślę, że tak, z jednej strony faktycznie patrzymy na to troszkę od takiej strony bardziej trenerskiej, pewnie zastanawiamy się, co gdzie zagrało, a co gdzie nie zagrało, no ale oczywiście też dla nas to są emocje takie, jak dla każdego innego widza, bardzo kibicujemy naszym.
1: Tak, zdecydowanie, zważywszy też na to, że naszym celem jest to, by nasi podopieczni finalnie też znajdowali się no właśnie na Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata czy Igrzyskach Olimpijskich. I takie małe detale, które też możemy podpatrzeć często na takich transmisjach, są bardzo istotne. I nie tylko z wypiekami na twarzy jako widzowie, ale też jako trenerzy oglądamy.
2: No właśnie, to jest bardzo ciekawa kwestia, o której powiedziałeś, Szymonie, bo pamiętam, że jeden z moich wykładowców się kiedyś pytał maestro Pendereckiego, już świętej pamięci, czy pan profesor, chociaż nie wiem, czy on miał tytuł profesora, dobra, nieważne, czy słucha pan muzyki właśnie już jako taki muzyk specjalista, że wsłuchuje się w te wszystkie warstwy i tak dalej, czy właśnie słucha jak taki odbiorca, trochę taki odbiorca niedzielny, czyli dla przyjemności, no i właśnie to jest ciekawe, ciekawi mnie też, jak wy podchodzicie do tego typu imprez, czy czasem odpuszczacie sobie analizę taką techniczną tego biegu i po prostu siadacie dacie sobie wygodnie w kanapie i byleby tylko czerpać jak najwięcej emocji z samego oglądania.
1: Z mojej strony to wygląda tak, że jestem najbardziej związany z konkurencjami biegowymi, więc no najczęściej oglądając je, raczej ta smykałka trenerska bardziej się odzywa, natomiast jeżeli chodzi o konkurencje techniczne, to wtedy właśnie tak oglądam dla oglądania, dla przyjemności, bo nie jestem w tym aż takim mistrzem.
3: Pia Skrzyszowska przegrywa złoto o 0,001 sekundy. To w takim razie jak wytłumaczyć takiemu podopiecznemu, że to jest tego typu sport, w którym aż tak drobne detale są brane pod lupę? No i teraz wytłumaczyć mu i zachęcić do tego, żeby mimo wszystko trenować, cisnąć i no nie przejmować się tym, że tak łatwo można przegrać, a być tak blisko.
0: No niestety w wyczynowym sporcie właśnie te detale, albo niestety, odgrywają tak dużą rolę i my też szkoląc dzieci i młodzież od najmłodszych lat próbujemy ich uczyć, że na każdych zawodach, w przypadku każdej rywalizacji muszą dać z siebie 100%, natomiast no, są też sytuacje, są czynniki, w których no, pewne rzeczy nie są od nas zależne i no, taki jest sport.
2: To my do tego sportu wrócimy, do sportu lekkoatletycznego. Opowiadają nam o nim dzisiaj Gabriela Topolewska, specjalistka od fizjoterapii, biegania i treningu siłowego, i Szymon Dziczek, trener personalny, specjalista od treningu motorycznego. Zostańcie z czwórką. Hey, I'm smart. You dumb.

0: I tak brzmi czwórka na 29 minut po godzinie 15.
1: Rusz się, człowieku.
0: Do tego dziś zachęcają Gabriela Topolewska i Szymon Dziczek. Rozmawiamy o lekkoatletyce dla amatorów. Przed chwilą dużo o tabelkach, o tym, co dzieje się jeszcze w Birmingham. Natomiast teraz o tak zwanych zwykłych ludziach sportu. Teraz o takim mnie, który uważam, że jestem w całkiem spoko kondycji, ale jakbym sobie miał przypomnieć, kiedy ostatnio zrobiłem taki serio sprint, no to dawno.
2: No właśnie, sprint, bo tutaj mamy różnego rodzaju dyscypliny w ramach lekkiej atletyki. No to załóżmy, że mamy takiego Michała Piwowarka. Trochę biega, trochę siłowni.
0: No natomiast pan w średnim wieku.
2: Pan w średnim wieku. Jeśli chciałby się bardziej zaangażować w świat lekkoatletyczny, od czego powinien Michał zacząć?
3: No, wydaje mi się, że angażując się w świat lekkoatletyczny przede wszystkim, bo to jest podstawą, od zdrowego trybu życia. Tak upraszczając. Czek. Tak upraszczając, bo lekkoatletyka to jest przecież skok, to jest rzut, to jest bieg, czyli tak naprawdę wszystko, co robimy od tak naprawdę od dziecka, tylko wraz ze wzrostem bardzo często zapominamy o tym, że potrafimy szybko biegać, potrafimy rzucać i potrafimy skakać, a z czasem też zaczynamy się tego po prostu bać, bo może nas coś zaboleć, bo może nas gdzieś coś pociągnąć i kuku gotowe. A to przecież nie o to chodzi. Lekkoatletyka na start to jest najlepsze, co można chyba zrobić.
0: Ale co się z nami w takim razie dzieje? No bo jako dzieciak ja pamiętam, biegałem, skakałem, rzucałem się, ruszałem do sprintów, a teraz no, podbiec do autobusu, no to już jest koniec możliwości, kiedy nie uprawiam sportu. Jakoś tak znika ta spontaniczność sportowa.
4: Tak, zdecydowanie obecnie w czasach, kiedy ten siedzący tryb życia tak bardzo przeważa, no dokładnie tak jak powiedział Szymon, zapominamy o tym, jak biegać, jak skakać, jak rzucać. Natomiast w momencie, kiedy decydujemy się na jakieś treningi, czy to z trenerem, czy w jakiejś grupie, no myślę, że jest to okazja do tego właśnie, żeby spróbować przypomnieć sobie, do czego nasze ciało jest zdolne. No tutaj oboje pewnie z Szymonem też się zgodzimy, że szczególnie ważnym elementem będzie trening siłowy, dzięki któremu po prostu będziemy w bezpieczny sposób mogli podjąć się tych wszystkich aktywności, o których wspomnieliśmy.
2: Gabriela, powiedziałaś tutaj o trenerze. Czy jednak podstaw, takich może zostańmy właśnie przy bieganiu, można nauczyć się samemu, czy jednak są różnego rodzaju rzeczy, które jeśli będziemy powtarzać, nauczymy się źle i potem będziemy biegać źle właśnie?
0: Bo na chłopski rozum, przecież potrafię biegać, no to chcę się nauczyć sprintu, to muszę pobiec szybciej.
2: Szybko.
4: Znaczy, jeżeli mówimy o sprincie, to jest to już dosyć specyficzna czynność, bardzo kontuzjogenna, jeżeli nie wiemy jak to wykonywać, jak się do tego przygotować. Natomiast jeżeli mówimy o takim zwykłym bieganiu, czyli chcę poprawić swoją kondycję, chcę troszkę rozwijać te swoje możliwości wytrzymałościowe, no to myślę, że tutaj każdy jest w stanie, powiedzmy, na własną rękę do pewnego stopnia działać. Natomiast jeżeli faktycznie chce się rozwijać, czy w sprincie, czy w skokach, no to jednak bardzo bym zachęcała, żeby robić to pod okiem trenera.
2: No to dobrze, to jakie w takim razie ćwiczenia polecałabyś, może nie aż tak bardzo angażujące, ale które jednak zwiększyłyby tę naszą szybkość, żeby na przykład Michał mógł zdążyć na autobus, wychodzi w ostatniej chwili i żeby jednak te 2 sekundy mógł zaoszczędzić?
4: No to tutaj już pytanie, czy mówimy faktycznie o sprincie, czy bardziej o zdolności wygenerowania jakiejś prędkości i utrzymania jej w czasie, bo zdecydowana większość...
0: Ja chcę sprint i to taki dobry wynik.
4: No to jeżeli mówimy faktycznie o sprincie, no to tutaj przede wszystkim zaczęłabym od zakresów ruchomości i jednak treningu siłowego, czyli jakiś check u dobrego trenera czy fizjoterapeuty, żeby sprawdzić w ogóle, na czym stoimy, bo no niestety dla większości osób, które na co dzień bardzo dużo siedzą, taki zryw może skończyć się urazem.
2: No właśnie, na czym stoimy nie tylko na nogach, ale też tutaj pośladki odgrywają bardzo dużą rolę, prawda? I o tym się często zapomina.
3: No zdecydowanie. Chociaż generalnie, jeśli chodzi o sprint, no to zarówno łydka, jak i właśnie mięśnie tyłu uda, dwugłowe i pośladkowe są bardzo obciążone, bo sprint to jest tak naprawdę siłownia całego ciała.

0: Więc te całe ciało musi być bardzo silne. No i tak naprawdę, jeżeli chodzi o na przykład o samą siłę, no to sprint po części też będzie bardzo mocno oddziaływał na tą naszą siłę mięśniową, bo będzie pobudzał nasz układ nerwowy, jakkolwiek to skomplikowanie brzmi, ale tak zdecydowanie ja jestem team, żeby, tak jak Gabi powiedziała, zadbać o siłę, żeby robić wszystko krok po kroku i wdrażać się najlepiej pod okiem specjalisty, no bo zabawa w sprint, jeżeli mówimy o wynikach, musi być pod okiem specjalistów, bo jest to dosyć w pewnym momencie już niebezpieczne.
1: To w takim razie my za moment pod lupę weźmiemy jeszcze bardziej ludzkie ciało. Będziemy przyglądać się temu, jak pracuje ciało sportowca, a wokół tego jest ciekawa dyskusja, bo w przyszłości kamery nie będą mogły zaglądać zbyt bardzo na pośladki biegaczek i osób biegających ogólnie. O co chodzi? O tym za moment w czwórce.

0: 19 lat temu The Chemical Brothers wypuścili właśnie ten kawałek Do It Again, a to hasło pewnie bardzo często pojawia się podczas treningów na bieżni. No jeszcze raz, jeszcze raz.
1: O tym się mówi.
0: Michał Piwowarek, Jędrzej Rosiewicz, prowadzący waszej ulubionej audycji 3 godziny sportu i rekreacji i razem z nami w studiu czwórki są Gabriela Topolewska, fizjoterapeutka, specjalistka od treningu siłowego.

0: I Szymon Dziczek, specjalista od treningu motorycznego i biegowego. I teraz zrobi się trochę kontrowersyjnie. Tutaj już Michał zasiał ziarna niepewności.
1: Tak, zaczęliśmy to studio od dżingla, o tym się mówi, a mówi się o tym, że Europejska Federacja Lekkiej Atletyki razem z EBU, czyli z Europejską Unią Nadawców, chcą zmienić sposób realizowania transmisji telewizyjno-internetowych zawodów lekkoatletycznych. Nowe zalecenie jest nazwane Raising the Bar, czyli podnosimy poprzeczkę w kontekście lekkiej atletyki, bardzo dobre określenie. Natomiast tu chodzi głównie o głosy samych zawodniczek, które zwracały uwagę na to, że podczas transmisji kamery często koncentrują się na zbyt określonych partiach ciała, zamiast pokazywać sam przebieg konkurencji. Co ty, Gabrysia, o tym wszystkim myślisz? Jakie ty masz doświadczenia? Jak to wygląda z twojej perspektywy?
2: Faktycznie, obserwując imprezy lekkoatletyczne, naszą uwagę może zwrócić to, że stroje kobiet są dosyć skąpe. Zadaniem tych strojów jest jak najmniej krępować ruchy zawodniczek. No dlatego one decydują się na start w tego typu ubraniach. Natomiast faktycznie zdarza się, że realizacje sportowe pokazują ujęcia podkreślające kształty zawodniczek, różne kadry skupiające się faktycznie bardziej na tym, jak dana zawodniczka wygląda, aniżeli jak ona sobie sportowo radzi. I myślę, że ten ruch jest bardzo słuszny. I dla wielu zawodniczek, dla wielu dziewczyn takie skupienie się faktycznie na ich sportowym wyczynie, a nie na tym, jak się prezentują przed kamerą, będzie bardzo ważne.
0: No dobrze, tylko właśnie, czy tutaj mówimy tylko i wyłącznie o winie realizatorów, czy jednak ten strój mógłby nie być aż tak skąpy, mógłby być bardziej rozbudowany. Tutaj poza anteną też rozmawialiśmy sobie o tym, że dawno, dawno temu to biegano nawet w sutannach i w tych sutannach bito rekordy.
3: Tak, zdecydowanie tak było i te rekordy niekiedy się aż do dzisiaj trzymają. Natomiast wydaje mi się, że ten skąpy strój versus realizacja, tak naprawdę wszystko będzie skupiało się wokół tego, żeby ten produkt w postaci lekkiej atletyki jak najlepiej sprzedać. I nie wiem, czy to jest dobre, ponieważ sportowcy chcą, by bić rekordy, tak? Ale i chcą, żeby zwracano uwagę na to, jak oni w jaki sposób to robią, a nie jak wyglądają, tak? Żeby pokazywać ich performance, a nie tylko i wyłącznie pokazywać ich na przykład gołe pośladki, które na przykład w skoku w dal często się zdarzają, czy u mężczyzn także, bo to też trzeba powiedzieć, że na przykład wczoraj Gianmarco Tamberi, który wczoraj chyba, zdaje się, przy celebracji swojego zwycięstwa, pięknego wyniku, zdjął koszulkę i od razu sędzia do niego podszedł, żeby się ubrał, no bo jednak to jest arena sportowa i to jest arena zmagań sportowych, a nie wybieg mody.
1: Mnie się to osobiście bardzo podoba, bo żyjemy w czasach, gdzie ta, no można powiedzieć, seksualizacja jest obecna w mediach społecznościowych, dużo nagości, natomiast fajnie, że w transmisjach tego po prostu nie tyle, że nie będzie, co ta kamera będzie musiała pracować w bardzo określony sposób. Polecam też, żeby przyjrzeć się temu właśnie, jak te zalecenia wyglądają, bo tam po prostu jest pokazane, jakie ujęcia są ok, jakie ujęcia ok nie są. Piękno tego sportu polega na tym, że widzimy rzeczywiście pracujące ciało i to w takich naturalnych ruchach. Dlaczego w takim razie nie pokazać tego w troszkę szerszym kontekście?
0: No z drugiej strony jeszcze dodam tylko tutaj taką kwestię, coś takiego jak konstruktywizm, nie? Że to jest ciekawe, że tak jak na przykład wzięlibyśmy plażę i jesteśmy w stroju kąpielowym, no to, że chodzimy na plaży w stroju kąpielowym, to nas nie krępuje, prawda? A na przykład idziemy do sklepu, no to jednak zmieniamy te wszystkie nasze ubiory, przymierzamy, w przymierzalni musimy się zasłonić. No i dobra, to taka luźna obserwacja po prostu, ale to jest ciekawe, jak konstruujemy też tę swoją rzeczywistość.
1: Już za moment wrócimy do rozmowy o samej sile lekkoatletyki. No bo to jest dyscyplina, która testuje wszystkie podstawowe możliwości naszego ciała. Jeśli jesteśmy w określonym wieku i chcemy taki trening podjąć, no to jak to zrobić z głową? O tym już za moment w czwórce.

0: Tak brzmi czwórka na 46 minut po godzinie 15, a u nas...
1: 3 godziny sportu i rekreacji.
0: Z nami cały czas Gabriela Topolewska, Flow Fizjo na Instagramie i Szymon Dziczek, taki mały dzik, no wcale nie taki mały. Zaczęliśmy od 7 polskich medali w Birmingham, potem był sprint, technika i sposób, w jaki pracuje nasze ciało, jak jest pokazywane przez kamery. Tak się składa, że jutro mam godzinkę wolnego i zaplanowałem, że zrobię pierwszy lekkoatletyczny trening w dorosłym życiu. Co będę robił?
2: Na pewno pójdziesz na rozgrzewkę troszeczkę potruchtać w konwersacyjnym, jak to się mówi, tempie, które nie będzie dla ciebie jakoś wymagające. Następnie zaczniesz się lekko rozciągać dynamicznie, zrobisz serię podskoków, wymachów, a potem przejdziesz do czego? Do tego, na co masz ochotę. Czy będą to skoki, rzuty, biegi?
0: To ale to wy mnie jakoś sprawdzicie, zobaczycie, do czego ja mam predyspozycje takie naturalne, czy jeśli sobie urąbię w głowie, że ja chcę po prostu tylko skakać wzwyż, to cokolwiek by się działo, to będę skakał wzwyż.
3: Na pierwszym treningu lekkoatletycznym z osobą dorosłą na pewno będziemy mocno obserwować, jak ta osoba w ogóle się porusza. Na etapie takich podstawowych skipów, marszy, ćwiczeń biegowych, które wykonujemy z wyczynowcami, ocenimy, czy musimy zaczynać od zupełnego zera, czy już na czymś możemy bazować. Natomiast jeżeli chodzi o kolejne etapy i podjęcie jakiejś konkretnej konkurencji, to od razu powiem, że jeżeli mówimy o sporcie chociażby w Warszawie dla amatorów, no to tutaj raczej będziemy skupiali się na biegach ze względu na to, że nie dysponujemy po prostu taką infrastrukturą, żebyśmy mogli z totalnym amatorem zacząć uczyć się skoku wzwyż chociażby.
4: No dobrze, to w takim razie porozmawiajmy jeszcze o tych, którzy lubią się usprawiedliwiać. Michał się nie usprawiedliwia, on trening robi, kiwa głową, że nie, żadnych usprawiedliwień, żadnych wymówek.
0: Jeszcze nie wiem, do czego zmierzasz.
4: Ale są takie osoby, no i właśnie chodzi mi tutaj o siłę, technikę, a może genetykę. Czy na przykład rzeczywiście jest tak, że są osoby, które mają takie predyspozycje, że tyle mogą

0: siebie dać i więcej nic. Czy wszystko da się jednak wytrenować, przebijać te kolejne bariery, pokonywać te kolejne bariery? A może tu jeszcze szerokość geograficzna wchodzi w grę? Ja nie wiem. No bo na przykład Kenia czy Etiopia, te państwa rodzą najwięcej mistrzów, jeśli chodzi o biegaczy długodystansowych.
1: Tak. Rodzą najwięcej mistrzów, natomiast no, ja bym się najbardziej skupił na tym, gdzie żyjemy, czyli w Warszawie.
0: I w Polsce.
1: W Polsce, tak. O to mi właśnie chodziło. Tutaj te predyspozycje genetyczne są bardzo, ale to bardzo ważne, nie? Bo jednak wytrzymałość jesteśmy w stanie w większym stopniu, takim bardziej namacalnym, wytrenować. Szybkość, no to już nie. Koordynację ruchową, no to też... Czasem rodzimy się z tym czymś. Tak samo jeśli chodzi o poziom siły mięśniowej. Są osoby, które dużo szybciej progresują na siłowni. I tak samo jest też w lekkiej atletyce. Są bloki sportów, które są bardziej siłowo-szybkościowe, skocznościowe, ale są też wytrzymałościowe. I do tego się rodzimy z pewnymi predyspozycjami. Chociaż moim zdaniem najłatwiej zacząć sobie tą przygodę od właśnie biegania.
2: I teraz jeśli ustalimy to, na co... potencjalnie na starcie nas w ogóle stać, jeśli chodzi o nasze ciało i genetykę. Mamy za sobą ten pierwszy trening. Co dalej? To jest tak, że rozpisuje się po prostu plan treningowy danego zawodnika pod, i tu dwukropek, wielokropek, konkretną dyscyplinę. Jak to wygląda? Ile razy trenować lekkoatletykę w tygodniu, kiedy już przechodzimy do takiego regularnego trenowania?
3: O ile mówimy o samym bieganiu, to tak, jesteśmy faktycznie w stanie zarządzać takim planem w formie, powiedzmy, online za pomocą planu treningowego, natomiast jeżeli mówimy o konkurencjach technicznych, chcielibyśmy jednak próbować tego, nie wiem, sprintu, skoku w dal, no to tutaj jednak konieczna będzie już opieka trenera, takich ćwiczeń, takich treningów niezwykły amator, czy nawet wyczynowy zawodnik nie będzie w stanie podjąć bez oka profesjonalisty, który oceni, pomoże, podpowie. Jeżeli chodzi o dorosłych amatorów lekkiej atletyki, osoby, które chciałyby zacząć w ten sposób się rozwijać, myślę, że podstawą będą treningi ogólnorozwojowe, treningi polegające na budowaniu skoczności, uczeniu się reaktywnej pracy stopy na podłożu, poprawianiu faktycznie tej wytrzymałości, ale także częściowo szybkości, więc myślę, że dla osoby, która nigdy wcześniej nie miała do czynienia z lekką atletyką, konieczne będzie podejście do tego bardziej holistycznie od strony treningu takiego ogólnorozwojowego.
0: Lekkoatletyka to był temat pierwszej godziny naszej audycji, a opowiadali nam o nim Gabriela Topolewska, specjalistka od fizjoterapii i biegania, oraz Szymon Dziczek, specjalista od treningu motorycznego i trener personalny. Bardzo wam dziękujemy za wizytę i rozmowę.
1: Dziękujemy bardzo. Dzięki.

0: Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
2: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Cougar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
3: Dziewczyny górą.
4: DJ Bert zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje, gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxi.
1: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
7: z wysoką dawką syli maryny,
8: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
7: choliną i chromem.
8: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
7: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
8: Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Znowu miałam rację.
10: W czym?
9: We wszystkim.
10: Akurat.
9: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
10: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
9: A nie są?
11: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
7: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
8: oraz wspierają układ nerwowy,
7: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
8: Bezglutenowy
7: i bez laktozy.
8: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
8: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.
12: Wręczę ci mandacik.
13: O nie, my tak nie gramy.
14: Ja wiedziałem, że tak będzie.
15: Ja wiedziałem, że tak będzie.
1: Czwórka, to słychać.

0: czwórce wybiła 16.
1: Pogoda.
0: A to oznacza, że sprawdzamy temperatury i właśnie nie tylko temperatury, tylko to, gdzie warto jeszcze coś zrobić, a gdzie lepiej jeszcze chwilkę poczekać. Zacznę z przyjemnością od Warszawy. Tu jesteśmy, tu jest studio czwórki. W Warszawie około 27 stopni, dużo chmur. O 17 za godzinkę będzie już około 25, o 18 24, o 19 mogą pojawić się przelotne opady. Jeśli w takim razie jesteście w stolicy i cały dzień mówiliście, dobra, później pójdę pobiegać, to później nadchodzi w tym momencie.
2: Yesterday you said tomorrow. No więc właśnie, więc tak jak mówi Michał, słuchajcie, nie odkładamy tego, biegamy, ale nie przy tych wysokich temperaturach. Na pewno nie warto biegać teraz w Terespolu, bo tam jest aż 30, tam są 34 stopnie i w ogóle tutaj południowo-wschodnia Polska, tam można się po prostu na żywo usmażyć. Z kolei na zachodzie Polski głęboki wdech można wziąć, Poznań, Zielona Góra, tam zaledwie 17 kresek. Popadać może przede wszystkim w północnej części kraju. Natomiast jeśli chodzi o to, co nas czeka na początku nadchodzącego tygodnia, będzie bardzo, bardzo przyjemnie, bowiem maksymalnie jutro 29 stopni na Podkarpaciu, ale cała reszta do 26 stopni. Wtorek, oj, tu już będzie niezłe ochłodzenie, bo na termometrach zobaczymy max 20 kresek i raczej fala upałów nie wróci do nas prędko.
1: Autopromocja.
3: Każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na Cztery Łapy. Tylko w czwórce. Zaprasza numer raz.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Znowu miałam rację.
6: W czym?
7: We wszystkim.
6: Akurat.
7: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
6: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
7: A nie są?
8: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
9: Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
9: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
10: oraz wspierają układ nerwowy,
9: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
10: Bezglutenowy
9: i bez laktozy.
10: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
9: To wszystko takie ważne.
10: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
11: Teatr Polskiego Radia razem

0: z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
1: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
2: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior.
1: Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Po reklamie.

0: Tak brzmi Kanada, Tate McRae i utwór Nobody's Girl.
1: Na audycję 3 godziny sportu i rekreacji zapraszają Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz.
2: Jesteśmy z wami jeszcze do godziny 18 w audycji 3 godziny sportu i rekreacji. Raczej nie staramy się być super aktualnościowi, jeśli chodzi o sport. Nie przeglądamy tylko sportowych tabel, ale dziś tak się złożyło, że na koniec Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce omówiliśmy to, co się tam dzieje i nadal trzymam rękę na pulsie bardzo, bo już jutro w New Delhi rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w badmintonie. Te potrwają do 23 sierpnia w Kometce, tak na dobrą sprawę.
0: O, rzeczywiście, tak po polskiemu, nie?
2: Bo i tak się mówi na tę dyscyplinę. No właśnie, będziemy się przyglądać badmintonowi. Ja spotkałem się z Janem Rudzińskim, to jest były reprezentant Polski, uczestnik Mistrzostw Świata i trener Akademii Badmintona w Warszawie. I to, o czym z nim porozmawiałem na sam start, to jak mówi się na tę jego dyscyplinę, jak przekręca się bardzo tę nazwę i czy w ogóle go to bawi?
3: Babington, baba, kometka i tak dalej, którą najbardziej lubię. Znaczy ja cały czas operuję tak naprawdę słowem badminton. To się nazwa wzięła z miejscowości Badminton w Anglii. Natomiast w sumie to dla mnie jest tak naprawdę urocze, nie przeszkadza mi w ogóle, że ktoś pomyli nazwę i tak dalej. Jestem przyzwyczajony od dziecka. Myślę, że i tak świadomość tego profesjonalnego badmintona prawdziwego, jakiego ja znam, i tak bardzo, bardzo wzrosła. 20 lat temu w Warszawie grało może kilkanaście osób, a teraz na pewno jest kilka tysięcy osób, które gra w badmintona.
2: I ten wymiar sportowy i poważny, czyli Mistrzostw Świata w badmintonie, jak to w czwórce i w 3 godzinach sportu i rekreacji, przenosimy na poziom ludzki. Ja będę chciał się zastanowić nad tym wspólnie z Jankiem, czy to, co robimy, czy to na działce, czy na wakacjach, w parku, w lesie, na plaży, odbijając plastikową lotkę, czy to ma w ogóle cokolwiek wspólnego z jego sportem. O tym już za moment.
0: O tym już za moment, natomiast ja też spotkałem się z określeniem, że jest to najszybszy sport świata, bo lotka może osiągać prędkość ponad 300 km na godzinę, ale sprawdziłem sobie rekordy i jest taki człowiek, Mats Kolding z Danii, bo w Danii badminton jest dosyć mocno popularnym sportem. No przede wszystkim to jest oczywiście Azja, ale patrząc na stary kontynent, to Dania. No to tenże Mats w 2017 roku posłał lotkę z prędkością...
2: Czekaj,
0: strzelę? Dawaj.
2: 560.
0: No przesadziłeś. To jest moja domena, przesada, a nie twoja. Michał, ja ci przypominam, 426 km na godzinę, ale był taki jegomość też, który zbliżył się do granicy 500 km na godzinę. To był jednak rekord nieoficjalny, także oficjalny rekord wynosi niespełna 430 km na godzinę. Ale jeszcze o małpach chciałem wspomnieć, bo to jest bardzo, bardzo ważna kwestia.
2: Gdzie badminton, gdzie małpy?
0: Małpy uwielbiają badmintona. Tutaj mówiłeś o tym, że Mistrzostwa Świata rozpoczną się w New Delhi już jutro i organizatorzy postanowili powalczyć trochę z tymi małpami, które są utrapieniem stolicy Indii, które często włamują się do budynku, atakują niepodejrzewających niczego przechodniów czy mieszkańców, no i także atakują areny, na których rozgrywane są mecze w badmintona, choćby na początku

0: W początku tego roku, w trakcie turnieju India Open, jedna z małp wtargnęła na trybuny i się tam swobodnie kręciła, więc na co wpadli organizatorzy podczas na te zbliżające się Mistrzostwa Świata? No, zaproponowały, że muszą zbudować taką jednostkę ludzi. Zbierają osoby, które potrafią naśladować agresywne odgłosy langurów. Jak brzmi langur? Posłuchajmy. I ty musisz taki dźwięk z siebie wydawać. W ten sposób te małpy się odstrasza.
1: Jakiś śpiew gardłowy by się wydał.
0: Ja myślałem, że to będzie, wiesz, jakiś pisk, krzyk, a tutaj, tak jak mówisz, gardłowy śpiew.
1: A weź zasymuluj.
0: Nie, no nie będę z siebie pośmiewiska robił. Ale langury to są takie, wiesz, z rodziny koczkodanowatych. No i widzisz, mówili nam, że sztuczna inteligencja odbierze nam pracę, a jest wręcz przeciwnie. W Indiach powstało stanowisko zaklinaczy małp.
1: Janek Rudziński, już za moment w czwórce będziemy rozmawiać o badmintonie w wersji takiej bardziej pro, bardziej zawodowej. Jak udało nam się ustalić, jakkolwiek nazywacie tę dyscyplinę, to prawidłowa wersja to badminton. Słuchacie czwórki i 3 godziny sportu i rekreacji. Jesteśmy z wami do godziny 18. Michał Piwowarek
0: i Jędrzej Rosiewicz. Lecimy!

0: Rusz się, człowieku. W studiu czwórki pojawił się już zapowiadany i obiecywany gość Jan Rudziński, badmintonista, był reprezentant Polski, trener i założyciel Akademii Badmintona Warszawa. Cześć, dzień dobry, witaj w czwórce.
1: Cześć, dzień dobry, dziękuję ślicznie za zaproszenie.
0: Chcę zacząć troszkę brutalnie, ale tak brutalnie w moim kierunku. Jeśli przez całe życie zdarzało mi się brać udział w takich zabawach, że się rozciągało siatkę, brało się rakietki, bądź nawet wtedy mówiło się o tym paletki, lotkę z plastiku, to czy ja w ogóle zbliżyłem się choćby na jakąś w miarę sensowną odległość do dyscypliny, którą ty reprezentujesz?
1: Ja bardzo szanuję i bardzo lubię, jeżeli ktoś właśnie mówi, że kiedyś grał, kiedyś próbował, no bo to jest pierwszy kontakt mimo wszystko z języku potocznym, się mówi na to kometką, natomiast to jest pierwszy kontakt z badmintonem, my nazywamy naszą dyscyplinę oczywiście badmintonem, jest to dyscyplina olimpijska, więc już poważna sprawa. Różnice są kolosalne, jeżeli mówimy o kometce, o badmintonie. Kometka to jest zabawa na plaży, tak jak powiedziałeś, odbijamy do siebie, żeby trafić, żeby jak najdłużej lotka. Natomiast jeżeli mówimy o badmintonie, no to tutaj tą lotkę chcemy, żeby przeciwnik nie odbił, czyli gdzieś tego przeciwnika oszukać.
0: Ja uprawiam jeden z sportów rakietowych, ale w badmintona grałem tylko rekreacyjnie. Natomiast z twojego doświadczenia, z twojej wiedzy, co by się zmieniło w moim postrzeganiu tego sportu, gdybym wpadł do ciebie na trening? Co się widzi jako pierwsze, kiedy idzie się na trening, a nie bawi się w badmintona tak rekreacyjnie?
1: Trening badmintona jest bardzo wymagającym treningiem. Jak mówię tutaj już o zawodowcach, mam taki obrazek gdzieś tam kiedyś jeszcze z czasów trenowałem w Spale razem z kadrą, gdzie trenowali siatkarze i zobaczyli trening właśnie wyczynowych badmintonistów i mówią, ale wy macie mocny trening i poważny trening. Także tutaj liczy się tak naprawdę w badmintonie wszystko. W czasie meczu przebiegasz około, wszystko na przyspieszeniach oczywiście, na wypadach, na wyskokach około 6, 7, 9 kilometrów. Także tutaj jest to to są znaczące odległości. Wszystko jest też na takich przyspieszeniach, na wypadach. Trzeba być niezwykłym atletą, żeby prowadzić badmintona. Także tutaj ma znaczenie bardzo, tak jak mówię, fizyczność, godziny techniki spędzonej na korcie, wytrzymałość psychiczna. Także jest to bardzo jeden z trudniejszych sportów, jakie można sobie wybrać tak naprawdę. Mówimy o zawodowym.
0: Czy to jest tak, że osoba, która jest początkująca i udaje się na trening już z trenerem, na boisko do badmintona, myśli sobie, że ten sport jest tylko o tym, że muszę trafić, muszę uderzyć odpowiednio i kompletnie pomija się ten element, który też pomija się w moim sporcie rakietowym, który uprawiam. Zapomina się o tym, jak ważna jest praca nóg. Mówi się, że tenis to jest w 70% praca nóg. Jak to jest w twojej dyscyplinie?
1: Bardzo ciekawy temat tutaj poruszyłeś. Praca nóg to jest jeden z podstawowych, najważniejszych elementów w badmintonie wyczynowym. Tak jak powiedziałeś na początku, w badmintonie, w tenisie myślę, jest dokładnie tak samo. Na początku próbujesz trafić w lotkę, później próbujesz trafić ją gdzieś dokładnie po stronę przeciwnika, a na

0: W samym końcu próbujesz trafić tak, żeby przeciwnik nie odbił piłki w tenisie czy lotki w badmintonie, ale tu wszystko, podstawy leżą też właśnie u pracy nóg, tak żeby mieć tą pozycję jak najdokładniejszą w momencie uderzenia. A ja staram się wybić mojego przeciwnika z tej dogodnej pozycji do uderzenia, no i tutaj się zaczyna cała zabawa. Ale, tak jak mówimy o wyczynowym badmintonie, to ten badminton taki początkujący, ja myślę, że daje niezwykłą frajdę właśnie, gdzieś od takiego samego początku, kiedy próbujesz trafić w lotkę, kiedy zaczynasz próbować grać tam, gdzie nie ma przeciwnika. No więc tutaj cały czas ten stopień skalowania trudności jest coraz wyższy i to, myślę, jest strasznie fajne w badmintonie, a próg wejścia nie jest duży.
1: Rozmawiam dziś z Janem Rudzińskim, badmintonistą, trenerem i założycielem Akademii Badmintona w Warszawie. Wiemy już, że wakacyjne przebijanie lotki i badminton na korcie to jednak dwie różne historie. Za moment jeszcze rozłożymy bardziej na czynniki pierwsze sam zawodowy trening. Słuchacie Czwórki. My wracamy do rozmowy już za moment.

0: Sport w czwórce. Moim gościem niezmiennie Jan Rudziński, badmintonista i trener Akademii Badmintona w Warszawie. Jak wyglądają w takim razie początki samych treningów? Rzeczywiście zaczyna się od tych nóg, czy to jest jednak trening uderzenia?
1: Jeżeli mówimy o treningu amatorskim, to myślę, że

0: Podobnie jak w tenisie, to jest na pewno nauka uchwytu, pokazania tych pierwszych, najważniejszych kroków, gdzie, na którą nogę startujemy, ale to są fajne, takie proste rzeczy, więc nie ma takiego nacisku na jakieś tam elementy siłowe, wytrzymałościowe na pewno, ale jest nacisk właśnie na próbę trafienia w lotkę, dokładnie, prawidłowej techniki uchwytu, czy uderzenia forehandowe, uderzenia backhandowe, skupienie się na dobrej pracy nóg, ale to są takie, myślę, przyjemne elementy i raczej jest dużo też frajdy i zabawy przy tej nauce początkowej.
1: A w czym generuje się prędkość? Jak się uczy generowania prędkości, szczególnie w tych uderzeniach, które w twojej dyscyplinie mam wrażenie, że są bardzo częste i najbardziej spektakularne? Chodzi o smecze.
0: Prędkość, te najszybsze prędkości, które osiągamy podczas turniejów, czyli powyżej 400 km na godzinę, a nawet rekord prędkości ponad 550 km na godzinę. Także to są olbrzymie prędkości, jest to najszybszy sport rakietowy. Technika, no i cały ten otoczka wokół tego treningu, czyli siłownia i tak dalej, wytrzymałość.
1: A pogadajmy chwilkę o samym sprzęcie, no bo zaczęliśmy naszą rozmowę od wakacyjnej zabawy. Jak wyglądają te lotki amatorskie? No to jest kawałek jakiejś plastikowej siateczki, czasami jakiś gumowa końcówka albo zrobiona z takiej pianki. Jak wygląda prawdziwa lotka, ta, którą wygracie?
0: A więc tak, no, tak jak mówisz, lotka plastikowa, taka syntetyczna, to jest taka lotka na plaży, ale też czasami, żeby nie wpadać w większe koszty, zawodnicy początkujący grają takimi lotkami. Mm-hmm. Natomiast lotka, którą grają zawodnicy, to jest lotka składająca się z 16 gęsich piór. No i ona już lata bardzo dokładnie, ale też przez to, że jest z piór, jak wiemy, no to trzeba dosyć często wymieniać. Natomiast aby obniżyć koszty badmintona i lotek, bo to jest największy koszt, jeżeli chodzi o badmintona, lotki te zawodnicze, piórkowe, bo na meczu może pójść do kosza około nawet 20-30 lotek.
1: A ile kosztują?
0: Te takie na najwyższe zawody 250 zł, 12 lotek, tuba. Także to idzie koszt, ale to ja mówię o tych najdroższych i najlepszych lotkach, także proszę się nie bać. Natomiast od nowego sezonu mają wejść już lotki hybrydowe i to znacząco ma obniżyć koszty tego naszego sportu.
1: Te rakiety, którymi gramy na plażach, kawał metalu, jakiegoś, myślę, aluminium niezbyt wysokiej jakości, trochę naciągu z poliestru, zgaduję, a zawodnicza rakieta?
0: Ja jeszcze pamiętam czasy, jak byłem dzieckiem, jak chodziliśmy na stadion dziesięciolecia i kupowało się łastoczkę albo taką drewnianą rakietkę, o której właśnie mówisz, i to w tym momencie jest koszt takich rakietek około 50 zł. Natomiast te najlepsze rakietki do badmintona potrafią już kosztować powyżej 1000 zł. Plus mają oczywiście różne parametry giętkości, odbijania, odbicia lotki. Te rakietki naciąga się też z różną siłą, tak żeby lotka miała jak największą dokładność. Naciągi potrafią pękać i tak dalej. Ale to, myślę, jest bardzo podobna akurat tutaj sprawa jak w tenisie ziemnym.
1: W takim razie już za moment w czwórce rozłożymy sobie na czynniki pierwsze taki amatorski trening. Chcę zapytać o to, czy trzeba mieć na starcie swój własny sprzęt, właśnie od razu zaopatrzyć się w te drogie rakiety i te drogie lotki. Po jakim czasie rzeczywiście zaczyna się grać, a nie tylko uczyć pojedynczych ruchów? O tym już za moment w czwórce. Janek Rudziński cały czas naszym gościem. Can't stop, won't stop, all gas, no breaks.

0: Nadajemy na sportowej fali.
1: O badmintonie rozmawiamy na antenie czwórki w trzech godzinach sportu i rekreacji. Właśnie, jest kort do badmintona, czy jest boisko do badmintona?
2: No można tak i tak powiedzieć, tak naprawdę używa się obydwu sformułowań.
1: I tu się nikt nie obraża.
2: Nikt się nie obraża, oczywiście.
1: Bo tenisiści za boisko już tak.
2: Nie, to tutaj na pewno się nie obrażamy. My tak łatwo się nie obrażamy w badmintonie. Kort do badmintona no to jest, to są takie specjalne maty rozkładane na turnieje lub niektóre hale mają na stałe w swojej ofercie. Boisko też można określić mianem boiska kort do badmintona, oczywiście.
1: Co z osobami, które nie mają żadnego sportowego zaplecza, nie trenowały w zasadzie niczego, to są statystyczne, przeciętne osoby, które przygodę ze sportem zakończyły na obowiązkowych lekcjach WF-u, odnajdą się, a tu konkretnie pytam o to, jaki jest próg wejścia do tego sportu, co trzeba mieć albo czego nie mieć, żeby móc spróbować.
2: I to jest w badmintonie piękne, uważam, bo tak jak w naszej akademii przychodzą ludzie, którzy tak naprawdę mają od poziomu zero, a już na samym początku mają z tego dużą frajdę. Nie mieliśmy osoby, która by przyszła do nas i wyszła z treningu, bo by się przestraszyła, że czegoś nie potrafi. Tak? Także tu próg wyjścia jest praktycznie zerowy, uważam. I to jest piękne właśnie w badmintonie, że każdy może uprawiać ten sport, bo na każdym etapie znajdziesz taki fan dla siebie, radość dla siebie z odbijania lotki. To jest dosyć prosty sport na tym początkującym poziomie. Mamy dzieci, które mają 4 lata i mamy pana, który ma 90 kilka lat i też dalej się bawi i lubi nasz sport.
1: No dobrze, a co robisz z takimi delikwentami jak ja? No bo myślę, że jak ja bym przyszedł na trening do ciebie, no to ja mądry, bo przecież gram w tenisa, znam różne chwyty, znam różne typy uderzeń. Czy to bardziej przeszkadza, czy pomaga jednak? Tu myślę o tym, że w mojej dyscyplinie często zmorą są osoby, które grają w squasha, bo operują tylko jednym rodzajem chwytu i potem tak chcą grać właśnie w tenisa, podcinając cały czas piłkę. Jak to wygląda?
2: Ja mam do czynienia ze wszystkimi sportami rakietowymi, bo każdy sport rakietowy lubię. Bardzo często się spotykałem z takimi opiniami, że no tutaj przeszkadza ktoś, jeżeli nie wiem, idzie na właśnie na badmintona i grał w tenisa i tak dalej. Ja natomiast uważam, że no ktoś, kto już przychodzi amatorsko, no to nie będzie grał na jakimś wyczynowym poziomie, więc absolutnie uważam, że to nie przeszkadza, a wręcz pomaga. Ja z przyjemnością uczę się chwytów tenisowych, umiem troszkę grać w tenisa, no może to jest dużo powiedziane, ale mam z tego dużą frajdę, w squasha się bawię, czy wpadła i absolutnie mi to, myślę, nie przeszkadza, a wręcz trochę pomaga, no bo wcześniej uczysz się trochę tych wszystkich jednak zdrowych nawyków poruszania. Oczywiście w squasha się idzie na lewą nogę, u nas się idzie na prawą na przykład i tak dalej, ale organizm w jakimś czasie się przyzwyczaja, jest w stanie się trochę przestawić na każdą dyscyplinę. Na pewno nie przeszkadza, to jest moje zdanie.
1: Jest taki moment, myślę sobie, w każdym sporcie osoby, które dopiero zaczynają, przychodzą

0: do trenera jakiejkolwiek dyscypliny i zadają to pytanie. Kiedy ja poczuję, że wreszcie robię coś dobrego, przekładając to na język twojego treningu, kiedy zacznę odbijać z świadomością, co ja właściwie robię, a nie tylko próbuję dogonić lotkę i ją przebić na drugą stronę?
1: Tak, to jest częste pytanie, ale to jest kwestia, myślę, trochę indywidualna. Znam zawodników, którzy przychodzili z poziomu zera, byli totalnie wysportowani, grali wcześniej w piłkę, różne inne sporty, również rakietowe, i po 3 latach byli na poziomie, które inna osoba nie osiągnie przez 10 lat. Także to jest bardzo kwestia indywidualna tak naprawdę.
0: Mając taką osobę w studiu, trudno nie zapytać o taki moment w treningu amatora, kiedy przechodzi się totalnie na wyższy poziom. Dlaczego o tym mówię? Już jutro w New Delhi rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w badmintonie. Janek Rudziński miał okazję brać udział i reprezentować Polskę w takich mistrzostwach, tylko w Glasgow. No to w takim razie już za moment porozmawiamy o meczach profesjonalistów i jak ten profesjonalny świat wygląda.

0: 3 godziny sportu i rekreacji.
1: Już jutro w New Delhi rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w badmintonie. Do tej pory patrzyliśmy na tę dyscyplinę oczami amatora. Mówię patrzyliśmy, ponieważ gościem czwórki cały czas jest Jan Rudziński, który jest też komentatorem tej dyscypliny. Powiedz mi, na co w takim razie osoba, która nie oglądała zawodowego badmintona, powinna w pierwszej kolejności zacząć zwracać uwagę, kiedy po raz pierwszy zasiada przed telewizorem, przed komputerem, żeby zobaczyć, jak takie profesjonalne zawody wyglądają?
2: No, zawody profesjonalne przede wszystkim ja polecam zawsze oglądać na żywo, bo uważam, że akurat badminton z różnych sportów najlepiej ogląda się na żywo. Widać tą dynamikę poruszania się, o której wspomnieliśmy na początku audycji, poruszania się po korcie, tą niesamowitą szybkość zawodników, więc na to przede wszystkim zwracałbym uwagę. Bardzo trudno jest laikowi, i to też, tak jak chodziłem na treningi boksu i różne inne, zwrócić uwagę na te niuanse, te detale takie.

0: sportowe, gdzie każdy zawodnik ma już wypracowane do perfekcji, a zwłaszcza na takich zawodach jak Mistrzostwa Świata, uderzenia. Ale tutaj na co bym zwrócił szczególną uwagę, no to właśnie to, jak zawodnicy szybko poruszają się po korcie, jak dynamicznie. Ja ze swojej strony myślę, że bardzo byśmy chcieli, abyśmy tutaj Państwo spróbowali pierwszy raz i zobaczyli później właśnie może w telewizji czy na żywo, jakim szybkim jest sportem badminton.
1: To zróbmy jeszcze taki bardzo szybki, krótki poradnik radiowy dla osób, które zainspirowały się w jakimś stopniu naszą rozmową. Chciałyby już od jutra śledzić Mistrzostwa Świata w tej dyscyplinie. Takie podstawowe zasady, na co zwracać uwagę, bo wiem, że często ludzie, którzy zasiadają przed telewizorem, oglądają jakąś dyscyplinę, no widzą, że tu się ścigają, tu się próbują uderzyć, tu próbują przebić, tu próbują trafić, ale no nie do końca wiedzą, o co w tym wszystkim chodzi. No to o co chodzi w takim zawodowym meczu badmintona?
0: Chodzi o to, żeby posłać lotkę tam, gdzie nie ma w danym momencie przeciwnika, więc cała ta taktyka tak naprawdę, a myślę fajnie to komentatorzy mogą przedstawić, którzy komentują dany mecz, cała ta taktyka, która jest naprawdę skomplikowana, wyprzedzenie uderzeń, o 2-3 uderzenia przeciwnika do przodu, no tutaj to jest już taka troszkę partia szachów tak naprawdę. Badminton jest bardzo inteligentną grą, uważam, ale to tak jak cały czas tutaj dzisiaj mówię, serdecznie zapraszamy, bo naprawdę próg wejścia i próg zabawy, jaki daje ten sport, jest bardzo łatwy.
1: To jeszcze szybciutko punktację.
0: W tym momencie mamy do 21 punktów, do 2 wygranych setów, ale ta punktacja będzie zmieniona od przyszłego roku, także myślę, że już powoli możemy zapamiętać, do 2 wygranych setów do 15 punktów. Każdy punkt, tak jak w siatkówce, zdobywamy.
1: Kiedyś było. A to ciekawe, co się stało, że taka zmiana?
0: Tu są dwie kluczowe rzeczy. Pierwsza to, żeby punkty od razu wejść w tą fazę decydującą, żeby ta faza pomiędzy pierwszym a 15 punktem była troszkę krótsza, więc ciekawsze mecze, szybciej końcówka. A druga, mimo wszystko, jak wspomnieliśmy, badminton jest bardzo fizycznym też sportem i gdzieś ci najlepsi zawodnicy, którzy grają do niedzieli finały i później lecą już poniedziałek na kolejny turniej, grają znowu do niedzieli, są mocno eksploatowani, tak jak ostatnio Wiktor Axelsen, Duńczyk, mistrz olimpijski, mistrz świata, musiał zakończyć karierę, no bo gdzieś kontuzja pleców. Oszczędzanie trochę też zawodników, także to są dwie takie kluczowe dwie sprawy, dlaczego mamy tą zmianę, ale ta zmiana punktów była już kilka razy. Były punkty do 15 zdobywane ze swojego serwisu, były punkty do 7, ale do kilku wygranych setów więcej, także były różne. Ja osobiście myślę, że to będzie dobra zmiana.
1: A o tym wszystkim opowiadał dziś w czwórce Jan Rudziński, badmintonista, były reprezentant Polski, trener Akademii Badmintona Warszawa i komentator tej dyscypliny. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Ślicznie dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia na kortach.

0: Autopromocja.
1: W niedzielny wieczór niektórzy skończą długi weekend, a skoro tak, to trochę chce się płakać, a trochę wrzeszczeć. I tym właśnie będziemy się zajmować w wieczornym paśmie muzycznym. Amerykańska grupa Wednesday wystąpiła w ubiegłym tygodniu w Katowicach, a ja miałem okazję tam być i z miejsca się zakochałem. Dlatego z miłą chęcią razem z wami wykonam przebieżkę po całej ich dyskografii. Obiecuję wam też zupełnie świeże brzmienia ze sceny alternatywnej, w tym nowy shoegaze, polski i zagraniczny. A na koniec wyciszenie wraz z retransmisją występu DJ-a Ducha z archiwum audycji 12 cali na godzinę. Zapraszam na niedzielne pasmo muzyczne po 20. Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
3: Spokojnie, kochanie.
4: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
2: Litorsal Senior?
4: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
5: Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
8: EPA i DHA
9: na wsparcie pracy serca
8: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
9: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne.
9: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
8: z wysoką dawką sili maryny,
9: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
8: choliną i chromem.
9: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
8: To wszystko takie ważne.
9: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły

0: na vital-senior.pl.
1: Po reklamie.
2: A ja lubię cię, tato, a to ty. Lubię, kiedy kupiony też ty.
3: O nie, my tak nie gramy.

0: Podwórka, Polskie Radio, minęła godzina 17.
1: Pogoda.
0: Cierpiętnicy. Takim tytułem można ochrzcić mieszkańców Terespola, bowiem tam cały czas bardzo, ale to bardzo gorąco, 34 stopnie. Pot się leje, strugi spływają po czole i po ciele. A, ładnie pojechałem, co?
2: Fajnie? Bardzo ładnie, ale co jeśli ktoś uwielbia taką temperaturę jak ja, no to ten mnie też będziesz od cierpiętników wyzywał? Nie, no, wiesz, ja bym tam pojechał do tego Terespola.
0: No ja też, tam jest jakaś w ogóle taka super stara stacja benzynowa, taka zabytkowa, zawsze chciałem to zobaczyć. Więc
2: sorry, mam
0: kiedyś
2: elektryka.
0: O, matko boska, tylko V8, V12 i ten taki piękny pomruk. No jak to brzmi? Chociaż elektryczne samochody mają też dosyć ciekawe, to brzmi taki wehikuł trochę, nie?
2: Jakby się próbuję cię zmrozić spojrzeniem po to, żebyś opowiedział, gdzie będzie najchłodniej.
0: A, przepraszam bardzo. Najchłodniej jest obecnie w Toruniu i w Zielonej Górze, tam 18 kresek. Jeśli chcecie potańczyć w deszczu, to jedziemy na zachód Polski, Wielkopolska, województwo zachodniopomorskie, ewentualnie Podkarpacie, Warmia i Mazury. W centrum raczej ani kropla deszczu na was nie spadnie. Burze? Mamy coś takiego? No coś tam słabego w całej Polsce może zagrzmieć, ale bez przesady.
2: To ja będę miał propozycję dla tych wszystkich, którzy mają uczulenie na zestawienia binarne, gdzie ciepło, gdzie zimno, tylko ja powiem po prostu, gdzie jest przyjemnie. Najlepiej zapowiada się wieczór na Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim. We Wrocławiu, w Szczecinie temperatura będzie stopniowo spadać, ale tam cały czas bardzo przyjemnie i bardzo pogodnie. Nad morzem i na Mazurach wieczorem zrobi się wyraźnie chłodniej, więc coś z dłuższym rękawem może się przydać. Podkarpacie nie odpuszcza lata. W Rzeszowie jeszcze około 20 będzie blisko 30 stopni, czyli zachód i północ już wchodzą powoli w wieczór, a południowy wschód nadal jest w środku lata.
1: Autopromocja.
3: W każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na Cztery Łapy. Tylko w czwórce zaprasza numer raz.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Czy już znasz tę nowość?
11: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
10: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
11: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
10: To wszystko takie ważne.
11: Vital Senior.
10: Jak dobrze.
11: Szczegóły na vital-senior.pl.
12: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl.

0: Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Po reklamie.

0: Matko Bosko Częstochowsko, co tu się wydarzyło w tym utworze? Mamy rytmy amerykańskie, argentyńskie, meksykańskie, czyli BNYX, Bizarre Rap, Peso Pluma i Yeet.
1: Na audycję 3 godziny sportu i rekreacji zapraszają Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz.
2: Ja to Michał Piwowarek.
0: A ja to Jędrzej Piotr Rosiewicz.
2: Mamy kilka minut po godzinie 17. Zapraszamy na trzecią i ostatnią godzinę 3 godzin sportu i rekreacji. Jędrzej Rosiewicz to jest taki mój ster, taki mój żagiel i taki mój okręt, który dmie wiatr w moje sportowe skrzydła, żebym nie myślał tylko o sporcie amatorskim, ale też przeglądał różnego rodzaju fajne, ciekawe tabelki. W ogóle jeśli o ciekawych sprawach mowa, to jesteśmy w ciekawym momencie roku, bo dla normalnego, przeciętnego człowieka ta druga połowa sierpnia oznacza, że już trochę nie pamiętam o tym urlopie, który miałem na początku lipca, albo dopiero planuję ten swój wymarzony na drugą połowę sierpnia, a my przyjrzymy się w kierunku sportu zawodowego, który termin wakacje rozumie w zupełnie inny sposób niż my, przeciętni kowalscy.
0: Tak jest. Będzie o tym, czy zawodowy sport ma jeszcze wakacje, jak to wygląda, jeśli chodzi o padok, o kierowców Formuły 1, jak to wygląda o piłkarzy. No bo piłkarze, oni mają taką tendencję do ciągłego narzekania, za dużo meczów, ile to minut ja spędzam na tym boisku, ale oni tak naprawdę są usprawiedliwieni, bowiem no wyobraźcie sobie, Liga Mistrzostwa Świata, a później jeszcze jakieś europejskie puchary, kwalifikacje, tarcza wspólnoty, Premier League i tak dalej, więc niektórzy tutaj porobili takie rekordy, na przykład Declan Rice, 69 meczów i prawie 5000 minut na boisku, że to można się zajechać po prostu. Człowiek ma 27 lat, jest młodszy ode mnie, wygląda starzej ode mnie, bo ja mam 28, no i tam już niektórzy trąbią, człowieku, ty wrzuć trochę na luz, bo ty się przed tą 30 zajedziesz.
2: Czyli... A wiesz, że sobie zbadałem urlop. Wiek biologiczny?
0: Ile masz?
2: No strzel.
0: 20... Śmiejesz się, czyli
2: już
0: dobrze?
2: Już się zatrzymuj.
0: 20.
2: 21.
0: 20, naprawdę?
2: Natomiast zaczniemy od...
0: Nieźle.
2: A dlaczego ty jesteś taki zdziwiony?
0: Nie, no chciałem powiedzieć 20, 25, chciałem powiedzieć.
2: Zobaczysz.

0: moim wieku. A zaczniemy od dyscypliny, w której znalezienie takiego klasycznego urlopu jest chyba najtrudniejsze. To jest tenis. Michał Piwowarek, Jędrzej Rosiewicz, jesteśmy z wami do godziny 18.
1: Ale jeszcze Maciek Załęcki za konsoletą, żeby nie było, dobra?
0: To jest też nasz sternik, to jest nasz sternik. On nam nadaje kierunek. Natomiast jeszcze mała dedykacja, moja love, ode mnie, dla ciebie.
1: Faustyna Maciejczuk. Dziękuję, dziękuję.
2: Śmiało złap mnie tu, powiedz do mnie moja love. Zgarnę cię i ukradniemy razem całą noc. Skakuj, zapnij pas, otwórz dach do góry, spójrz.

0: Na naszej antenie głos człowieka, który pokazuje i udowadnia, że w tym całym świecie show biznesu można być szczęśliwym mężem od 33 lat. Kimberly Woodruff to żona Ice Cube'a, który nam tutaj zarapował utwór The New Funkadelic.
1: 3 godziny sportu i rekreacji.
0: I to jest właśnie ostatnia godzinka, ostatnia odsłona tejże audycji. Michał Piwowarek, Jędrzej Rosiewicz i teraz porozmawiamy sobie trochę o odpoczynku w świecie sportu. Kto odpoczywa, a kto zasuwa. Przenosimy się na korty. O tenisie teraz słów kilka będzie. Czy ta Iga Świątek to ona zasuwa? Czy ona ma trochę czasu, żeby wziąć głębszy oddech? Michale, jak to u niej jest?
2: Ogólnie, jeśli chcemy zadać takie pytanie, co to tak na dobrą sprawę znaczą wakacje, to lepiej nie pytać tenisistów. No właśnie spójrzmy na to, co działo się w życiu Igi Świątek przez ostatnie dni. W czwartek skończyła turniej w Toronto i nie skończyła po prostu. Ona go po prostu wygrała. W finale pokonała Jelenę Rybakinę 6-2, 6-3. To wszystko w 75 minut i uzyskała swój pierwszy tytuł w tym sezonie. I teraz najlepsze. W piątek po południu była już w Cincinnati. Turniej trwa. Świątek miała wolny los w pierwszej rundzie. A jeszcze dzisiaj ma zagrać się z Emilianą Arango i zacząć obronę tytułu wywalczonego właśnie w Cincinnati rok temu. I teraz co ona jeszcze musiała, bidulka, zmieścić między tym wielkim zwycięstwem? Musiała ogarnąć konferencję prasową, spakować się, wybrać się na samolot, przypomnieć sobie, gdzie ona właściwie jest, co to jest za część sezonu. A sezon tenisowy jest bardzo trudny, jeśli chodzi o planowanie wakacji. Na samym początku mamy Australię, potem Bliski Wschód, potem Europa i Mączka, potem zostajemy w Europie, trawa, Londyn, potem Ameryka Północna, Toronto, Cincinnati, tu jesteśmy w tym momencie, potem Nowy Jork, no i ten azjatycki swing zamykający to wszystko. I potem zaczyna się taka część roku, taki listopad, kiedy tenisiści mogą coś porobić dla siebie, ale zazwyczaj to są zobowiązania patronackie, to są kolejne konferencje. Nie ma tego urlopu za dużo.
0: Czyli raczej większy wysiłek umysłowy niż fizyczny, no bo nie trzeba biegać jednak za piłeczką po korcie. Mówimy tutaj już o tym takim okresie jesiennym, późnojesiennym.
2: Tak, ale w ogóle życie tenisisty, mam wrażenie, że przypomina trochę życie człowieka, który jest w nieustannej podróży służbowej, no bo przecież to jest ich robota. Nie ma czasu, żeby odpocząć po wielkich finałach. Jeśli dojdziesz do wielkiego finału, wygrasz, za chwilę zaczynasz kolejny turniej.
0: No chyba, że odpadniesz w trzeciej rundzie Wimbledonu, to wtedy można sobie pojechać na wakacje, tak jak właśnie zrobiła Iga Świątek.
2: I to nie było super, że przegrała, ale dzięki temu miała więcej czasu na regenerację i zdobyła swój pierwszy tytuł. Mam nadzieję, że to będzie taki impulsik do tego, że dalej pod koniec, w drugiej części sezonu będzie jej szło fantastycznie. Iga sama opowiadała w jednym z ostatnich internetowych wywiadów o tym, że tak na dobrą sprawę

0: licząc to w ciągu miesiąca kalendarzowego, jest w domu około 5 dni. Więc teraz sumujmy to, w trakcie roku tego odpoczynku za dużo nie ma. Natomiast już za moment porozmawiamy o przymusowym odpoczynku. W Formule 1 jest coś takiego jak przymusowy odpoczynek i dla osób, które zasiadają w bolidach, ale też dla ekip, które te
1: pracują nad tymi bolidami,
0: konserwują, tak, ulepszają i bawią się w taką rzecz, trochę jak w aptece. Tu dodać, tu odjąć, żeby stworzyć idealną
1: zostawić, tak jest,
0: miks.
1: Za chwilę do Was wracamy. Michał Piwowarek, Jędrzej Rosiewicz. To są 3 godziny sportu i rekreacji, 25 minut po godzinie 17:00.

0: The Thing Things, duet, który zawsze miał w sobie dużo luzu, prostoty i takich melodii, które zostają bardzo szybko w głowie. Dokładnie taki ten numer za nami. We Walk, a my...
1: Nadajemy, nadajemy na sportowej fali.
0: I nadając na sportowej fali, opowiadamy o wakacjach w sporcie. Przed chwilą mówiliśmy o tenisie, a teraz sport, w którym przerwy trzeba szukać pomiędzy kolejnymi lotami. Formuła 1 zrobiła coś bardzo rozsądnego, powiedziała zespołom. Skoro nie potraficie sami, to my wam zaplanujemy urlop i wakacje.
2: No i właśnie tak to wygląda, że tutaj jeśli chodzi o różnego rodzaju światy sportowe, to Formuła 1 ma najbardziej sprecyzowaną formalną odpowiedź na to, czy sport mają wakacje, czy ich nie mają. Bowiem po Grand Prix Węgier, które odbyło się w zeszłym miesiącu, w lipcu, 24-26, kierowcy mieli przerwę. Sezon wraca w przyszły weekend w Zandvoort. To będzie Grand Prix Holandii, które odbędzie się w dniach 21-23 sierpnia, czyli czeka nas pierwszy wyścig F1 po letniej przerwie. No i to nie jest zwyczaj, jeśli chodzi o tę przerwę. To już jest wpisane, bowiem FIA, czyli Międzynarodowa Federacja Samochodowa, ona wprowadziła coś takiego, taki nakaz, że zespoły muszą na 2 tygodnie zamknąć swoje fabryki. Koniec, basta, nie ma tam wchodzenia, nie można prowadzić prac rozwojowych nad samochodem, nie dotykamy się w ogóle do tych bolidów, żadnych nawet prac symulacyjnych nie można przeprowadzać, czyli w sumie ta Formuła 1 daje taki ciekawy kontrast, że tutaj od tych innych wszystkich sportów kierowca ma przerwę od ścigania, ale również cały zespół, ten techniczny, to zaplecze techniczne ma również prawnie wymuszoną przerwę od pracy nad samochodem. No nie wiem, może w innych sportach by się taki shutdown przydał. Co uważasz?
0: Ja myślę, że w kontekście tak bardzo zaawansowanego technologicznie sportu to jest szalenie ciekawe, że jest taki zapis, który odgórnie nakazuje wzięcie sobie urlopu. To mi się kojarzy z takim surowym rodzicem, który podczas wakacji mówił: gówniarz, wyłącz ten komputer, lato jest, nie ma, lato jest. Nie będziesz siedział, nie będziesz grał.
2: Ale to by się przydało, wiesz co, te szlabany dzisiaj, już abstrahując od świata sportu, wydaje mi się, że miałyby znacznie większą wagę, rolę, moc w obliczu tych wszystkich rzeczy, które nas kuszą w internecie, niż dawno, dawno temu. No dobrze, my zatem wracamy do sportu. Za chwilę do was wrócimy z tematem piłkarskim. Jak to tam
0: tak,
2: wygląda?
0: Już przebiera nóżkami.
2: Aż mi lata po prostu. Słyszycie, jak tutaj uderzam w ten stół tymi kolanami.
0: Aj, aj, aj, aj, aj.
2: Także zobaczymy, jak się zajeżdżają.

0: Szybko i miło mija czas na antenie czwórki, już tylko 20 minut pozostało do godziny 18. Za nami Tom Misch w bardziej klubowym wydaniu, jego projekt autorski Super Shy. Trochę house'u, trochę disco i bardzo dużo luzu.
1: Sport w czwórce.
0: Za nami rozmowa o wakacjach tenisistów i obowiązkowej przerwie zespołów Formuły 1. Teraz piłka nożna. Rozpoczyna się nowy sezon Premier League. To dokładnie w piątek 21 sierpnia. Pierwszy zaplanowany mecz to Arsenal versus Coventry City. Mistrz Anglii kontra Beniaminek i ten sezon zaczyna się niezwykle późno. A dlaczego?
2: No jestem pod wrażeniem, że ty tutaj od razu Beniaminek to wszystko...
0: A dlaczego tak się dzieje?
2: Zaczyna się szczególnie późno, rekordowo późno, bo ten start tego sezonu został przesunięty w związku...
0: Mundial!
2: Oczywiście, z Mistrzostwami Świata 2026 i nigdy, przenigdy wcześniej Liga Angielska, ten
0: ja
2: najwyższy
0: mówię,
2: stopień,
0: ja
2: nie ruszał tak późno.
0: Tobie. Słucham? Ja się zrobię ekspert od piłki nożnej przy tobie.
2: No i bardzo dobrze, to w końcu będę
0: to
2: miał
0: groźba.
2: O czym z tobą pogadać. Więc to jest rekordowo późno, jeśli chodzi o inaugurację Premier League. No to teraz sobie wyobraźmy, co się wydarzy, kiedy na Mundialu będą grały już 64 zespoły. Wtedy chyba Liga Angielska rozpocznie się nam już późną jesienią. No i teraz
0: w koszuszkach
2: tutaj
0: będą latać.
2: W koszuszkach dosłownie, no w szaliczkach i w rękawiczkach. Natomiast taka ekstraklasa to śmiga już od 24 lipca. No i o co tu w tym wszystkim chodzi? Dobrze, że jest taki układ oczywiście, no bo jak wiadomo, raczej z polskiego podwórka tych piłkarzy na Mundialu za wiele nie ma, a jeśli by się tak wydarzyło, no to teraz, a jeśli by jeszcze na przykład Polacy dotarli do finału i Mundialu i tę drużynę tworzyliby zawodnicy z Ekstraklasy, to wyobraźmy sobie taki scenariusz, że 19 lipca odbył się finał tegorocznego Mundialu, a Ekstraklasa startuje 5 dni później. To by było po prostu nie do pomyślenia. No i ta ekstraklasa, która wcześniej startuje, tam jest bardzo wiele czynników, które też na to wpływają. No na przykład choćby to, że te zimy, choć coraz cieplejsze w Polsce, no to jednak czasem potrafią nam przywalić chłodem. Więc żeby te wszystkie kolejki gdzieś tam upchać do tej najsroższej zimy, rozpoczynamy ciut wcześniej, w lipcu. Premier League sobie startuje później, to też w związku z tym, że zazwyczaj te zespoły grają w Lidze Mistrzów. Liga Mistrzów jest naszpikowana zespołami z Ligi Angielskiej, a Ekstraklasa, zespoły z Ekstraklasy wchodzą w rytm meczowy, bowiem grają w eliminacjach do europejskich pucharów, potem mamy Ekstraklasę, więc ten rytm jest ustalany już od lipca. I co tu jeszcze mógłbym od siebie dodać? No słuchaj, no kwestie
0: takie... Ja bym
2: takie...
0: chciał wciągnąć pudło do naszego studia i przyznać subiektywnie miejsca tym wakacjom sportowców. Trzecie miejsce przyznaję wakacjom tenisistów. Mhm. Najtrudniejsze do ogarnięcia w sezonie. Drugie miejsce wakacjom w Formule 1, no bo to jest takie sprawiedliwe. To są regulaminowe wakacje, a pierwsze miejsce wakacje piłkarzy, no bo piłka już powoli w moim sercu
2: No
0: jest.
2: W końcu, kurczę, Michał, no miło to słyszeć. No ale dodam jeszcze na sam koniec. Przypomnę tego biednego Declana Rice'a, który rozegrał w tym sezonie 69 spotkań. 5000 minut prawie na boisku spędził.
0: Ja myślę, że on nie taki biedny.
2: On jest zajechany prawie człowiek. On rozegrał wszystkie mecze w reprezentacji Anglii na tegorocznym Mundialu. A jeszcze dodam, bo mówiłeś o pierwszej kolejce Premier League, a w tym momencie trwa spotkanie, finał o tarczę wspólnoty. Arsenal rozwala Manchester City 3-0, jest 83 minuta. Moje serduszko się cieszy, bo ja jestem sympatykiem Arsenalu, a ten Declan Rice, proszę bardzo, to jest chłop jak dąb, to jest chłop walec, chłop czołg, bo w 46 minucie

0: ruf, ruf, ruf. Miau, miau, miau, miau.
1: Do lwa, do lwa, do lwa.
2: Przypomnijcie mi numer do kliniki lekarskiej u nas w radiu.
1: 226452100.
2: Trzeba dzwonić.
3: Dzwoncie.
1: Numer raz, Michał Witak.
3: Dzień dobry.
1: Cały na czarno, w studiu czwórki. Dzień dobry.
2: Gdzie są pieski?
3: Jak większość mężczyzn, pewnie datonistą. Pieski będą, ponieważ już za chwilę w czwórce pojawi się aktor Bartosz Obuchowicz, który przyjdzie ze swoim ziomkiem
1: czworonożnym. Czyli szpicem miniaturowym.
3: Nie wiem, zobaczymy, z kim przyjdzie, z kim tu przywędruje. No i myślę, że pogadamy też o łączeniu trochę jego pracy, jaką jest aktorstwo, bo jednak musi ten czas dzielić. Czy pies przychodzi na plan, czy nie. Wiem, że teraz Bartek zrobił taki fajny labirynt w drodze do Powsina z kukurydzy i też jestem ciekaw na przykład, czy pies może pomóc znaleźć drogę wyjścia z tego labiryntu.
1: A to jest ciekawe właśnie, no bo na przykład okazuje się, że koty to tak zwane, mówiąc kolokwialnie, mędy, bo był taki eksperyment, że gdzieś tam schowali jakąś gąbkę i wzięli tak, jakiegoś takie, może nie noworodka, ale takie prawie, że niemowlę, psa i kota, i ten pies z tym małym dzieciakiem, one od razu, jak ktoś szukał ten, prawda, ten człowiek, gdzie jest ta gąbka, oczywiście udawał, że tam szuka, że niby nie wie, to ten mały dzieciak i pies od razu pomagały. Psiak to w ogóle wziął tę gąbkę, przyniósł w pysku, tu masz, mój panie, proszę bardzo, a koty, one to w ogóle...
2: Na obronę kotów jest bardzo dużo takich kompilacji, że ktoś nakłada całą michę jedzenia, stoi przy tym pies, wchodzą do budynku udawani złodzieje, rzucają się na gospodarza, a pies jest skupiony tylko na misce.
3: Tak,
2: więc,
3: tak, widziałem.
1: Ale jestem kociarz, żeby nie było, jestem kociarz.
3: Ja jestem psiokociarz, bo miałem i psy całe życie i koty, ale teraz stanowczo wybieram psiaki, więc dlatego audycja na cztery łapy już za chwilę o godzinie 18.
2: Zostawiamy was w możliwie naj

0: Autopromocja.
1: W niedzielny wieczór niektórzy skończą długi weekend, a skoro tak, to trochę chce się płakać, a trochę wrzeszczeć. I tym właśnie będziemy się zajmować w wieczornym paśmie muzycznym. Amerykańska grupa Wednesday wystąpiła w ubiegłym tygodniu w Katowicach, a ja miałem okazję tam być i z miejsca się zakochałem. Dlatego z miłą chęcią razem z wami wykonam przebieżkę po całej ich dyskografii. Obiecuję wam też zupełnie świeże brzmienia ze sceny alternatywnej, w tym nowy shoegaze, polski i zagraniczny. A na koniec wyciszenie wraz z retransmisją występu DJ-a Ducha z archiwum audycji 12 cali na godzinę. Zapraszam na niedzielne pasmo muzyczne po 20. Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
2: EPA i DHA
3: na wsparcie pracy serca
2: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
3: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.

0: Już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie.
3: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła godzina 18.
1: Pogoda.
0: Ciepło, bardzo ciepło. Dzisiaj 23 stopnie Celsjusza teraz na termometrach, no ale wcześniej temperatura dochodziła nawet do 30, ale jeżeli ktoś znalazł umiejętnie cień, to było bardzo przyjemnie. Nawet jak to słońce świeciło z góry, to jednak trzeba zasłaniając dawały bardzo przyjemne wytchnienie. No ale teraz z tego co widzę, przelotny deszcz pojawił się nad Warszawą. No i ten deszcz ma padać do godziny 19, czyli jeszcze przez godzinę, a wieczór przyjemny. Ciepły, ponieważ 20 stopni, temperatura spadnie do 14 w nocy, no i jutro raczej słoneczko, może za małą chmurką.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Domi.
2: Co robimy w poranki?
3: Przede wszystkim nie śpimy.
2: Bo jesteśmy w radiu.
3: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
2: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
3: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
2: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
3: Pojedziemy z Wami do pracy.
2: Wyjdziemy na spacer z psem.
3: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
2: Bo u nas tydzień trwa. 4 dni.
3: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
2: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
1: Po reklamie.

0: na audycję na cztery łapy. Zaprasza numer raz.
1: Dzień dobry, 6 minut po godzinie 18, niedziela, no piękna letnia niedziela, jeszcze letnia. Niedługo będzie na pewno trochę chłodniej, może odpoczniemy od tego upału, no ale dzisiaj nie mamy co odpoczywać, bo ja nie jestem zmęczony, mam nadzieję, że nasz gość Bartosz Obuchowicz również nie jest zmęczony.
2: Oczywiście, że nie, jest pięknie, piękne lato, normalnie chce się żyć.
1: Chce się żyć.
2: Oczywiście.
1: No właśnie.
2: I gubić w labiryncie.
1: I gubić w labiryncie, też o to zapytam na pewno,
2: wiem.
1: Bo to myślę, że fajna atrakcja, jeszcze teraz nawet na koniec lata, może nawet na Halloween jeszcze zahaczycie.
2: No tak. Ja to po prostu o tym mówię, no bo jestem prostozy, więc jakby wiesz,
1: no
2: mówisz
1: tak.
2: O tym, jak się żyje, no to właśnie.
1: Oczywiście.
2: To tak się żyje.
1: A, i przyszedłeś dzisiaj ze swoją ziomalką,
2: tak
1: Figusią. Opowiedz jej historię, tak pokrótce. Skąd się wzięła w twoim życiu, kiedy,
2: wiesz
1: jak?
2: Co? Figunia, no, wzięła się w moim życiu ponad 10 lat temu. I to jest historia dość znana w Polsce, przez pewien czas przynajmniej, a może i niektórym, dlatego że ja wziąłem Figunię z programu Przygarnij Mnie.
1: Okej.
2: Okay. I ona tam, że tak powiem, w cuglach załatwiała wszystkie wyzwania, no bo w tym programie było tak, że właśnie pies, jakby braliśmy psa z schroniska, no i ten pies potem, myśmy się uczyli, znaczy... Właściwie my powinniśmy go tresować, ale w przypadku moim z Figą było tak, że to właściwie Figa wytrasowała mnie, bo ja miałem bardzo długą przerwę zanim ją wziąłem, w sensie pomiędzy moim poprzednim psem, dlatego że gdzieś po poprzednim psie to była jakaś chyba gdzieś może i trauma, myślę, że...
1: No, myślę, że taka żałoba.
2: Już tak doszedłem do tego już długi czas, że już nawet zaczynały mnie wkurzać psy moich znajomych.
1: Okay.
2: Już jakbym byłem antypsiarzem trochę, nie? I doszło do tego, że właśnie no, moja Kaśka mnie namówiła, że dawaj no to w tym programie, że może to jest fajny pomysł, że weźmiemy psa ze schroniska. No i dlatego się mówię, że ja się uczyłem mojego psa. Właściwie mój pies mnie wytresował, dlatego że ja pamiętałem jeszcze, to ty będziesz wiedział, komendy, jakie się do psa mówiło w naszych latach.
1: No.
2: To znaczy na przykład noga.
1: Noga,
2: tak, nie? Albo tam siad czy
1: równaj,
2: coś.
1: Równaj, tak.
2: Właśnie równaj nie było.
1: Nie
2: ja
1: było,
2: się
1: tak?
2: Potem dowiedziałem, okay, właśnie, że równaj, że waruj, że coś tam. No i okazało się, że jak ja już poznałem komendy, jakie się należy, to się okazało, że pies wszystko
1: uczy. Czyli ty się nauczyłeś wykonywać te komendy?
2: Znaczy, nie, jak ja się nauczyłem. A ja się nauczyłem wykonywać komendy, goj się. nie.
1: Myślałem, że pies ci dał komendy.
2: Prawie, że tak. I biegałem po suficie. I mówiłem, Kaniu, już umiem mówić. Nie, chodzi mi o to, że jak ja się nauczyłem po prostu komend, to się okazało, że pies wszystko umie.
1: Okej.
2: I dlatego w programie właściwie wszystkie konkurencje pies wygrywał.
1: Wygrywał, a to dobrze, żeś trafił całkiem.
2: Nie, no super, no to jest, mówię, wiesz co, to jest tak, że ja to wszystkim też polecam, że jak idzie się do schroniska, to dobrze jest wziąć tego behawiorystę, a jeżeli nie masz behawiorysty, to chociaż dobrze jest pogadać z paniami ze schroniska.
1: Jak najbardziej.
2: Bo w tym przypadku właśnie się okazało, że no pani behawiorystka na psy, które ja wybrałem i pies, który mi się podoba, bo on na przykład mówi tak, no zobacz, on, że tak powiem, nie interesuje się tobą za bardzo, tylko interesuje się otoczeniem, więc to nie jest zły pies, tylko będziesz miał trudniej, nie? A
1: no
2: jeszcze
1: tak.
2: Nam zależało na tym,

0: że nasza córka wtedy najmłodsza, teraz środkowa, miała akurat wtedy taki okres, że miała lęk do zwierząt, więc nam zależało, żeby ten pies był przyjazny.
1: Tak, oczywiście.
0: No i okazało się, że panie właśnie ze schroniska na Paluchu wyszły do nas naprzeciw, mówią, a może jak nie ten, to może my mamy taką figunię, ona powinna być fajna. No i tą figę jak przyprowadziły, to figa była pierwsza, co

0: To było wtedy, no co, miłość od pierwszego wejrzenia. Mhm. Mnie się zmieniło od razu, znowu od razu mi się przypomniało, jak to mogłem tyle lat, bo to było już tam to, chyba z 13 lat, jak nie miałem psa.
1: A, to, więc, to wiesz, faktycznie długa przerwa.
0: Nie? Ja tak w ogóle mówię, kurde, jak to mogło być, że ja tyle lat bez, no, bez psa.
1: Bez przyjaciela. Nie? Ale powiem ci, że widzisz, no to jest ta sytuacja przy no, wzięciu sobie nowego przyjaciela, że gdzieś tam myślisz już o tym, pomimo, że dopiero zaczyna się to życie nasze wspólne, no to już masz tą z tyłu głowy, że kurde, on i tak odejdzie, ten piesek, nie? Pewnie przede mną. I to jest bardzo, bardzo przytłaczające. I też trochę rozumiem, że tyle to przyciągałeś, bo jednak to nawet nie chodzi o naszą wolność, że nagle nie mamy psa, możemy sobie robić, bo myślę, że w tym wieku i tak już mamy na tyle ustabilizowane życie, w miarę przynajmniej, że ten pies jest po prostu ma z kim zostać, albo pewnie, ma się pewnie kto nim zaopiekować. No a tutaj jednak...
0: No wiesz, tutaj myślę, że jeszcze traumą jest to, że jak mówię, no 13 lat, to ja wtedy miałem no, coś tam koło 20 nawet chyba, przed jeszcze. No to chyba przed nawet. To ja tego psa musiałem, że tak powiem, samemu pojechać do weterynarza uśpić, a potem wykopać dołek i,
1: no tak,
0: i zrobić ten cudowny nagrobek. I to jest takie, wiesz, to było takie pierwsze gdzieś zajęcie się psem w pełni samemu, to znaczy zwierzęciem.
1: No
0: samemu,
1: tak, bo tak, tak? Zawsze, bo rodzice,
0: zawsze rodzice tam,
1: oczywiście,
0: takimi akcjami się wierzą. Tak. A tutaj no, musiałem już ja sam, bo ja też z mamą samemu, więc, więc tam nie było komu. Moich sióstr już też nie było, więc no jak najbardziej.
1: No tak, no.
0: W sensie w domu nie było. Tfu.
1: Taka też trochę rola mężczyzny jednak w domu, że musi się tym zająć, no bo ja też zakopałem.
0: No i mnie wtedy przygniotła, no na 13 lat.
1: No tak, no. Słuchaj, ale mam nadzieję, że dzisiaj nie będziemy o przygniataniu, tylko raczej o tych pozytywnych emocjach, tak, bo jest. To jest bardzo trudne. No ale myślę, że i tak warto spędzić z takim niesamowitym czworonożnym przyjacielem paręnaście lat.
0: Nie, oczywiście, ja myślę, że w ogóle, wiesz co, ja myślę, że to, tak jak zmieniam swoje podejście też mocno do życia od pewnego czasu, to, no, to jakby nie ma co myśleć o tym, co będzie. Trzeba się cieszyć chwilą obecną,
1: tak.
0: I cieszyć się właśnie,
1: tak, no,
0: że,
1: i nie zastanawiasz
0: że figunia
1: się.
0: Jest ze mną, ja no się jest, normalnie jaram dokładnie. Każdą sekundę.
1: No, to tak, trzeba to wykorzystywać. Dobrze, zagrajmy Lady Luck, Jamie Woon, final schoolowy kawałek artysty, który niedługo ma koncert w ogóle we wrześniu, no, w Warszawie, w klubie Palladium. Kupiłem wczoraj bilety na spontanie. Mówiłem,
0: no,
1: chcę iść na Jamie'ego Woona. Nie znam. Znam, ale nie powiem. I Take Time, Homeboy Sadman, najnowszy kawałek z Jackiem Splashem. Także jedziemy.

0: list. Care with me, integrity exists. Take a look on the bright side. I might be cooking, thinking up a hook on a bike ride. Lots more, Mr. Nice Guy, but picking out the right top? Nah. Probably in an undershirt, I never call a wife beater. Swag, making arts and crafts with a pipe cleaner. Wife beater's nothing to take light. I ain't moving break next speed while I break night. You can follow homeboy seeing on the turnpike twice without seeing any brake lights. Nice. At least on the stateside. I also got along with the Autobahn. Need the feed for the grapevine. I got a need for speed, yet I take time.
1: Prawie 20 minut po godzinie 18, a w naszym studiu Bartosz Obuchowicz. Witam cię serdecznie, Bartoszu.
2: Jeszcze raz elo, elo.
1: Jeszcze raz elo, elo. Aktor przede wszystkim, bo ta twoja droga aktorska jest, no, jest dosyć długa. No. My jesteśmy więcej w podobnym wieku. Ty jesteś młodszy ode mnie chyba. Parę lat.
2: Delikatnie.
1: Ale gdzieś tam...
2: No, ja jestem 8-2 w każdym razie.
1: No to jaś, no to 5 lat, ale no, to no. Ja mam bardzo dużo znajomych właśnie w wieku 8-2, 8-1, więc gdzieś tam cię od zawsze obserwowałem na tym ekranie. Oczywiście były momenty, gdzie byłeś więcej, gdzie byłeś mniej. A powiedz mi, bo no, zazwyczaj aktor czeka na te telefony, które czasami nie dzwonią, tak? Czy ty, no bo ty na początku chyba swojej kariery mocno gdzieś tam poszedłeś i to było, było cię więcej, potem ucichłeś. Czy ucichłeś dlatego, że telefony nie dzwoniły, czy dlatego, że też miałeś trochę dosyć tego świata? No bo jednak jest to dosyć specyficzny, na pewno ciężki świat, sprawiający pewnie mega przyjemność, ale z drugiej strony mega też obciążający, no bo nie wiadomo też z kim pracujesz, nie?
2: Wiesz co, to długa historia, więc w skrócie.
1: No.
2: Tak, jak zaczynałem, to przede wszystkim zaczynałem jako

0: Dzieciak, mi minęło już 34 ponad lata pracy zawodowej, nie?
1: Gdzie zagrałeś w pierwszej rzeczy?
0: Pierwsze takie coś, co było już najbardziej, bo to tak były jakieś reklamy i takie rzeczy, mm-hmm, nie? Natomiast Teleranki oczywiście, no tak. Tam dużo było też tego też. Cały ten zespół Tintilo, w którym to się zaczęło, nie? Mm-hmm. Natomiast taka pierwsza przygoda, załóżmy filmowa, czyli teatr telewizji, to był Chłopcy z Placu Broni. Nie?
1: Co to opowiadasz?
0: Tak, a po Chłopcach z Placu Broni właściwie dosyć szybko potem był Cwał, nie? Mm-hmm. Praktycznie od razu, więc ten mój początek taki bardzo intensywny był też, wziął się trochę z tego, że pojawił się młody, zdolny aktor. Bo zawsze na młodego dzieciaka, na dzieciaka, jak jest zdolny, to wiesz, są scenariusze czasami, co tak. Czekają i tak dalej, więc jakby jest popyt na dzieciaki zdolne. Już nie będę się rozwijał na temat, jaka jest różnica między pracą dzieciaków wtedy a teraz.
1: No bo na pewno
0: to jest hardcore. I nie mamy związków zawodowych, więc nadal się nic nie zmienia za bardzo.
1: No tak,
0: a przynajmniej dobrze działających. No, ale co? Ale no, to jest tak, że to nie jest tak, że u nas jest jak w Hollywoodzie, to znaczy, że ja się obrażam i mówię, nie pierdolenie, ja jestem zmęczony i mam dość, tylko raczej ten telefon przestaje gdzieś dzwonić i czarna magia polega często na tym, że do końca nie wiesz dlaczego.
1: Mm-hmm. No tak, no bo niby wszystko się zgadza, ale...
0: Wszyscy mówią, że super, wszyscy wiesz, ale albo widzą cię, że ja jest ciebie kupę, a ty nie masz roboty.
1: Tak,
0: nie?
1: Tak.
0: I niestety smutna kwestia, że w tym zawodzie potem się okazuje, że nie ma kolegów, bo jest zawsze jak w tym, nic śmiesznego, że obiecywaliśmy sobie ten film, a jak dzwonisz się w końcu weźmiesz, to się wtedy okazuje, że ale mordo, no co ty, wiesz ile dzwoni do mnie dziennie? Aha, no dobra, to dzięki, właśnie potrzebowałem, ale nie mam pomocy do sero. Elo.
1: Elo, no tak. Wiesz, no. I tak się kończy. Ale rozumiem, że teraz zmieniła się ta sytuacja, bo i grasz w serialu, nazwy teraz nie powiem, Policjanci?
0: Młode Gliny.
1: Młode Gliny, okej. Okay. I tak naprawdę bardzo fajna rola. Ja oglądam ten serial, zawsze jestem ciekaw, jak się pojawiasz na ekranie.
0: Dziękuję.
1: Zawsze tak, wiesz, gdzieś tam miło zobaczyć znajomą twarz. A teraz jeszcze chciałem zapytać też o pracy aktorskiej, ale też związane jest ze zwierzętami. Czy miałeś kiedyś, grałeś ze zwierzakiem jakimś?
0: No tak.
1: Grałeś, bo jest ta cała seria tego psa, tam nie wiem jak się nazywa, i tam różni aktorzy grają.
0: Nie, no to w Aleksie. Wiesz co, no jestem jednym z rekordzistów Aleksa, dlatego że w Aleksie nie ma kontynuacji, w sensie możesz zagrać parokrotnie inne, różne postacie.
1: No tak.
0: No i w Aleksie bodajże, bo w Aleksie i w Ojcu Mateuszu tak jest, i w jednym zagrałem 7, a w drugim chyba 9 postaci. Nie wiem w którym, ale w każdym razie sporo. Także różnych postaci, także tak, z psami.
1: Ale czy ze zwierzętami miałeś?
0: Tak, ze zwierzętami do czynienia sporo, chociaż najbardziej lubię chyba historię o kotach, na przykład z czasu surferów, gdzie najpierw kot, co miał mieć obcięte pazurki, został rzucony na twarz jednego z głównych aktorów
1: fajnie.
0: I on go zdjął go prawie z połową twarzy.
1: Bo to bardzo.
0: Był nasz wtedy ówczesny tresura zwierząt, a potem, że w ostatniej scenie zamiast pies pożerać palec, pożerał kot.
1: Aha,
0: bo właśnie przyjechał pies, który był tresowany i był tak tresowany, że jak raz na niego wyskoczyłem, że Jezu, co z moim palcem, to on pobiegł do swojej wsi i wrócił, a kot, który się kręcił na planie, zagrał 10 dubli.
1: Okay.
0: I tresowany był tylko przez nas na planie, bo ciągle dostawał żarcie.
1: Dobrze, że Lisa nie grał kot na przykład.
0: No tak, ale ja grałem Lisa za to. Teraz, że się nawinął, to jest historia też ze zwierzętami. Ja grałem Lisa, no nie, przepraszam, to akurat pokrzaniłem. Lisa to grałem w Cwale, ale to były te same czasy, w sensie była pogoń za lisem na koniach, to ze zwierzętami, przekichane i konie są przesrane, nie lubię koni.
1: No tak.
0: Natomiast konie mi zrobiły wszystko, co możliwe. Natomiast...
1: Czy konie mnie słyszą?
0: Tak, czy konie mnie słyszą? Tak, wieczorek pozdrawiam cię, bo to jest ten Bob, ten wiesz, no ten koń Bob. No dobra,
1: tak,
0: nieważne,
1: tak,
0: to dygrycha. W każdym razie uciekałem przed Dobermanami, które były na obrożach, miały paralizatory, bo to było niemieckie kino Schlendorf, to reżyserował, nazywało się to Król Olch. No, cudowna obsada. I w ogóle wielkie, wielkie kino, takie naprawdę to...
1: Ale niemiecka obsada, cudowno?
0: No w sensie, no nie, no nawet amerykańska.
1: Amerykańska
0: no, bo,
1: nawet.
0: No bo główna rola to jest, no i teraz zabij mnie, bo oczywiście mi wypadnie no. z głowy.
1: Zabijać cię nie będę, bo może
0: w głowie, film się nazywa W głowie Johna Malkovicha. No John Malkovich, oczywiście. Okay. No. Widzisz, ja to muszę kojarzyć.
1: Także.
0: No i tam było, że właśnie, no, on grał główną rolę i jakby do Hitlerjugend wcielał dzieci ze Śląska.

0: to na przykład. Nie? Okay, okay. I ja mam tam taką scenę, gdzie ja zasuwam po polu, biegnę za mną, trzy dobermany i on na koniu, patatam, patatam. Mm-hmm. No i te dobermany mnie dopadają. Miałem normalnie kaskaderskie sceny wtedy, wiesz. Ręka, wszystko. One mnie szarpią, w ogóle wszystko. Bo fakt faktem, że to wtedy zobaczyłem, jak wygląda tresura zwierząt w filmach zachodnich.
1: Okay.
0: Jest duża różnica.
1: Duża różnica.
0: Ogromna.
1: Ale ten paralizator musiał być użyty? Finalnie?
0: Nie, nawet nie. W ogóle nie. To było tylko na wypadek, tak zwane zabezpieczenie, wiesz. Ostatnia zawleczka.
1: Jakby się tam.
0: To wtedy razem ze mną.
1: Dobrze, słuchaj, przerwiemy utworem, bo znowu się rozgadaliśmy. Hit Boy, tym razem na przykład jako tego dżentelmena. No.

0: na cztery łapy.
1: Na cztery łapy audycja do godziny 20. Bartosz Obuchowicz razem ze swoim psiakiem Figą, ze swoją psinką w zasadzie. No właśnie, czy Figa często ci towarzyszy? Bo rozmawiałem z różnymi ludźmi. Na przykład DJ B powiedział mi, że w ogóle to jest najgorsze, że jak zabieramy psa do pracy, bo wtedy pies jest przebodźcowany. Ja mówię mu, ale to stary, lepiej, żeby ten pies siedział, nie wiem, 12 godzin sam w domu. On mówi tak, jeżeli potem zapewnisz mu długi spacer. I coś w tym faktycznie jest. Ja mojego psa mogę zabierać, jest mały, podręczny, biorę pod pachę i idę. Bardzo się z tego cieszę, bo jeździ ze mną do studia.
2: Poczekaj, jakiego ty masz psa? Nie,

0: Wiem.
1: Ja mam takiego małego Filipka. Nie wiem,
0: ale jest mniejszy
1: nas...
0: od kota, czy nie?
1: Taki kotowaty.
0: Pamiętaj, że jak jest mniejszy od kota, to jest rasa nie pies.
1: Tak, ale
0: rasa
1: nie.
0: Rasa nie pies. No.
1: To nie, nie, nie jest
0: to
1: ani chihuahua, ani ratlerek. Jest
0: dobra,
1: to taki...
0: Dobra.
1: No, można go spokojnie pod psa podciągnąć. Okay. Szczeka na pewno głośno, więc... I to jest super, że ja zabieram. Czy ty... No bo też praca aktora, tak naprawdę teraz ty też masz rodzinę, tak? Więc ten pies ma z kim zostać.
0: Tak.
1: Ale czy były takie sytuacje, że nie wiem, nie miałeś co zrobić i mówisz do reżysera, słuchaj, no ja muszę przejść z psem, ja nie wiem, co z nim będzie, ale no, dobra, to zagraj z psem.
0: Wiesz co, powiem ci tak, nie, no sytuacje, gdzie byłem z psem na planie, to chyba na palcach jednej ręki bym wyliczył. Mhm. I oczywiście, co jest najlepsze, figa jak zwykle, to zresztą tak jak tu widzisz, ona się sprawdza idealnie.
1: No tak.
0: To znaczy,
1: kładzie się
0: ona
1: po
0: się sobie rozejrzy, wszystko sprawdzi, po czym się kładzie i pilnuje pana, byle w zasięgu.
1: No tak.
0: Jedyne, co tak miałem ujęcie, to musiała być w zasięgu poza kadrem.
1: Mhm.
0: No ale spoko, także ona
1: widziała cię i
0: tak,
1: była
0: ona
1: spokojna.
0: Sobie super radziła. I powiem ci, że tutaj ja myślę, że to jest tak, że to zależy jednak tak jak ze zwierzętami, tak jak i z ludźmi. No.
1: Mhm.
0: Jedni tak, drudzy tak. No, mój kumpel Blicu, pozdrawiam cię, miał wspaniałe psa spaniela polskiego, który niestety ostatnio już mu się zeszło, ale on na przykład cały czas, on jest, ten mój kumpel jest oświetlaczem, no i pies bywał z nim właściwie zawsze, w sensie na planie, wszędzie. Miał oczywiście swoje miejsce, że jak chciał, to sobie szedł do fury i tam miał sobie odpoczywał, a jak chciał, to siedział na planie, nie? I też zawsze. I był przeszczęśliwy, no. Także myślę, że to wszystko zależy od psa. No, jeden pies lubi jeździć, wiesz, z samochodem i wystawiać ten, a drugi nie bardzo.
1: No,
0: więc, no,
1: tak.
0: No z psami jak z ludźmi trochę.
1: No myślę, że tutaj też biorąc psa, za bardzo nikt się nie zastanawia. No, no chyba, że mamy ukierunkowane działania, tak? Że chcemy, żeby ten pies był obronny faktycznie, albo żeby był tropiący, albo żeby był sportowy. No,
0: no
1: bo,
0: tak. Wiesz co, no wszystko jeszcze zależy do jakiej pracy tego psa bierzemy, tak?
1: Tak,
0: no
1: czy w ogóle.
0: Jak, bo na przykład jak idę do labiryntu Marysieńki, mojego, no to tam idę z psem, nie? Często. No, bo co, no tam pies, że tak powiem, ma raj.
1: No tak,
0: tam
1: no,
0: ma raj, nie?
1: Raj ma,
0: natomiast
1: no
0: na plan to już nie bardzo. Chyba, że na przykład są plany w plenerze, ale ja ogólnie, wiecie co, figunia to już ma już swoje lata i ona już raczej teraz woli dom. Wiesz, kiedyś na początku to ona jeździła z nami wszędzie też, tak? Czy do kempera ją brałem, czy,
1: no tak.
0: Czy gdziekolwiek jeździliśmy cały czas, bo ona cały czas z nami i było fajnie i chciała. Natomiast teraz im ona
1: teraz
0: jest starsza,
1: kocyk.
0: To ona woli kocyk, więc wtedy zostaje z teściami na przykład.
1: Kocyk, ciepła herbatka,
0: tak jest,
1: kapciuszki.
0: Tak, i czasem tylko się przewiec, dwa skoki, a potem już znowu kapciuszki. Tak.
1: No, ale to jest no chyba jako, że miałeś też psy od dzieciaka, tak jak mówisz, też niesamodzielny, tak. No bo ten pies samodzielny zawsze, ten pierwszy jest też najważniejszy dla nas. I tak naprawdę ta długa przerwa i znowu powrót do bycia psiarzem. No, myślę, że to jest ta miłość, której nikt nam nie da, nawet nasi bliscy ludzie, którzy no, kochają nas, tak, i dają, czy dzieci i tak dalej, ale pies to jest naprawdę wyjątkowe stworzenie, które no, potrafi też z nami się komunikować bezwerbalnie.
0: I daje miłość bezwarunkową. To jest,
1: i daje
0: to jest
1: miłość bezwarunkową, tak, i tak. Zawsze, czy cię nie będzie 13 godzin, czy cię nie będzie 3 godziny, czy 8, to i tak, tak. Zawsze cię przywita tak, że po prostu...
0: Tak, no, jest.
1: Dzięki, że wróciłeś, mordzia.
0: Tak, dokładnie tak, dokładnie tak.
1: Dobrze, posłuchajmy kawałka, za chwilę wracamy do rozmowy, 18:33.

0: Tak jest.
1: Na cztery łapy pędzony.
0: Na cztery łapy pędzony, audycja od 18 do 20, audycja o psiakach. Tak naprawdę dzisiaj, jak gadaliśmy się wcześniej, że zapraszam cię, to tak naprawdę Figę chciałem zaprosić, a ty jako dodatek.
1: No, rozumiem.
0: Tylko, że i tak jesteś tłumaczem Figi, więc tak czy siak rozmawiamy z tobą. Jeszcze chciałem też pogadać o, bo to też zawsze pytam o to gości, a propos adopcji psów. Tak. Bo mamy teraz trochę takie czasy, że też mamy bardzo dużo, o czym mówił DJ B, bardzo dużo specjalistów w internecie, którzy pomogą ci wychować psa. No z jednej strony, jak nie musimy wychować psa, to po co, ale z drugiej strony, jak chcemy, no to też musimy iść w tą dobrą stronę. Samo pójście do schroniska, to co ty powiedziałeś bardzo ważnego na początku, że warto porozmawiać z behawiorystką albo z kimś, kto się tym psem zajmuje.
1: Tak.
0: Ja nie wiem, czy ludzie się na przykład wstydzą, czy przychodząc tam, nie, oni nie będą z nikim gadać, bo oni chcą tylko pieski obejrzeć, nie? I to często też tak jest.
1: No bo to często jest, wiesz, to chyba dzięki temu dobrze, że jest trochę ta weryfikacja, bo w tego psa dobrze i niedobrze trochę, że jest wcale nie tak łatwo wziąć z tego schroniska, nie?
0: To się zaostrzyło, to prawda.
1: Natomiast jest duża część, myślę, ludzi, procent, który bierze psa, bo jest zajarany nagle, że trzeba wziąć
0: zwierzaczka. Albo dziecko chce...
1: No, czyli to jest tak zwane niedojrzałe podejście do tematu, tak? No bo nasze dzieci właśnie tak chcą najczęściej, a po dwóch tygodniach się okazuje, jak trzeba wychodzić z tym psem, że dobra, tato, wyjdź ty, tak?
0: Wiesz, będziesz wychodził, będę wychodził.
1: Zawsze jest tak na początku,
0: już...
1: a potem tak, no. Dlatego,
0: nie będę.
1: Dlatego jest duża część ludzi, którzy podchodzą po prostu do tego niepoważnie. Mm-hmm. I też krzywdzą te zwierzęta przez to, bo te zwierzęta potem często lądują, jak lądują jeszcze w schronisku z powrotem,
0: no to
1: jest
0: biedy.
1: Dobrze, bo tak, bo najgorzej, jak lądują przywiązane gdzieś do drzewa, nie?
0: Tak.
1: Także, no to jest ten problem, dlatego trzeba chyba mówić o tym, że i dużo edukować społeczeństwo po prostu, mm-hmm. że zwierzęta to nie są zabawki, tak? Nie bądźmy elwirkami, ja zawsze, moje dzieci, jak się zaczynają bawić zwierzętami, tak właśnie w sensie, mm-hmm. że to już jest przegięcie, bo ubiorę, wiesz, jak kota zaczynają męczyć, to ja mówię, no już jesteś elwirka, nie? Elwirka, mm-hmm. pamiętasz, z Królika Baxa.
0: Z Królika Baxa,
1: taka, co miała takie spineczki w czaszeczki.
0: Tak. Kochana dziewczynka.
1: Tak, bardzo.
2: Kocham, przytulam.
0: A właśnie, a propos relacji twoich córek, bo ty masz dwie córki, tak?
1: Mam trzy córki
0: masz.
1: Tak, moro.
0: Ale jesteś szczęśliwym człowiekiem.
1: Jestem szczęśliwym. Same kobiety w koło.
0: Same kobiety, jeszcze Figa, to oczywiście. A czy jak dzieciaki, no bo 13 lat jednak psa nie było, więc jak małe były dzieci, to był pies, czy nie było?
1: No wiesz co, myśmy wzięli Figę, jak moja Marcelina, czyli moja środkowa córka, miała nie pamiętam, ze 4 lata, coś takiego. Mm-hmm. No, także od tego czasu był pies w domu, nie? Natomiast koty były wcześniej. Mm-hmm. Jakieś też się zawsze pałętały. No.
0: Nie, bo też, wiesz co, ja czasami jestem bardzo mocno zaskoczony, jak rodzic nie pozwala, bo oczywiście warto zapytać, jak spotykamy pieska i nasze dziecko chce pogłaskać pieska,

0: należy zapytać, tak, czy tego psa możemy pogłaskać. Tak. No bo nie wiadomo, czy ten pies faktycznie nie jest agresywny, no,
1: oczywiście.
0: Czy jest kochany, a nagle, ja też zawsze powtarzam, że pamiętajmy, że to jest zawsze zwierzę, tak, które ma instynkty i nagle może coś tam po prostu odpalić. I zastanawiam się właśnie, bo często ludzie tak wychowują, że nie, w ogóle pies to z daleka, bo on cię ugryzie. I to jest też takie bardzo...
1: To są wszystko historie, o których mówisz, to wszystko jest właśnie moim zdaniem do behawiorysty, nie? W
0: sensie, no tak,
1: bo to jest o tym, bo to jest o tym rozmowa, bo my sami też często spowodujemy sytuacje agresywne, bo kiedy my się boimy, że nas pies, że nasz pies będzie agresywny, to przekazujemy mu sami lęk. Jak my się boimy, no to pies nas automatycznie chce bronić, więc to jest samo napędzające się proroctwo. To jest częsta ta sytuacja, pies na smyczy, nie? Wiadomo, że pies na smyczy już jest z automatu, on czuje, że będzie bronił.
0: Tak.
1: Czyli jak idzie pies na smyczy, to dlatego idzie drugi pies, to one dlatego się szczekają, chcą się gryźć i w ogóle jest awantura. Natomiast jak tego psa spuścisz z tej smyczy, jednego i drugiego, to najczęściej, jeżeli to nie jest faktycznie sytuacja mega agresywna, tylko taka, o jakiej mówię, których jest w 90%, bo tam 10% jest tych naprawdę takich, wiesz, ale to też błędy, bo to nawet mogę ci powiedzieć, szybko miałem taką historię, że właśnie ja przyzwyczajony do tego, że trzeba psa spuścić ze smyczy, jednego z drugim, niech się poznają, to taki głupi zrobiłem błąd kiedyś, że wypuściłem takiego psa, ale na terytorium trzech innych psów.
0: Okay.
1: I to większych. I figa spierdzielała, ledwo ją uratowałem, bo one jakby miały wierzyć, że trzeba. No ale to mój błąd.
0: Mój błąd, ewidentnie.
1: Natomiast przy takich spotkaniach często mówię, spacery na osiedlowe i tak dalej, to ta sytuacja, kiedy pani za wszelką cenę, chodź tu, chodź, pan nie podchodzi, bo pogryzie.
0: Tak,
1: no to przecież wiadomo, że ten pies jest z automatu agresywny,
0: bo się nastawia,
1: że pani się boi, to ja nie bronię pani.
0: Wiesz, prosty
1: temat. Także my w większości sytuacji to my jesteśmy problemem.
0: No najlepsze są zazwyczaj panie, które widzą, że na przecież idzie z psem, no i oczywiście albo przechodzenie na drugą stronę, chociaż też nie kłam, ale najlepsze jest podnoszenie psa do góry. Na przykład jak masz szczególnie obroże, a nie szelki.
1: Ja myślę, że
0: tego psa zaraz zabiję, mówię. Dlatego, bo nie może się pomagać z moim, naprawdę.
1: Tak.
0: Jest to trochę dziwne i myślę, że pod takim względem też ludzie powinni się zastanowić, czy te psy służą im też, do czego im psy służą, czy tylko do miłości, czy... No bo czasami to jest faktycznie dosyć dziwne.
1: No, dokładnie.
0: Dobrze, posłuchajmy kolejnego utworu. Fabulous, najnowszy, Lorena Freestyle. Teraz modne są freestyle u raperów. Szybka akcja, więc posłuchajcie. She said she don't like outside, she like out the country. We trying to see the world this year. Who coming?

0: 15 minut do godziny 19. Bartosz Obuchowicz, tak naprawdę dobiegamy już do końca audycji, ale chcę też zapytać o jeszcze jedno, jeżeli chodzi o aktorstwo. Masz w swojej karierze swoją taką ulubioną rolę, w której najbardziej się lepiej czułeś i z chęcią nawet byś do niej wrócił?
1: Wiesz co, nie wiem, czy jedną taką bym znalazł.

0: O, chyba najprościej w takich pytaniach to sięgać najbliżej. Bardzo lubię moją postać Ludwika.
1: Okay. Czyli Ludwiczka, tą... Ludwika, czyli Ludwik. Ludwik jestem, nie Ludwiczek.
2: Tak, no, no tak, tak.
0: Akurat jest ciekawa, jest śmieszna, jest co pograć. Mm-hmm. I bardzo fajnie mi się w nią chodzi. Miałem postać i sztukę teatralną, którą bardzo lubiłem i ciągle mam nadzieję, że może mi się kiedyś uda to, to reaktywować. Co prawda postać była nie za bardzo fajna, bo to narodowiec i to taki mocno skinheadowaty.
2: Okej, okay. Tak, ortodoks.
0: Tak, ortodoks. Natomiast no to się dobrze grało.
2: Mm-hmm. Ale i właśnie to też, bo czy wolisz role, w których musisz bardzo wchodzić w postać? W sensie tak, że naprawdę zmieniasz się nie do poznania i nie wiem, trenujesz w domu, rodzina cię nie poznaje, bo Bartosz już nie jest taki jak był, tylko inny nagle, bo faktycznie ta rola tak w ciebie wchodzi. I to wtedy jest wyzwanie, przypuszczam, dla aktora. Mm. Zagrać jakiegoś psychopatę, nie wiem, mordercę pewnie. Czy ty masz jakiś taki, w którym...
0: Wiesz co, nie ma
2: zmieniłeś
0: chyba...
2: się trochę prywatnie, tak jak masz...
0: Aż tak bardzo, ja staram się też... W tej mojej pracy tego się nauczyłem, że też wychodzić szybko z postaci. Mm-hmm. To znaczy ja sobie to gdzieś tworzę, najczęściej w ogóle jak sobie tworzę postacie, to gdzieś samemu i moim takim... moją pracownią najczęściej jest samochód. To znaczy ja nawet jak się uczę tekstów, to, mm-hmm. to najlepiej mi to wchodzi, jak ja sobie pojadę. No, ale ucząc się tekstów też tworzę postać, więc...
2: No tak, tak.
0: Więc
2: tak,
0: jakby
2: tak.
0: To automatycznie gdzieś ten samochód, wiesz, jadę sobie gdzieś na mm-hmm. odosobnienie, fajne miejsce i w tym samochodzie sobie dziergam. Ale nauczyłem się też dosyć szybko, a że wcześniej zacząłem pracować, to dosyć szybko nauczyłem się wychodzić szybko z postaci. To znaczy wchodzę raczej na ujęcie, próby ewentualnie, mm-hmm. a potem dosyć szybko wychodzę. Szczególnie jeżeli to są postacie... męczące psychicznie.
2: No właśnie, znaczy, bo takie
0: psychologiczne postaci są... Mm-hmm. Tu jakby to jest męczące, więc dosyć szybko staram się z takich postaci wychodzić. Natomiast przypomniałeś mi, robiliśmy z Ksawerym Żułaskim robiliśmy taki film Wirus, to chyba no dla której stacji tam mhm. prywatnej to było, w COVID-zie oczywiście.
2: No, tak.
0: No i to było dosyć śmieszne, dlatego że kręciliśmy to sami, to znaczy ja musiałem sam się kręcić na jedną kamerę, na telefon, okay. jeszcze na parę rzeczy, więc jakby sam sobie wybierałem scenerię, mhm. gdzieś na przykład miałem ujęcia samochodem, gdzie wiesz, w trakcie jazdy się nagrywałem na jakieś, no jakby dużo rzeczy robiłem samemu. I a propos dzieci i ćwiczenia w domu i zmieniania się, to było dosyć śmieszne, dlatego że ja tam grałem postać wirusa, który był taki totalnie odjechany, mm-hmm. psychodela taka totalna. I my to kręciliśmy, w sensie właściwie ja to kręciłem u mnie w domu, robiąc ujęcia, chodząc jeszcze w starym domu, gdzie tam miałem parę pięter i chodząc po piętrach, drąc się tam, kurwiąc, przeklinając. I wbijam się na przykład, musiałem, wiesz, było ujęcie, gdzie na przykład się wbijam do pokoju, a jedyny pokój to był pokój mojej córki, która się uczy. No i ja tam właśnie puszczałem wiąchę, wchodziłem i tam, dobra, stop, przejdź córeczko, jeszcze raz, muszę dubla zrobić. Puch. I za chwilę znowu, ja jestem, przejdź córeczko, zaraz wyrywam, wiesz, no także...
2: Czyli rodzina też korzysta.
0: Także tak jest, tak, czasem sytuacje się zdarzają, aczkolwiek mówię, raczej moim biurem jest samochód.
2: A słuchaj, ja mam bardzo podobnie, w samochodzie mi się najlepiej słucha muzyki, w samochodzie dają mi fajne pomysły do głowy, jak słucham bitów. Coś w tym jest, że ten samochód naprawdę pozwala nam się gdzieś tam trochę odrzeczywistnić,
0: tak
2: nie?
0: I ta klatka Faradaya bezpieczna, wiesz, pioruny się dobrze
2: ogląda. To wszystko elegancko. Ostatnio mieliśmy sporo piorunów.
0: Tak jest.
2: No, było. Słuchaj, jeżeli byśmy chcieli się zgubić, twój labirynt...
0: A oczywiście zapraszam, labirynt Marysieńki, Wilanów, tak. Słuchajcie, ulica Wiedeńska, no wpiszcie w mapy Google, to na pewno znajdziecie labirynt Marysieńki. Zgubić się u nas to świetna zabawa, także
2: tak jest, natura, poza zapraszam. Tym tak obcowanie jest. Z naturą, zero, z Bartoszem.
0: Zero elektroniki, tak jest, odcinamy się od tego doczesnego, ciężkiego, konsumpcyjnego świata, po prostu gubimy się i jest pełen uśmiech na twarzy.
2: Czy nagrywanie telefonami jest, czy zabieracie telefony? No bo wiesz, coś naga,
0: nie,
2: to
0: można, aczkolwiek wiesz, no potem ktoś pójdzie na łatwiznę, jeszcze zrobi mapę GPS-em.
2: No
0: i
2: właśnie,
0: wszystko
2: dziś jest możliwe.
0: No,
2: wiesz, oby tak nie, jest.
0: Oby nie. Zapraszam, naprawdę zabawa jest świetna.
2: Tak jest, pozdrawiam. Pozdrawiamy Bartosz Szobuchowicz, tak i jego psina Figa. Także dziękujemy za wizytę. Wszystkiego dobrego, Bartosz, no i do zobaczenia gdzieś na szlaku.
0: Do zobaczyska, dzięki.
2: Dzięki wielkie. A my słyszymy się po godzinie 19:00.

0: Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
2: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Cougar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
3: Dziewczyny górą.
4: DJ Bert zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są tu jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje, gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxi.
1: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
0: Autopromocja. Reklama.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
10: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Czy już znasz tę nowość?

0: suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
1: z wysoką dawką syli maryny,
0: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
1: choliną i chromem.
0: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
0: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
1: Czy już znasz tę nowość?
0: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
0: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
0: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
0: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
0: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Po reklamie.
4: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła godzina 19.
1: Pogoda.
0: 21 stopni, no i przelotny deszcz nad Warszawą. No i tak ma padać do godziny 20, czyli jeszcze przez godzinę akurat do końca naszej audycji na cztery łapy. Dzięki temu możecie na przykład siedzieć sobie w samochodzie, słuchać w ciepłym domku, w papuciach z herbatką, z cytryną. I deszcz za oknem będzie tworzył niesamowity klimat, a jeżeli jesteście na dworze, no to trzeba szybko wrócić do domu. Chociaż jeszcze godzinkę tylko i już ma się rozpogodzić. Temperatura potem w nocy około 15-14 stopni. Ciśnienie dzisiaj to 1012 hektopaskali, no i obecnie szybko wzrasta.
1: Autopromocja.
2: W niedzielny wieczór niektórzy skończą długi weekend, a skoro tak, to trochę chce się płakać, a trochę wrzeszczeć. I tym właśnie będziemy się zajmować w wieczornym paśmie muzycznym. Amerykańska grupa Wednesday wystąpiła w ubiegłym tygodniu w Katowicach, a ja miałem okazję tam być i z miejsca się zakochałem. Dlatego z miłą chęcią razem z wami wykonam przebieżkę po całej ich dyskografii. Obiecuję wam też zupełnie świeże brzmienia ze sceny alternatywnej, w tym nowy shoegaze, polski i zagraniczny. A na koniec wyciszenie wraz z retransmisją występu DJ-a Ducha z archiwum audycji 12 cali na godzinę. Zapraszam na niedzielne pasmo muzyczne po 20. Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować utrzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
6: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
5: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
8: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
8: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
8: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Po reklamie.
10: Tak jak my.

czwórka. To słychać. Full keep ringing.

0: na audycję na cztery łapy. Zaprasza numer raz.
1: Tak jest, kolejna godzina audycji na cztery łapy właśnie się rozpoczęła. Mamy 8 minut po godzinie 19, więc no do 20 jeszcze spędzę z wami czas. Mam nadzieję, że wy ze mną również, ale piszecie mi na Instagramie, że jesteście, że śledzicie, więc bardzo mi miło. Bartosz Obuchowicz już poleciał z Figusią do domu, no ale audycja musi trwać dalej, więc selekcja, która dzisiaj selekcja wybrana przeze mnie. Trochę źle to ułożyłem. W każdym razie utwory, które dzisiaj naszykowałem, są w pewnym sensie wyjątkowe. Szczególnie ten, który za chwilę usłyszymy, ponieważ jest to polski artysta, który wyemigrował do Nowego Jorku. Kiedyś w ogóle, dawno temu, on tutaj miał praktyki w ogóle w naszej radiostacji. No i właśnie potem wyjechał na studia do Stanów Zjednoczonych, mieszkał w Nowym Jorku. No i rapuje. Rapuje, ale i śpiewa. I po polsku, i po angielsku. Nawet po amerykańsku, mógłbym powiedzieć. I już jakiś czas temu, nie wiem, chyba rok czy dwa lata temu, wyszedł jego pierwszy kawałek i jak go usłyszałem, to mówię wow, mówię, czegoś takiego naprawdę jeszcze nie słyszałem, bo było to ciekawe, było to inne, było to świeże w jakiś tam sposób. No i bardzo mnie zainteresował ten artysta. Wiem, że on nawet tutaj był w czwórce, co prawda nie u mnie, tylko u któregoś z moich redakcyjnych kolegów. No, ale wrócił z utworem Deli Supreme, pod patronatem Def Jamu, więc myślę, że tutaj ten sukces oby wypalił, bo to jest bardzo zdolny młodzieniec i gdzieś wydaje mi się, że powinien zrobić naprawdę międzynarodową karierę, chociażby z tego względu, że i bardzo dobrze posługuje się językiem angielskim i bardzo dobrze posługuje się językiem polskim, więc tutaj dwa języki, no to już dużo, ale nawet jeżeli by został przy angielskim, to myślę, że mieszkając w Nowym Jorku ma większe szanse zrobić karierę niż u nas, rapując po polsku, szczególnie teraz, gdzie jest tego bardzo dużo i żeby

było coś naprawdę świetnego, no to trzeba zrobić coś wyjątkowego. Hit w stylu cloud rapu, tak pisze również wytwórnia. Nie wiem, chyba się nie znam, nie wiedziałem, że tak brzmi cloud rap, ale całkiem możliwe. Tutaj bohater utworu porównuje się do bohaterów filmu Marty Supreme, ponieważ no, obu tych panów

całą muzykę, czy zaraz może tutaj sprawdzę, bo gdzieś to jest napisane. Na razie tylko o nim, nie o producentach, no ale jeżeli on to wszystko faktycznie robi, no to wielkie brawa dla pana MJ Deli. Przed wami Deli Supreme, najnowszy kawałek, naprawdę bardzo dobry, a potem przeskoczymy łagodnie na Connor Price'a, Torrey D i Sean Xander's Don't Rob utworem. Także zostańcie z nami.

0: Na cztery łapy.
1: Wuf, wuf, bądź też hał, hał. No tak powinny się witać pieski, ale w każdym kraju witają się trochę inaczej. U nas witają się hał, hał. No i tak było od zawsze. W Stanach Zjednoczonych jest to raczej wuf, wuf, więc no to jest zupełnie inaczej. Więc teraz ciekawe, jak psy to rozkminiają, no bo one szczekają tak samo. W sensie są różne psy, więc różne szczeki również się zdarzają. Ale jednak szczek nawet jednego psa może się różnić, bo biorąc na przykład mojego fileta, który potrafi i bardzo wysokim sopranem zaszczekać, że uszy kłują, to w momencie, gdy na przykład sytuacja jest groźna i on szczeka na kogoś na dworze, już ten szczek jest o wiele bardziej stonowany i poważniejszy. Więc myślę, że tutaj ta mowa psia no, za pośrednictwem szczekania też coś mówi temu przeciwnikowi, który się zbliża i który coś chce nam zrobić albo coś zrobić psu. Raczej tak nie jest, ale pieski też potrafią się wystraszyć czasami, na przykład hulajnogi stojącej na chodniku. No mój filet to często ma, że nagle idzie, tam wącha, wącha i nagle podnosi głowa, to hulajnoga przed oczami, no jest wystraszony, bo myśli, że to jest jakiś, nie wiadomo, jakiś potwór chyba. Nie, on za potwory myślę, że bierze tramwaje i pociągi, bo jak tramwaj przyjeżdża, to on się patrzy nawet nie ze strachem, tylko z takim podziwem. Wow! Takie przynajmniej wrażenie odbieram. No ale to jest mój kochany filet. Myślę, że też jak mamy psa, wiemy na co możemy pozwolić sobie, na przykład wychodząc z nim na miasto, do komunikacji miejskiej, do ludzi, gdzie ludzi jest naprawdę sporo, bo niektóre psy znoszą to bardzo dobrze i położą się grzecznie, tak jak figa Bartosza, położą się grzecznie i sobie po prostu leżą, a niektóre psy się denerwują, bo nie wiedzą co się dzieje, co to za odgłosy, a wiadomo, że odgłosy też są specyficzne w komunikacji miejskiej. No, może nie współcześnie aż tak bardzo jak w latach 90., bo kiedyś naprawdę odgłosy wychodzące spod na przykład kół tramwajów, jak tory były krzywe, to naprawdę był to dziwny odgłos. No to dzisiaj już tego nie ma, wszystko jest w miarę ciche, takie przystosowane. No i wiadomo, że psy boją się głośnych silników, wystrzałów, więc też biorąc psa, dzisiaj o tym również rozmawiałem, że nie byłbym w stanie wziąć psa mieszkając w centrum Warszawy, bo po prostu byłoby mi szkoda psa, a ja też bym na tym stracił, bo nie mógłbym chodzić na fajne spacery, na które chodzę. Więc jak mieszkamy w centrum, to wybierzmy sobie ewentualnie jakiegoś małego psa, którego możemy wziąć pod pachę, który tak naprawdę może załatwić się na macie w naszym mieszkaniu. I tyle, ale też pamiętajmy, że pies potrzebuje chodzić na spacer, potrzebuje się wyganiać, potrzebuje się z nami pobawić, więc o tym bardzo też pamiętajmy. Dobrze, Baba Sparks z Banem B, bardzo fajny kawałek, Pop It, natomiast potem będzie Apollo Brown i Sky Zoo, God Given, a potem jeszcze dodamy Yazina Bay Priority, niech polecą 3, a Yazin Bey, czyli wcześniej Mos Def, po zmianie ksywki, całkiem niezłe, bo to nowość totalna.

0: gonna come back, put it on. Priority is important. Work to do.
1: Klasyczne outro, skit no, w utworach rapowych, szczególnie Yazina Beya. Jeżeli słuchaliście wcześniej Blackstara, no to myślę, że powinniście też jego twórczość gdzieś tam znać. No ja osobiście teraz to nie przepadam za takim sposobem rapowania, no ale był chłopina, jest chłopina, bardzo oryginalny. Ponoć trochę mu woda sodowa odbiła, tak słyszałem, że był bardzo niemiły kiedyś dla jakiegoś tam fana, dla dzieciaka, który podszedł do niego z płytami i potraktował go po prostu bardzo brzydko. I też się na tym zastanawiam, czy faktycznie w pewnym momencie dochodzi do takiego zmęczenia materiału, że po prostu jesteśmy mało przyjemni dla naszych fanów, myślę, dla osób, które chcą po prostu z nami za wszelką cenę chociaż chwilę porozmawiać albo przybić piątkę. Dlatego za to bardzo szanuję BDS-a. Na wcześniej oczywiście Adasia Ostrego, bo on po dwugodzinnym czy trzygodzinnym koncercie potrafił zejść ze sceny i kolejne trzy godziny stać pod sceną z fanami. No bo dzięki tym ludziom, właśnie dzięki fanom, my możemy żyć sobie trochę lepiej. No i przede wszystkim żyć z muzyki, a grając koncerty my przyjeżdżamy dla fanów. Nie po to, żeby zarobić oczywiście pieniądze, ale też przyjeżdżamy po to, żeby nasi fani byli zadowoleni. Ja, moi drodzy, już za tydzień wyjeżdżam do Czech. Tym razem Hip Hop Camp. Będę tam grał w sobotę razem z moim człowiekiem Musem, więc zapraszam was serdecznie. Ściągajcie z okolic Niemiec, nawet Czech, ponieważ jeżeli tam polska wiara jest, to wpadajcie, bo myślę, że będzie bardzo ciekawie, fajnie. No i przede wszystkim materiał z nowej płyty, ale też okraszony starymi klasykami z mojego repertuaru. I nie tylko, bo będą niespodzianki. Także to już 21-22 sierpnia tego roku Hip Hop Camp wraca. No i dla hip hopowców jest to bardzo ważna informacja. Posłuchajmy Mercer z aktorem, który nazywa się John Cena. Utwór nazywa się Hustle, więc tutaj John Cena jest po prostu hustlerem. Na bicie Nine Wonder, więc beat również bardzo dobry. I nawet John Cena nie rapuje tak źle, jakby się wydawało, no bo on taki dosyć mężczyzna postawny, trochę taki drewniany wręcz bym powiedział, ale z tym rapem nawet sobie całkiem dobrze poradził. A po Mercy i Johnie Cinie będzie Paweł Ściana, czyli Paul Wall, I Want It All, tak się nazywa kawałek, z DJ-em Freshem, a z DJ-em Freshem naprawdę robi bangery Paul Wall.
2: Everybody out here wanna be hustlers, man. But they don't have any idea what I used to do. I used to do anything imagined. A nigga like me was scared to go to

0: No ale audycja na cztery łapy zobowiązuje, dlatego trochę ciekawostek takich o psiakach zawsze staram się wyszukiwać. Sam się cieszę czasami, jak wynajduję takie, o których totalnie nie wiedziałem. No i jedną z takich ciekawostek, co zawsze mnie nurtuje, a propos tego czasu, który psy zupełnie inaczej przeliczają. Nie wiem, czy w ogóle przeliczają, czy w ogóle mają, nie mają takiej świadomości, ale tutaj znalazłem taką ciekawostkę, że psy, choć nie znają zegarów, potrafią wyczuć czas dzięki zapachom. To jest niesamowite. Analizują intensywność zapachu właściciela w powietrzu oraz otaczające aromaty, takie jak kawa czy kosmetyki, by rozpoznać, która to pora dnia. No, tego nie wiedziałem, ale na pewno, jeżeli chodzi o węch, no to psy są specjalistami i no, żaden zapach chyba nie przejdzie obok takiego psiego nosa. Więc no, to jest naprawdę ciekawe, tym bardziej właśnie ten czas jest tak dla tych psów względny, w takim sensie, że no, nie liczą tak jak my. Więc to jest też ciekawe. Chciałbym kiedyś tak bardzo poznać, no, żeby to już można było tak zrobić, żeby faktycznie to rozkminić, żeby z tym psem można się było w jakikolwiek sposób porozumiewać. Unikalny sposób picia również mają psy, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale podczas picia język psa no, działa jak taki odwrócony czerpak, w taką spiralkę się tak jakby odwraca, no i zamiast zagiąć go w górę, pies wygina go w dół, no i wtedy pomaga mu to w chłeptaniu wody. Niektóre psy to robią bardzo rozmaszyście, no i wtedy mamy wokół miski bardzo dużo wody, no ale woda to nic się nie stanie. Czekolada. I to jest kolejna rzecz. Czy czekolada jest trująca? Ponieważ no, psy uwielbiają smak czekolady. Jest dla nich bardzo niebezpieczna, ponieważ tam są zawarte takie związki chemiczne, które mogą być toksyczne, no i zagrażać zdrowiu, a nawet życiu psa. Ja też w żadnym wypadku nie polecam, ale były przypadki, że pies zjadł całą tabliczkę czekolady, no i ewentualnie miał jakieś problemy brzuszkowe i nic więcej się nie stało, ale oczywiście ryzykować na pewno nie można. Psy mogą dziedziczyć spadki, moi drodzy, i dla mnie to jest świetna informacja, no bo ja nie mam żadnego potomstwa oprócz mojego Filipka i jedna z tych nieznanych ciekawostek jest to, że w niektórych krajach prawo pozwala tym zwierzętom odziedziczyć majątek swoich właścicieli. No i to ciekawe, co taki pies z takim majątkiem zrobi? Przecież nie pójdzie i nie wyda tych pieniędzy do kasyna na przykład. Trochę takie dziwne prawo, ale z drugiej strony, jeżeli faktycznie żyjemy sami, zostaje nam tylko pies i pies to odziedziczy, no to potem jak ktoś tego psa przygarnie, to znaczy, że będzie bogaty, bo jak odziedziczy. No to jest naprawdę ciekawa rzecz. Obroża, ponieważ obroże też nie było od samego początku, wynaleziono je w starożytnej Grecji, aby chronić psy przed uduszeniem przez wilki. To jest też niesamowite, bo psy zazwyczaj służą do, no, może nie do podduszania, ale jednak jest to materiał zawiązany wokół szyi. Jeżeli pies ciągnie, to automatycznie ta obruszka go dusi. A wtedy jednak były chronione przed uduszeniem przez wilki. Stanowiły właśnie nie tylko ozdobę, ale też skutecznie chroniły przed watahą wilków na przykład. No dobrze, 19:39, dochodzi 20 minut do godziny 20, więc zapowiem kolejne utwory, I'll Be All, Tax, Motivation, a potem Ain't Have A Lot. No i tu mamy Nappy Roots, zespół oldschoolowy, który w dalszym ciągu no, działa i całkiem przyjemne piosenki nagrywa.
1: Great Sean on the beat, by the way. Bad bitch tryna better my days. I just know about face, I don't remember her name. Smoke up, we get higher than planes. Got a man, she be hot in her face. When you bored, you could come my way. I don't know if I trust you to come my place. Won't you sleep to the sound of the rain? Babe, I'm sorry, I'm stuck in my ways. Okay, make sure.

0: Tax Motivation.
1: Tak, ten I'll Be All. Znasz gościa?
2: Nie.
1: Ja też nie.
2: A, no to fajnie, to
1: nie
2: wiem,
1: skąd się wziął. Nie, no wczoraj wygrzebałem, jako że też lubię szukać rzeczy, które są mało znane albo mają mało wyświetleń, to czasami taki numer mnie zainteresuje. Adam Smolarek już w studiu czwórki. Witam cię serdecznie.
2: No hej.
1: No hej. Widziałem, że taki wyciszony. Wyciszałeś się przed audycją.
2: Wiesz co, bo ja dzisiaj podjąłem bardzo dobrą albo bardzo złą decyzję. Mianowicie wybrałem się pod most Poniatowskiego na plażę.
1: Okej.
2: Okay. Bo jest ciepło.
1: Bo jest ciepło, tak jest.
2: Ale czuję, że trochę jestem chyba przegrzany.
1: Trochę za ciepło było.
2: Wiesz, to jest wszystko fajnie, tylko po prostu, że trochę się nasiedziałem, może trzeba było dłużej czapkę nosić, może coś. Tak trochę mnie przygrzało.
1: No tak, kąpałeś się w Wiśle?
2: W życiu.
1: Ale nie, właśnie chciałem zapytać, czy w ogóle nie masz takiego pomysłu, żeby się kiedyś wykąpać? Wiesz, no Wisła jest z jednej strony bardzo niebezpieczną rzeką, z jednej strony brudną, no ale ludzie się kąpią, więc może to nie jest takie złe.
2: Są miejsca, gdzie jest troszkę czystsza, więc tam można by się wykąpać, to na pewno, ale musiałbym się rozejrzeć.
1: No tak.
2: Natomiast
1: i rozebrać też.
2: A, rozebrać to już tam. Problem.
1: Ja,
2: ale jeśli chodzi o niebezpieczeństwo, no to tu jednak trzeba uważać, nie? To wtedy bym na Wisłę to bym się wybrał już w miejscu, gdzie jakiś ratownik czuwa.
1: Tak.
2: Bo faktycznie to nie jest zbyt bezpieczna rzecz.
1: Ja się tych wirów zawsze bałem, jak on mówiło, że te wiry są, jak jechaliśmy mostem, to patrzyłem i te wiry tam, mówię, jejku, w życiu tam się nie wykąpię.
2: Powiem ci tak,
1: nie kąpałem się.
2: Byłem kiedyś na kajakach, w zupełnie innym miejscu, nie na Wiśle absolutnie, tylko na Pilicy, zdaje się. I tak, wpadłem w wir też i to jest dziwne uczucie.
1: No na pewno, ale kajakiem.

0: kajakiem.
1: Okay.
0: We dwie osoby kajakiem i tak do góry nogami skończyliśmy. Okay. Nie? Więc, a to była dosyć wąska rzeka mimo wszystko, w porównaniu z Wisłą oczywiście. No także tak.
1: No tutaj te wiry mogą człowieka na pewno wciągnąć, więc trzeba tak uważać. Co u ciebie dzisiaj w audycji?
0: U mnie dzisiaj, Adamie, w paśmie muzycznym w niedzielę, muzyka rockowa głównie tym razem. Wczoraj słuchaliśmy elektroniki, to dzisiaj wracamy do tego, co tygryski lubią najbardziej, a w tym przypadku tygryskiem jestem ja.
1: Okej. Okay. Czyli co lubią tygryski najbardziej?
0: Skaczę na ogonie takim, wiesz,
1: tak. Tygrysku.
0: Brykam.
1: Puchatku. Pobrykamy sobie puchatku?
0: To właśnie ja.
1: To ty, a dobrze.
0: Tak, także będziemy słuchali nowego singla Dive, który zapowiada ich nowy album. To jest płyta, która będzie shoegaze'owa, ale wyprodukował ją AJ Cook, czyli gość, który pracował z Charlie XCX ostatnio na przykład i w ogóle człowiek, którego znamy z muzyki elektronicznej przede wszystkim. Dlatego jestem bardzo ciekaw, jak to wyjdzie. No to jeszcze oczywiście troszkę do tej płyty pozostało, ale mamy zapowiedzi. Na pewno pojawi się nowa Phoebe Bridgers, bo to jest chyba największa premiera ostatnich dni dla ludzi, którzy lubią smutną muzę.
1: Okej, to nie dla mnie na pewno. Ja
0: no
1: nie
0: przykro
1: lubię
0: mi, przykro mi, no.
1: Ale mam nadzieję, że nasi słuchacze chociaż trochę lubią smutną muzę, tym bardziej, że już jest niedziela wieczór, więc warto...
0: Humor zepsuty,
1: rano do pracy, wszystko jest do kitu. No ale może czasami warto właśnie tak trochę odpłynąć, trochę się wyciszyć przy takiej muzyce.
0: Być może
1: to jest dobry sposób na niedzielny wieczór, także zapraszamy na pasmo muzyczne u Adama Smolarka. A ja wam dziękuję za dzisiaj bardzo serdecznie. Dzisiaj bardzo ciekawy dzień, teledysk od rana z Natalią Kukulską, cały dzień na planie, ale jestem szczęśliwy, bo kawałek nazywa się Szczęście, więc
0: mój drogi, ja
1: nie może
0: że ostatnio w audycji Gramy Co Chcecie, ktoś poprosił o właśnie ten konkretny numer, abyśmy go zagrali, także to, tak, graliśmy.
1: Graliście, to bardzo mi miło, myślę, że czwórka jeszcze nieraz zagra ten kawałek. Mam nadzieję.
0: Myślę.
1: Dobra, dziękuję serdecznie, trzymajcie się, dobrej nocki, pa!

0: walizeczkę od czwóreczki.
1: Walizeczkę od czwóreczki.
0: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
1: Twoja.
0: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
2: Czyli dla ciebie.
1: Czyli dla ciebie.
3: Autopromocja. Reklama. Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
3: z wysoką dawką syli maryny,
4: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
3: choliną i chromem.
4: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
3: EPA i DHA
4: na wsparcie pracy serca
3: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
4: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
4: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Po reklamie.
10: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy.
11: O nie, my tak nie gramy.

0: Och, gdy numer raz coś zasunie, to jest wspaniale. Niedziela oczywiście, wieczorem i godzina 20.
1: Pogoda.
0: Na szczęście niektóre rzeczy w naturze są niezmienne, a niezmiennym jest to, że najchłodniej jest na wybrzeżu i na północnym wschodzie. Tam cały czas od 17 do około 19 stopni, także nie jest to zbyt przyjemne lato, tym bardziej gdy spojrzymy na to, że w Zamościu 30 w tym momencie jeszcze. Także wow, no tutaj dzisiaj w Warszawie było całkiem ciepło, teraz już zrobiło się zdecydowanie chłodniej. No tak, no i ja na przykład byłem zbyt odważny troszkę i gdy był upał, to wyszedłem na plażę i to jest dobry pomysł, ale potem jednak okazuje się, że człowieka trochę boli głowa, bo się nasiedział na słońcu. No nic, trzeba było uważać, jak to mówią, także pamiętajcie o tym, żeby się jednak zdecydowanie przed słońcem chronić. A co czeka nas w najbliższych dniach? No czeka nas lekkie ochłodzenie, to z pewnością. Czeka nas trochę deszczu, od 15 litrów na metr kwadratowy już teraz w nocy, a jutro aż do 35 miejscami, ale to głównie na południowym zachodzie oraz południu kraju. Jeśli chodzi o temperatury, no to zależy gdzie. Znowu nad morzem do 20 stopni, a na południu do 30.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Dom.

0: Dzięki.
1: Przede wszystkim nie śpimy,
0: bo jesteśmy w radiu.
1: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
0: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
1: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
0: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
1: Pojedziemy z wami do pracy.
0: Wyjdziemy na spacer z psem.
1: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
0: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
1: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
0: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
2: Autopromocja.
3: Tak jak my.

0: Nie regulujcie odbiorników, to prawdziwe dive, pierwszy singiel ze zbliżającego się albumu tejże grupy. Przypomnijmy, że produkuje ten krążek A.G. Cook, ten sam co Charlie XCX czy większość PC Music.
1: Na pasmo muzyczne zaprasza Adam Smolarek.
0: A my dzisiaj w składzie. Zuza Zielińska, Maciej Załęcki, Adam Smolarek, także wszystko się zgadza do 23:00 w tym właśnie składzie będzie.

Będziemy wam serwować, jak sądzę, doskonałą muzykę. Zobaczymy. Dzisiaj przeważnie gitarową, aż o 22 przejdziemy sobie do DJ setu. DJ-a Ducha z zasobów audycji 12 cali na godzinę. Zaczęliśmy natomiast od Dive, których album Zirp, także tak, Dive, Zirp, A.G. Cook, to są prawdziwe słowa, naprawdę. Ta płyta ukaże się 30 października i to był troszkę dziwny singiel, prawda? Całkiem fajny, tu Zuza też powiedziała, że jej zdaniem całkiem spoko. No ja wiem, że Shoegaze lubi takie nietypowe tekstury gitarowe, ale ten akurat początek, no ciekawy, w jednym kanale, następnie dekonstrukcja kompletna już pod koniec utworu. Do zastanowienia się, jestem ciekaw, jak to wpłynie na resztę płyty, ale brzmi to na przykład ciekawiej niż nowa Charlie XCX. Czy ja powiedziałem to głośno? No być może, nieważne. Natomiast gramy dalej, być może trochę bardziej konwencjonalnie, ale też z pewnością z Irlandii, jakżeby inaczej musiało się to pojawić. Florence Road 7563. Przy mikrofonie Adam Smularek. Raz jeszcze gram dla was do 23:00.

Dwie tegoroczne nowości od Florence Road. Wydaje mi się, że bardzo udane, że jest coś w tym brzmieniu rocka z lat, nie wiem, 90., 2000., że to zalatuje takim w pewien sposób rokiem z filmu. O, jak ktoś gra w garażu w filmie w latach 2000, to pewnie to jest tego typu muza. Ale super, to działa tutaj. Florence Road i dwa kawałki, czyli najnowsze 7563 oraz Hanging Out to Dry. No i bardzo chciałbym zobaczyć te dziewczyny w Polsce, ale jakoś się na ten moment nie zapowiada. Lekko mi ich brakowało w tym roku w line-upach różnych festiwali. Tym bardziej, że Irlandii, jak wiemy, nie brakowało. No a one zresztą podpisały się niedawno w Warnerze. Tak jak moja koleżanka wspaniała Zofia Justyńska, nie no, śmieję się oczywiście, ale wpadła do nas, do chłopaków z sąsiedztwa w minionym tygodniu. A grały też przed Wolf Alice, grały przed The Last Dinner Party. No to wygląda na to, że powoli do przodu. Także zobaczymy, może przyszły sezon obrodzi, może u nas zagrają. Natomiast kogo się udało zobaczyć z Irlandii? Udało się zobaczyć Jazz Mustard. Z nimi przez parę lat nie byłem pewien, czy w sumie mi to siedzi, czy nie siedzi. Wydawało mi się to jakieś, nie wiem, niedopieczone, że jakby się nie mogli trochę zdecydować, czy chcą ten szugę, czy chcą ten noise rock, czy w sumie oba naraz, tak nie mogłem ich wyczuć troszkę, ale na żywo jednak super to zabrzmiało. To jest zespół, który ma dość spore doświadczenie, tylko chyba wciąż na ten swój jeden konkretny moment nie trafił. Piosenka, której posłuchamy, czyli Early, na żywo wypada świetnie, musicie mi wierzyć, a grali na Openerze.

Obiecywałem polski shoegaze i tak, to jest on właśnie, duet z Jastrzębia Zdroju, Malise, no właśnie, nie jestem pewien, a trudno znaleźć. No, na ich profilu nie pada żadna wykładnia, jak też powinno się ich przedstawić. Ktoś niedawno polecił mi sprawdzenie ich, skoro podoba mi się Lunar Trips. I tutaj ciekawostka, ale akurat 2 tygodnie temu Malise grali wspólny koncert z Dominiką Płonką i nie pomyślałbym o takim zestawieniu, ale też z drugiej strony grali po prostu u siebie właśnie w Jastrzębiu Zdroju. Ale zastanawiam się też powoli, ile zespołów z gatunku Dream Pop Shoegaze nasz polski niezal może wytrzymać. Też nie wiem. Z trzeciej strony dopiero co wydali debiutancką epkę, która jest całkiem niezła, także warto im się przyglądać. Zobaczymy. No jeszcze to nie jest ten moment przesytu, ale powoli zaczynam się nad nim zastanawiać. Wcześniej kawałek Leftovers, a teraz następny, czyli Right Eye. To jest zespół Malise? Malise? No właśnie. Dajcie znać, jeśli trafi to do nich bezpośrednio. Proszę, dajcie mi znać. Adam.smolarek@polskieradio.pl. Jak należy was przedstawiać? I teraz grajmy dalej.

Rycerzyki z kolejnym już singlem zapowiadającym tegoroczny album. Nie wiemy o nim niemal nic, poza tym, że płytę wyda Thymen Records i że gościnnie pojawił się już wcześniej na jednym z kawałków Jakub Ziołek, czyli no, mózg Starej Rzeki i Alamedy. A teraz na streamingi już trafił kawałek Blady Sierp, w którym śpiewała Magdalena Gajdzica. Ją znamy z Enchanted Hunters, ją znamy z projektu Mitch & Mitch, także oj, no, może być ciekawie, ale ten styl rycerzyków cały czas jest rozpoznawalny tutaj, nawet jeśli ten skład się, powiedzmy, lekko poszerza. Przed nami teraz za to wielka niewiadoma ostatnich miesięcy, czyli pytanie, jak brzmi najnowszy krążek Phoebe Bridgers. Pierwszy od, dobrze liczę, 6 lat? Chyba tak. Odpowiedzą na te pytania Bobby oraz I Can't Wait. To z albumu Lost Weekend. Przypomnijmy, Phoebe Bridgers z nowiutką muzyką.

No i niby Phoebe Bridgers, ale parę zaskakujących występów gościnnych tutaj mamy. Mike Kinsella z American Football na gitarze, Justin Broderick z Yeezo również na gitarze. No i mogliśmy też usłyszeć charakterystyczny głos Camerona Wintera, który tutaj pojawia się pod pseudonimem, już nieważne nawet jakim. I tak wszyscy wiedzą, że to jest on, więc chyba należy skończyć po prostu tę zabawę. Last Weekend, album Phoebe Bridgers. Wielki powrót, jak sądzę. Też płyta, którą na pewno muszę przetrawić, bo no ona się nie nadaje do słuchania w biegu. Nie ukrywam, że trochę ostatnio w tym biegu żyje jednak, tak chyba wszyscy mamy w tym sezonie festiwalowym, a zwłaszcza ci, którzy dużo jeżdżą, że trzeba jednak mieć ten czas, żeby się na tym skupić i w pierwszej chwili mogę myśleć tylko o tym, jak ta płyta brzmi. I jest tak, zastanawia mnie trochę dobór środków na początku samym, gdy mamy najwięcej, nie wiem, wokodera na wokalu, ale jeśli chodzi o to, jak to brzmi później, no to mamy już znowu ballady, mamy indie rocka, mamy miejscami głośne granie. No, do przetrawienia jeszcze wszystko. Tutaj trzeba na pewno też posłuchać tekstów, także trzeba pozwolić sobie na chwilę uwagi. I jestem pewien, że ten materiał jeszcze w moim sercu

urośnie, tym bardziej, że pod koniec roku wybieram się na koncert Phoebe Bridgers do Berlina, no a supportować ją będzie Isaac Wood, czyli niegdysiejszy mózg Black Country New Road, i wow, to jest niespodziewana informacja dla mnie. Gdy zobaczyłem to ogłoszenie, to się zdziwiłem. Także do Phoebe Bridgers będziemy jeszcze wracać, a skoro o Black Country New Road mowa, no to dużo osób mówi, że ojej, że to przecież zespół, który brzmi dokładnie tak jak Arcade Fire. No i być może mają rację, zwłaszcza w przypadku dwóch pierwszych płyt, bo dwie następne to już jest inny świat, ale fakt faktem, że to od Black Country New Road teraz już wychodzą kolejne inspiracje. Jedną z nich na pewno są debiutanci z Man, Woman, Chainsaw, którzy parę dni temu opublikowali płytę Cannonball. No i to jest album, na którym parę niespodzianek się jeszcze znajdzie. Jedną z nich z pewnością jest to, co wszystko, co się dzieje tutaj w Something Else to Give. I to jest kawałek, którego posłuchamy. Także tak, echa Black Country New Road z pewnością, echa songwritingu, echa country troszkę może, nie, country będzie więcej po 21. Pasmo muzyczne w czwórce, tu Adam Smolarek, cały czas z wami.

Manning Fireworks, album, którym MJ Lenderman osiągnął swój dotychczasowy szczyt popularności, a po 21 posłuchamy zespołu, z którym do niedawna występował. On wbrew pozorom wciąż jest członkiem Wednesday, z tym, że teraz już skupia się przede wszystkim na solowej karierze. Za nami On My Knees, a przed nami zespół, który no chyba jednak nie klęka w ogóle, bo to jest znowu Irlandia, znowu mocne brzmienie. Jedna dobra informacja z Irlandii jest taka, że Fontaines DC zapowiedzieli nowy album, a druga, że w drodze jest też krążek od Garriers. Nothing Happens Twice. Tego teraz posłuchamy.

0: Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
2: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Cougar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
3: Dziewczyny górą.
4: DJ Bert zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje, gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxi.
1: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17:00, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej.

0: Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
1: Po reklamie.
2: O nie, my tak nie gramy.

0: to już pewnie ostatnia zapowiedź debiutu West Side Cowboy, It Goes On. Ta płyta ukaże się za 2 tygodnie, a ten singiel to Dobro. Z tym, że to nie jest nic po polsku. To jest po prostu gitara rezofoniczna, jak się okazuje. 21 na zegarze.
1: Pogoda.
0: No i jak to jest, że w części kraju nadal jest tak upalnie o tej porze, a w części kraju już jest drastycznie zimno, jak na lato? 16 stopni w Lęborku, 17 w okolicach Słupska, w Koszalinie też, w Białymstoku też podobnie. No dobra, tam dochodzi do 20. Tak naprawdę, jeśli spojrzymy na mapę Polski, to w tym momencie tylko południowy wschód może pochwalić się temperaturą powyżej 23 stopni. No dobrze, no ale już jest wieczór, więc tak może być. Ale 16 to nadal lekka przesada, umówmy się. Jeszcze nie jest pierwsza w nocy, prawda? Jeszcze mogło być chwilkę cieplej. Tym bardziej, że warto z tej pogody korzystać, bo miejscami będą ulewy. Ulewy do 35 litrów na metr kwadratowy. Tego możemy się spodziewać w najbliższych dniach na południu zwłaszcza, ale też na Pomorzu. Na Pomorzu akurat do 15 litrów, więc powiedzmy, że troszkę lżej, ale nadal no, nie chciałoby się być w takim deszczu na zewnątrz. No nic, w najbliższych dniach czekają nas wahania temperatury, bo pod koniec tygodnia ponownie będzie gorąc, ale w trakcie jednak około 20 stopni.
1: Autopromocja.
2: Nie pytamy, dokąd jedziesz. Interesuje nas jedno. Czy masz się w co spakować? Nieśmigana czwórkowa walizka czeka właśnie na ciebie. Słuchaj nas od rana. Zapisz 4 przedmioty, które usłyszysz na antenie. Zadzwoń przed 19:00 i przekonaj się, czy to właśnie ty zgarniesz

0: nagrodę. Regulamin znajdziesz na stronie Czwórka Online. Czwórka na walizkach.
1: Czwórka na walizkach.
0: Z nami spakujesz się na każdą podróż.
2: Autopromocja.
3: Takie

0: Echa Pavement? No troszkę, być może, faktycznie.
1: Na pasmo muzyczne zaprasza Adam Smolarek.
0: No i tak, do 22 czekają nas właśnie takie doznania, czyli rzężące gitary. Ja bardzo lubię to słowo w ogóle, ono śmiesznie brzmi. Zawodzący wokal, multum osobistych historii. No i to są właśnie cechy grupy Wednesday, której będziemy się przyglądać właśnie przez tę najbliższą godzinę. Ona w ubiegłym tygodniu wystąpiła na off-festiwalu i szczerze mówiąc zastanawiałem się, czy nie przeginam już trochę z opowiadaniem o muzyce kojarzącej się z tą konkretną imprezą na tej antenie, no bo ileż można, ale też z drugiej strony to są naprawdę moje ulubione dni w roku, gdy czuję się jak to dziecko w sklepie z zabawkami i skąd zawsze wyjeżdżam z mocnymi wspomnieniami. I tak było też w tym roku za sprawą OK-Lu, Niny Girachi czy Wednesday oraz paru innych koncertów, ale to jest takie top 3 moje. No tak, tak, tak. Słuchaliśmy z całkiem niszowego jeszcze albumu I Was Trying to Describe You to Someone, natomiast moja przygoda z nimi zaczęła się od płyty następnej i to z niej posłuchamy singlowego Handsome Man.

Handsome Man Wednesday i w ogóle to już jest kolejna ich płyta. Zdaje się, że czwarta. Początek tej grupy natomiast to jest solowy projekt Carly Hartzman, natomiast on istniał bardzo krótko jako ta pojedyncza wersja. Następnie już jednak dołączyli muzycy całkiem szybko. Gramy teraz ze środka dyskografii, czyli jednak ze zbioru osób zdecydowanie, a do nich należy również MJ Lenderman, wspomniany przed 21. Słucham albumu Twin Plagues, to rok 2021 i wcześniej Hitcher, czyli Handsome Man, a teraz How Can You Live If You Can't Love? How Can You If You Do? Także zwróćcie uwagę na

na to, że ten zespół ma parę różnych oblicz. Jedno jest noise rockowe, głośne, a drugie, no takie jak teraz, z przewagą lap steela, czyli gitary hawajskiej.

czasie. Myślę, że Twin Plagues to jest naprawdę udany album, chociaż przyznam wam, że gdy słyszałem go wtedy, gdy wychodził, gdy podsuwał mi go jeden ze znajomych, czyli Krzysiek Sarosiek, basista paru zespołów, dziennikarz portalu Undertone, no to jakoś tak, no nie wiem, nie kumałem, nie podobało mi się ten wokal, to brzmienie, które nie może się zdecydować. Także patrzcie, jak to się może zmienić. Jesteśmy 5 lat później i myślę sobie, że jednak to był fantastyczny koncert na OFF Festiwalu, ale też myślę, że pora właśnie sprawdzić, jak oni brzmią na żywo, a jest to kawał brzmienia naprawdę, tym bardziej, że ich droga na OFFa była wyboista w tym roku. Trafiła im się, uwaga, erupcja, wybuch wulkanu Etna na Sycylii, także ruch lotniczy został wstrzymany, to jedno jest opóźnienie, drugie to to, że zaginęła im jedna gitara, także masakra, Maruża już by nie zagrała w tej sytuacji, no, oczywiście, że nie, a oni jak najbardziej byli tym bardziej zdeterminowani, żeby pokazać się z jak najlepszej strony i sprawdzimy teraz dwa utwory z ich sesji dla Audiotree, z czego jeden już był tutaj, już padł w wersji studyjnej, także Toothache, a następnie ponownie Handsome Man.

Zero wstydu przy graniu jeszcze raz tego samego numeru, ale w wersji na żywo tym razem, bo tak, zależało mi na pokazaniu wam energii, jaką Wednesday prezentują. I przechodzimy teraz do albumu Rat So God, bo to cały czas było Twin Play X oczywiście, ale powiem wam, że mój kolega miał ze sobą winyl tego albumu w Katowicach. Udało nam się Carly Hartman złapać, mamy z nią fotkę ostatecznie, ale także mój wewnętrzny fan został oczywiście tutaj zaspokojony, natomiast będę się jeszcze bił o wywiad. Na ten moment nie mieli czasu, także no, zobaczymy, wiecie jak to jest. Piąty krążek, także niesamowite, że tak naprawdę ich popularność wybuchła dopiero po wydaniu ubiegłorocznego Blitz, bo tak, no to był zespół, który rósł, ale musiał sobie tę drogę wychodzić. To trochę jak z przykładem Sabriny Carpenter, jakkolwiek to głupio brzmi to porównanie. To, że ona od dwóch albumów jest super znana, to jest długa, długa wypracowana droga. I podobnie, jakkolwiek jest to inny zespół, podobnie jest tu Wednesday. Także nie zgadniecie pewnie, o czym są piosenki pisane przez Carly Hartman. Czyżby o życiu na południu Stanów Zjednoczonych? Być może, no są ku temu pewne tropy, a przed nami teraz Bath County.

Bardzo przyjemna piosenka, prawda? Boo Believer. To o tym, gdy bliska osoba odchodzi przez przedawkowanie narkotyków. Także nic dziwnego, że pod koniec Kali Hartman tutaj tak krzyczała, tak się darła. Było to szczególnie mocne podczas występu na żywo. Naprawdę ona też zapraszała innych widzów, słuchaczy, fanów, żeby krzyczeli razem z nią. Aż do dzisiaj czuję ciarki, gdy o tym myślę, bo to był naprawdę mocny moment, więc wiedziałem, że jeśli zrobię audycję Wednesday, to ten kawałek Boo Believer musi polecieć. Wednesday bardzo chętnie, jak mogliśmy już usłyszeć, łączą indie rocka, country, emo, miejscami troszkę shoegaze'u, także tych krzyków jeszcze trochę będzie, ale zwłaszcza te kowbojskie wpływy słychać u nich wyraźnie. Piosenka Townies z ubiegłorocznego Blitz, bo do tego albumu już przechodzimy, myślę, że udowadnia to doskonale, a ten kawałek dotyczy odkrywania swojej seksualności, pułapek, które się z tym wiążą, a nie jest to łatwe, gdy ma się 16 lat, prawda? Yeah.

Ależ było, prawda? Wednesday nazywają swoją muzykę Creek Rock, czyli rock, powiedzmy, strumyczkowy. Creek to jest trochę strumyk, trochę potok. Z pewnością chodzi tutaj o prowincję, a w przypadku kawałka Wound Up Here by Holding On, no to ma to szczególne znaczenie, ponieważ, uwaga, mowa o odnalezieniu trupa w rzece. Także, no, nie jest to doświadczenie, które każdy może na co dzień mieć, prawda? No i do tego brzmienia na pewno sporo dodaje lap steel, czyli wspomniana już gitara hawajska, ta, którą trzyma się poziomo na udach czy na specjalnym statywie, no to daje temu brzmieniu takiego, nie wiem, kowbojskiego country trochę brzmienia, mimo że teoretycznie hawajska, no to nie to, ale tak, no w tym przypadku zdecydowanie tak to brzmi. A w piosence, która przed nami, ponownie usłyszymy MJ Lendermana i tym ciekawiej, że ten utwór będzie o toksycznej relacji, o tym, że trudno ją zakończyć, że ją trzyma się na siłę, a do niedawna MJ Lenderman i Carly Hartzman byli parą, także no coś tutaj... No, dziwnie wygląda, mimo że oni podobno rozeszli się w dobrych stosunkach. Natomiast ta audycja to nie jest serwis plotkarski, więc zostawimy to, ale dużo historii osobistych u Wednesday się pojawia. Być może dlatego ta muzyka tak chwyta. Elderberry Wine przed nami.

No co to jest za przygoda słuchanie zespołu Wednesday? Naprawdę, ja się bawię doskonale, nie wiem jak wy, mam nadzieję, że wy też, chociaż wiem, że tutaj sporo hałasów było, być może nawet troszkę za dużo jak na niedzielny wieczór, ale z drugiej strony, hej, pasmo muzyczne w czwórce, Adam Smolarek, czego się spodziewaliście? No tak musi być, prawda? Ładniejsze brzmienia, łagodniejsze w chłopakach z sąsiedztwa, już jutro o godzinie 19. Natomiast tutaj jeszcze troszkę Wednesday przed nami do końca tej godziny, bo po 22 słuchamy już DJ setu DJ-a Ducha, natomiast za nami Candy Breath, a przed nami Pick Up That Knife. To są dwa kawałki, między którymi miałem trochę trudny wybór. W ogóle trudno było mi wybrać z Blitz, które kawałki chciałbym zagrać. Zostałem przy tych, dlatego chyba, że... No nie wiem, jak to nazwać. Najbardziej dotykają, najbardziej uderzają. To są utwory, do których wracałem od razu po premierze płyty. A jak wspomniałem wcześniej, no nie zawsze ta relacja z Wednesday była prosta. Także zostajemy z wokalem, z tekstami Carly Hartman, zostajemy z całym zespołem Wednesday i ponownie słyszymy się po 22 przy DJ secie.

0: Autopromocja.
1: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. Dwie godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza Numer raz.
0: Autopromocja.
2: Wręczę ci mandacik.
3: O nie, my tak nie gramy.
4: Ja widziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
5: Czwórka, to słychać.

0: Minęła 22. Pogoda. Lekko dziś pokropiło i chciałbym mieć dla Was dobre informacje, ale wygląda na to, że w najbliższych dniach będzie podobnie. Przelotne opady deszczu mogą wystąpić praktycznie w całym kraju z przewagą północy, chociaż i w centrum pod koniec tygodnia trafi się ulewa. A temperatury? No tutaj też. Jutro chłodniej, do 23 stopni w centrum. Tak będzie przez parę dni, a potem na moment znów wróci upał. Natomiast na południu można spodziewać się upałów, tak samo na zachodzie. Najchłodniej w najbliższych dniach będzie na północy, tam do 20 stopni.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Domi.
2: Co robimy w poranki?
3: Przede wszystkim nie śpimy,
2: bo jesteśmy w radiu.
3: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
2: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
3: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
2: jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
3: Pojedziemy z Wami do pracy.
2: Wyjdziemy na spacer z psem.
3: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
2: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
3: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
2: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
1: Autopromocja.
4: Takie

I to już ta godzina, w której słuchamy archiwalnych setów i koncertów w radiowej czwórce. Dzisiaj nagranie z marca ubiegłego roku. DJ Duch, czyli człowiek, który odpowiada za wydawnictwo Super Kasety Records, stanowi połowę duetu Housemania, ale też producent i remixer, który ma na koncie wydawnictwa w The Very Polish Cutouts, a to label, który uwielbiamy. Z pewnością jednak jest to człowiek, który lubi pogrzebać w muzyce, także jest, piękne słowo po polsku, digerem, a my posłuchamy jego występu w 12 calach na godzinę.

0: A to DJ Duch z archiwalnym setem w radiowej czwórce. W rozmowie w audycji Zeznania Świadka Klubowego DJ Bert, Norbert Bożym, pytał go, jaka jest najdroższa kaseta, jaką kupił.
1: Najbardziej cenna dla mnie to jest kaseta zespołu Amiga z Łodzi, Techno Rap Disco, tytuł tej kasety, na którą polowałem bardzo długo, bo zajęło mi chyba 3 czy 4 lata, zanim ją zdobyłem. To jest też taka śmieszna historia, że ostatecznie napisałem w ogóle do tego zespołu, odnalazłem członków tego zespołu, bo ten zespół już nie istnieje. No i od nich po prostu starałem się wydobyć jakby te utwory, bo one gdzieś tam krążyły w sieci, ale no sama kaseta nie była dostępna. I dosłownie na drugi dzień potem, jak do nich napisałem, to ona się pojawiła na portalu sprzedażowym jednym, no i się udało ją zdobyć wtedy. Natomiast nie jest to na pewno najdroższa kaseta w mojej kolekcji. Tutaj to bardziej bym powiedział, że to jest no chyba Aphex Twin, którego kasetę kupiłem kiedyś w pewnej księgarni znanej, nie będę rzucał tutaj nazwami. W każdym razie w momencie, w którym ja ją kupowałem, byłem wtedy w liceum, więc to już też było lata temu. Kupiłem ją na wyprzedaży za, nie wiem, 5 zł chyba. Natomiast teraz ta kaseta osiąga jakieś kosmiczne ceny. To jest kaseta Aphex Twina i to wynika stąd, że po prostu te kasety, normalnie to było jakby legalne wydawnictwo, one nie są wznawiane. O tyle, o ile winyle, płyty CD są wznawiane. Natomiast w przypadku kaset niespecjalnie twórcy czy wytwórnie palą się do tego, żeby je wznawiać, więc kasety często osiągają dosyć wysokie ceny właśnie z tego powodu.
0: I co? Słyszycie echa Aphexa Twina w muzyce granej przez DJ-a Ducha? Sprawdźmy, podgłośnijmy z powrotem.

0: Wracamy do rozmowy z DJ-em Duchem. Słuchacie radiowej czwórki, a w zeznaniach świadka klubowego Bert pytał go, czym jest power dance.
1: Chciałem powiedzieć, że to jest szybka muzyka, ale to nie jest do końca aż takie jasne, bo z jednej strony to są rzeczy też wolniejsze w tempie, powiedzmy około 90 uderzeń na minutę. No na pewno sporo z nich było inspirowane chociażby Ace of Base i tego typu klimatami. No ale taki powiedzmy korowe, główne brzmienie, no to na pewno będzie oscylowało bardziej w granicach 135-140 uderzeń na minutę. No i szybki, taneczny beat, wokale, co niestety nie zawsze plusem, bo często jednak no, podejście było bardzo piosenkowe, czyli tutaj dla DJ-a to jest trochę problem z graniem takiej muzyki.
2: Można.
1: No i właśnie to jest wyjście, żeby robić edity. Zresztą ta scena na przykład tych editów eurodance'owych, mam na myśli te zagraniczne, na przykład w Wielkiej Brytanii jest dosyć mocno rozwinięta. Nawet te rzeczy się ukazują na winylu, więc czekam na jakieś takie może wydawnictwo tutaj z Polski.
0: A kto słyszał chociażby Confidence Man, ten wie, że faktycznie eurodance na Wyspach ma się naprawdę dobrze. Ale ja już nie przeszkadzam, starczy. Wracamy do setu DJ-a Ducha.

0: Ciekawy temat. Przypomnijmy, że w Radiowej Czwórce w piątki, soboty i niedzielę w tej trzeciej godzinie pasma muzycznego słuchamy archiwalnych występów z Radiowej Czwórki. Tym razem przegrywa nam DJ Duch, który będąc w czwórce odpowiedział też na pytanie, czy w muzyce elektronicznej wszystko już powstało.
1: Taka jest moja przynajmniej obserwacja, że od samego początku tak naprawdę ta muzyka elektroniczna, taka klubowa, karmiła się sama sobą i tym, co się działo dookoła, bo jak tak sobie grzebię właśnie w tych klubowych utworach z lat 90. na przykład z Wielkiej Brytanii,

0: czy nie wiem, nawet z Niemiec, Francji i tak dalej, one bardzo dużo korzystały, w sensie takim dosłownym, że samplowały z rzeczy, na przykład, które ukazywały się, nie wiem, rok wcześniej, a to już po roku zostało jakoś tam przerobione na inną modłę, jakieś, nie wiem, house'owe pianina były wykorzystywane w utworach Jungle i tak dalej, więc to jest tak jakby od początku się to dzieje i to dalej trwa. Dzisiaj też tak jest, że jakby współcześni producenci czerpią z tego dorobku i go kreatywnie przetwarzają, co ja osobiście bardzo lubię i uważam, że to jest siła, więc może czasami może się wydawać, że to jest taka trochę wtórna muzyka, że tu się nic nie dzieje, no ale tu się liczą te detale.
1: Tak mówi DJ Duch, a my gramy dalej.

0: Radiowa Czwórka w niedzielę wieczorem serwuje wam archiwalny występ DJ-a Ducha. 12 cali na godzinę to audycja, w której co tydzień grają najciekawsi polscy DJ-e, a dzisiaj, no właśnie, DJ Duch, archiwalne nagranie z 2025 roku. A jak to jest z samplowaniem? Czy ono wciąż dzisiaj jest kreatywne?
1: Jeżeli chodzi o muzykę popularną, to znaczy taką, która gdzieś tam podbija listy przebojów i tak dalej, mam tutaj na myśli bardziej pop, no to raczej tutaj chyba on odchodzi od samplowania faktycznie, a jeżeli, no to oczywiście to są często w ogóle jakieś bardzo znane utwory, no chociażby ten Kendrick Lamar ostatnio, który samplował taki klasyczny freestyle, zdaje się, z Nowego Jorku, końcówka chyba lat 80., więc to jakby się dzieje dalej w popie, natomiast to nie jest już taka chyba główna siła, nie? Bardziej chyba jest stawiane na muzykę, no, oryginalną, powiedzmy, tworzoną od zera, ale wydaje mi się, że to jest też jakby fajne w czasach postmodernistycznych, że tak naprawdę wszystko jest dozwolone, tak? No możemy tak samplować, możemy coś sami do tego dogrywać, no i te możliwości techniczne, o których powiedziałeś, one, no, też są w pewnym sensie wyzwalające. Teraz mamy AI, z którego ja też przykład korzystałem, żeby wyciągnąć stare wokale z jakiegoś tam utworu.
2: No, już mi to nieźle pewnie, co?
1: Mało tego, to brzmi coraz lepiej. Ja zaczynałem pracę nad tym utworem 2-3 lata temu i moje pierwsze podejście było takie, okej, no dobra, jest to imponujące, że mogę sobie z kawałka z lat 70. nagle wyciągnąć po prostu wokale, pozostawiając całą resztę, no, prawie niesłyszalną, ale no jeszcze pewnie niedociągnięcia były. Natomiast jak poprawiam, teraz siedzę i poprawiam ten kawałek, no to po 2 czy tam 3 latach to AI poszło tak bardzo do przodu, że to już prawie w ogóle nie słychać różnicy. Myślę, że to jest kwestia roku, 2, kiedy kompletnie nie będziemy w stanie ocenić już, czy tutaj AI grało jakąś rolę, czy nie.
0: Tak mówił DJ Duch w rozmowie z Bertem, z Norbertem Bożymem. W czwórce do 23 słuchamy jego DJ setu z audycji 12 cali na godzinę. Ja natomiast nazywam się Adam Smolarek i mówię wam już dobranoc. My słyszymy się jutro po 19 w audycji Chłopaki z sąsiedztwa. W tym tygodniu szykuje nam się nawet rozmowa o sztucznej inteligencji, także zapraszam. Pa, pa!

0: Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
2: w co ja to wszystko zmieszczę?
1: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
3: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
3: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
4: Czyli dla ciebie.
3: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja.
5: O nie, my tak nie gramy.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy!
2: Gramy!
3: No nie wiem, mordo. Różne rzeczy o niej słyszałem. I bym się nie nastawiał.

0: tak jak bitcoin, w kółko góra, dół,
1: góra, dół.
0: Zegarek, TikTok, nie Audemars, nie G-Shock. I nawet tarcza nie ochroni nas przed bitwą. Ty jesteś pazurą, ja jestem

Yeah. Wszystko dobrze, bo ponarzekałbym, ale kto chciałby słuchać? Kiedyś było gorzej, zgubiłem drogę po drodze i wciąż jej szukam. Ciężki klimat, coś jak coś Grzesiuka lub Stasiuka w Polsce, gdzie

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile kongres wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. Ofiar dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.

0: żyć coraz lepszą wersją siebie. Jak to jest, że my mamy tyle wiary w siebie.
1: Anastazja.

distance if I stay here. But everywhere I move just doesn't feel like home. I know I never call and you've been on your own. Sitting wasting time, been awake since five. W nocy tylko myślę, ale nie śpię. Wiem, że jestem tak daleko, tego nie chcę. Weź ten jeden wielki oddech, łap powietrze. And we can make this right. Been awake since five.

odpowiedź zawarta jest w liczbach. Dwie rzeczy, podaż i popyt. Odstawia się na bok głupoty, jak nie ma co do gara włożyć. A wiara, że wygrałeś życie, co mało nim minie, a tylko ci znają na chwilę. Ja nie chcę oceniać, bo wolę zapytać, jak mają na imię.

się nabrać na blurb. A zresztą wróćmy ten tok oskarżeń. Taki raper na przykład, raz inteligent, twarze z nadmorza i w obu przypadkach niemalże. Ta erudycja, cały ten serca zapał w każdej z komór. A może to jest awatar? Nie widziałaś nigdy go w kapciach w domu. Niby skromna Skoda, niby że balans i od świtu zen. A tu neptyk, narcyz, nieogar i parę innych nieszczególnych rzeczowników na N. Zobacz jak niewiele widać za tej fasady źle skrojonej.

0: hip-hopowców jednego sezonu. Raz, dwa, trzy, aha, mikrofonu. Pozdrawiam hip-hopowców jednego sezonu.
1: Gdy byłem mały, chciałem tylko sklep z płytami, wszędzie regały. Drugi pokój taki w planach chaty też kiedyś. Chciałem tylko sklep z płytami, wszędzie regały. Drugi pokój taki.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Francuski, voilà. Michasiu? Tościk francuski dla pana?
2: O, stary, no.
1: Zapraszam na zewnątrz.
2: Ale to może, a ktoś jeszcze tam może nie ma?
1: No jasne.
2: To daj jeszcze komuś, stary, i ja tutaj pogotuję i zaraz jem.
1: Krzysiu, to dla ciebie. Od serca.

szybciej, szybciej, chcemy być wszędzie już teraz. Za kliknięciem czarodziejskiej myszki analogowy pod czoła przecierasz. Twój smartfon o wiele szybszy jest niż ty. Ma więcej megapikseli niż życie.

0: Nad jeziorami puste plaże milczą. Ostatni turnus był dekadę temu. Rozpruta siatka, pogubiony ping-pong. Kajaki w tatarakach giną w cieniu. Woda jest dobrym przewodnikiem, popatrz, jak spokojnie gra światło wody. Lecz nie ma już nikogo, kto pokocha te kiczowate wschody i zachody.
1: Fuka, fuka, to słychać. To słychać.

0: Słuchasz czwórki.
1: Gramy! Gramy!

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Jestem z ciebie dumny.
4: Lecisz po to i wracasz do mnie z złota.
3: Mam kciuki i jestem z tobą.
5: Będzie pomoc.

wziąć wolne, gdy zbliżają się testy. Zawsze czułem trochę bardziej, więc przypieli łatkę beksy. Bo wszyscy tacy wściekli zagryzają zęby. Radzili mi, bym się odwdzięczył i przypieli łatkę Hama i Gbura. Wiem, o co walczę, chociaż jestem tutaj z myślą, że mi może się uda. Mam stanąć na głowie, żeby docenił mnie juror. Z moich skrzydeł właśnie uleciało pióro.

0: Lub mnie zaszufladkować.
1: Wiesz, o co grasz w ogóle? Jaki to jest cash? Jak na ciebie to wpływa? Czujesz stres? Na co liczysz po tym wszystkim? Na fame?
0: Wszyscy tu jesteśmy niemale wróg, którzy dostali za mało uwagi.

otwieram oczy, spoglądam przez okno. Wszyscy w pośpiechu. Każdy musi coś zrobić, pozwolić sobie nie mogą na chwilę oddechu. Zero odpoczynku, w życiu pełno wysiłku. Pragną usiąść na tyłku, zamiast trząść nim do rytmu. Dzieci dorosleją za szybko.

Kamoci, czy masz jak muzykę? Mógłbym robić tak przez całe życie. Zróbcie sobie przerwę, chociaż na chwilkę. Tylko raz składam te propozycje. Nie musisz umieć tańczyć, po prostu się baw. Bo inaczej zmarnujesz na obowiązki cały swój czas.

0: serce.
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Czwórka Polskie Radio.
2: Gramy.
3: Gramy.
2: Gramy w czwórce.

Tastes like, looks like, tastes like, feels like.

Rajbany ciemne jak szyby na Beksicie. Widzę, że ona widzi, że ją widzę. Chyba kiedyś mi się śniła, więc podejdę trochę bliżej. Oczy zielone tak jak Arizona. Bujam się w rytmie do tego co ona. Chyba lubi takie dźwięki, no bo leci Gypsy Woman. Rozciągam się na nich jakbym umiał w jogę. Trochę za wcześnie na żonę.

0: Lo siento, no habla español.
1: Tu czwórka, Polskie Radio.

Ciemne chmury nad Warszawą, a ja nie chcę tam lądować. Czuję, jakbym musiał wszystko zaczynać od nowa. Wolę, jak pytają, ja odpowiadam from Poland. Nie wiem, co jest, może pora emigrować. Taksiarz Kenny pyta, ile w Polsce mamy plemion. Powiedziałem, że dwa.

co status, co? Kiedy sprowadziłem sztukę do towaru, żeby się przebić, jak ja spojrzę w oczy bratu. Ja chcę tylko robić rap i środkowy palec światu. Delem.